0: rosyjskich służb, jest to absolutnie wyobrażalne i obserwujemy też zainteresowanie ludzi, którym to zlecają rosyjskie służby, różnymi obiektami ważnymi z punktu widzenia polsko-ukraińskiego. Nie tylko obiektami wojskowymi, infrastruktury krytycznej, czy obiektami służącymi wsparciu wojskowemu dla Ukrainy. Polska jednak jest państwem, przez które 90% tej pomocy przechodzi przez cały czas. To obserwujemy też zainteresowanie różnymi miejscami, które z takiego punktu widzenia, jak mówi pan redaktor, mogły być wykorzystane. Nie, przecież Czerwcie? Są różne siedziby różnych organizacji, różne miejsca, które organizacji pomocowych, które można sobie tutaj wyobrazić. I nasze służby, ja nie mówię, że to jest jakoś uprawdopodobnione w tym momencie, natomiast my musimy wyprzedzać wydarzenia, musimy się liczyć z tym, że rosyjskie służby będą chciały to napięcie, prawdziwe napięcie, co tutaj dużo mówić, wykorzystać.
1: Panie ministrze, a obserwujecie polityków, którzy prowadzą, ja nie mówię oczywiście o jakichś ślepych działaniach operacyjnych, ale o obserwacji, którzy jak się zdają na tych animacjach robią gigantyczną popularność, a w przeszłości znani byli od rozmaitych powiązań rosyjskich.
0: Nie obserwujemy polityków, obserwujemy, służby obserwują tylko ludzi i ich działania, którzy są podejrzani, czy mogą być podejrzani o to, że przekraczają prawo, działają w obcym interesie, służą osłabianiu państwa polskiego.
1: Wzmacniania animozji polsko-ukraińskich z całą pewnością Polsce nie służy. Ukrainie również, służy Rosji.
0: Wszelkie radykalizmy, czy też działanie w obcym interesie jest przedmiotem zainteresowania służb. I wyraźnie tutaj rozróżniam, tu nie chodzi o polityków, tylko o to, że ktoś się sam uważa za polityka, czy nawet prowadzi działalność polityczną, nie znaczy, że to się wyklucza z inną działalnością, która musi budzić zainteresowanie służb, bo jest wbrew interesowi Polski.
1: Panie ministrze, potwierdzacie, że doszło do spotkania byłego prezydenta Andrzeja Dudy z generałem Arturem Kuptelem, szefem Agencji Uzbrojenia? Tak, takie spotkanie miało miejsce?
0: Nie wiem nic na ten temat.
1: Czyli nie ma pan żadnych szczegółowych informacji, jaki był cel tego spotkania? Czy do niego doszło? Medialne informacje są takie, że doszło do tego spotkania.
0: Ale zakładam, że spotkanie się z prezydentem Andrzejem Dudą, byłym prezydentem Andrzejem Dudą, czy też nawet z szefem Agencji Uzbrojenia, bo rozumiem, chodzi o generała Kuptela z Agencji Uzbrojenia, no nie jest jakimś przestępstwem, tak? Znaczy tutaj można to różnie oceniać, natomiast ja z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim się wielokrotnie spotykałem, gdy już był byłym prezydentem. Oczywiście nigdy nie byłem szefem Agencji Uzbrojenia, ale samo w sobie jakby trzeba zadać pytanie MON-owi, trzeba zadać pytanie byłemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, ale ja jakby nie widzę tutaj na razie niczego zdrożnego w takim spotkaniu.
1: Panie ministrze, co z raportem NASK? To znaczy miał być ujawniony kilka tygodni po tamtych wydarzeniach, no, z końcówki kampanii prezydenckiej, a wciąż go nie mamy.
0: No ale to pytanie do NASK-u, do ministra cyfryzacji. NASK działa bardzo profesjonalnie, blisko współpracujemy z NASK-iem. Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego jeszcze tego raportu nie ma. Być może wymaga jakiegoś dopracowania. To trudno mi powiedzieć, po prostu nie wiem.
1: Dobrze. Panie ministrze, to jeszcze pytanie o ukraińskich gangsterów, którzy mieli pracować dla polskich służb. Mowa oczywiście o braciach Aleksieju i Jewgeniu Rysiczowach. To jest, służby się zajmują tymi informacjami medialnymi. Sprawdzacie, czy tak było?
0: Ponieważ to się pojawiło w mediach, to oczywiście było to sprawdzane, natomiast kontekst tego był taki, że to były osoby, które bardzo dawno temu były wykorzystywane, czy służyły pomocą polskim służbom, i to raczej o charakterze służbom policyjnym, tak? Także tutaj to jest tak, że tego rodzaju informacje trzeba osadzać w pewnych kontekstach.
1: Ale ten kontekst polityczny jest taki, że afera podkarpacka, a o niej mówimy, to jest wciąż afera, która przynajmniej w mediach społecznościowych żyje i o której się nieustająco mówi jako o źródle materiałów, które mają służyć szantażowaniu polityków, samorządowców, nawet biskupów, bo to tam wszyscy mają być szantażowani tymi materiałami.
0: No, zajmowała się prokuratura, zajmowały się sądy, były wyroki w tych sprawach, więc tutaj jest tak, że ileś osób uważa, że jest jeszcze jakaś szara strefa w tej kwestii. Natomiast mówię, te wszystkie pytania do prokuratury i sądów, które tą sprawą się wnikliwie zajmowały i mówię, skoro były wyroki, zawsze tak jest, że afera jest głośna, a potem po kilku latach, gdy są różne wyroki, to już mniejsze jest zainteresowanie opinii publicznej. Ale zachęcam do tego zainteresowanych naszych internautów, słuchaczy, żeby sięgnąć do internetu, a media mogą zawsze pytać prokuratury i sądu i tam jest wiele informacji na ten temat.
1: Opinię publiczną, czy nawet naszych słuchaczy fascynuje, czy rzeczywiście służby mogą posługiwać się ludźmi, którzy czerpią zyski z wykorzystywania kobiet, o tak bym powiedział, i to bardzo brutalnego. Ja już pomijam, że także zaangażowanych, chociaż nie powinno się tego pomijać, zaangażowanych wiele na to wskazuje w zabójstwa.
0: Co do zasady oczywiście nie powinny, natomiast te kontakty, jak się dowiedziałem, dotyczyły okresu 20 lat temu. Natomiast też chcę to wyraźnie powiedzieć, służby czy policja korzystają z bardzo różnych ludzi, żeby zwalczać przestępczość. Po to są instytucje świadków koronnych, po to są informatorzy, po to są ludzie, którzy działają pod przykrywką. Jeżeli chcemy efektywnie zwalczać przestępczość, to nie da się tego zrobić z ciepłego gabinetu i patrząc sobie przez okno, tak? Podkreślam, bardzo ofiarną, ciężką służbę policjantów, zwłaszcza z Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy niekiedy muszą przenikać do środowisk przestępczych i rozmawiać z takimi ludźmi, których pan redaktor czy nasi słuchacze nigdy w życiu by nie chcieli spotkać.
1: Panie ministrze, informował pan ostatnio, że 9 obywateli Ukrainy, 2 obywateli Białorusi zostało zatrzymanych i ma być wydalonych z Polski.
0: Już zostali wydaleni.
1: Tak, już zostali, a komunikat ABW, z komunikatu ABW wynika, że agencja rozpoznała mechanizm wykorzystywania ukraińskich uchodźców w Polsce do działań inspirowanych i finansowanych przez Rosję. Jaki to jest mechanizm? Możemy go opisać?
0: To jest mechanizm taki, żeby Ukraińców w Polsce, mamy ich, oczywiście ta liczba cały czas się waha, ale około 1 800 000, żeby wśród nich podważać zaufanie do obecnych władz Ukrainy, do prezydenta Zelenskiego, też budować napięcie polsko-ukraińskie. Więc to jest właśnie próba operacji wpływu na Ukraińców, którzy są w Polsce.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra Tomasza Siemoniaka. Cała rozmowa do odsłuchania jest na naszej stronie rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: redakcji informacji w RMF FM.
1: Rząd Wielkiej Brytanii opublikował plan inwestycji obronnych, który dokładnie określa, ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na brytyjskie siły zbrojne. I to są, słuchajcie, bajońskie sumy. Na obronność trafi łącznie prawie 300 miliardów funtów w ciągu następnych 4 lat. Na łączach w Londynie nasz korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Witamy serdecznie, Bogdanie.
2: Dzień dobry, witam cię, Bogdanie, witam was wszystkich.
1: Od dawna dużo się o tym planie mówiło. Przypomnisz dlaczego?
2: No w kontekście politycznym, bowiem niedofinansowanie sił zbrojnych w obliczu zagrożenia ze strony Rosji było przyczyną rezygnacji ministra obrony, która zapoczątkowała lawinę kłopotów premiera Keira Starmera, no i pośrednio przyczyniła się do jego decyzji o ustąpieniu z urzędu. Starmer, to trzeba podkreślić, wciąż jest premierem, ale zostanie zastąpiony prawdopodobnie przez byłego burmistrza Manchesteru Andiego Burnhama. To się powinno wydarzyć w ciągu następnych 3 tygodni. Podpisanie planu inwestycyjnego, o którym wspomniałeś, było jedną z tych ostatnich decyzji, jakie Starmer podjął odchodząc z Downing Street, a plan jest bardzo ambitny. Mowa bowiem o kwocie, tutaj podam dokładną kwotę, 298 miliardów funtów. Mhm. To o 15 miliardów funtów więcej niż wcześniej planowano. Rząd twierdzi, że to taki największy zastrzyk finansowy dla armii od końca zimnej wojny. Natomiast krytycy już teraz wytykają Starmerowi, że 5 miliardów z tej obiecanej dodatkowej kwoty nie ma pokrycia w budżecie. Takie głosy polityczne też się pojawiają. No i trzeba będzie na to znaleźć pieniądze, a one, wiadomo, nie spadają z nieba, mogą pochodzić jedynie z podatków albo cięć w wydatkach publicznych. No i ten dylemat również odziedziczy wraz z urzędem następca premiera Keira Starmera. Mhm.
1: Może zostawmy tło tych decyzji, może zajmiemy się samym planem inwestycyjnym. Na co konkretnie zostaną przeznaczone te pieniądze?
2: Na pewno przełomowy będzie tutaj zwrot ku mniejszym, tańszym, bezzałogowym, autonomicznym systemom. Keir Starmer nazwał to historyczną zmianą. Bez wątpienia będzie to radykalna transformacja, takie odejście od kosztownych, flagowych projektów, jak na przykład niszczyciele w marynarce wojennej, na rzecz dużych ilości znacznie tańszej, łatwiej zastępowalnej broni. Aż 63 miliardy funtów z tej ogólnej kwoty zostaną natomiast zarezerwowane na brytyjski system ciągłego nuklearnego odstraszania i wspierającą go infrastrukturę. Plan zakłada też zakup samolotów bojowych F-35A, zmodyfikowanych do przenoszenia stosunkowo małych bomb atomowych, co pozwoliłoby Wielkiej Brytanii na wzięcie udziału w europejskim planie nuklearnym NATO. Warto też podkreślić, że Rosja posiada bardzo duże ilości mniejszej taktycznej broni jądrowej, podczas gdy Brytyjczycy nie mają jej wcale. Polegają głównie na pociskach typu Trident wyposażonych w głowice jądrowe, a te wystrzeliwane są z okrętów podwodnych.
1: No, widać, że dzisiaj na świecie, na całym globie liczy się ten atomowy elementarz, prawda? Mówisz o tym odstraszaniu.
2: Jak zawsze, tak. Jak zawsze, niestety.
1: Bogdanie, spora część tych wydatków związana jest pośrednio z Ukrainą, prawda? W jakim sensie?
2: Tak jest, 11 miliardów tej ogólnej kwoty funtów przeznaczonych zostanie na uzupełnienie broni i amunicji wysłanej do Ukrainy przez Wielką Brytanię. Wielka Brytania przekazała obrońcom ogromne ilości sprzętu wojskowego, z którego część, jak na przykład systemy przeciwpancerne, odegrało naprawdę kluczową rolę w powstrzymaniu tej początkowej fazy początkowego rosyjskiego natarcia. 8 miliardów funtów pójdzie na samoloty bojowe nowej generacji. Podobnie jak w przypadku Armii Lądowej czy Royal Navy, czyli marynarki, cały sposób funkcjonowania RAF-u też będzie ulegał stopniowo zmianie. Nastąpi odejście od tradycyjnych maszyn załogowych na rzecz eskadr hybrydowych, w których piloci w kokpitach będą wspierani przez towarzyszące im bezzałogowe drony. No to wygląda w ogóle jak coś z opowieści science fiction, ale takie są plany. 790 milionów funtów szybciutko jeszcze na obronę powietrzną i przeciwrakietową i bardzo istotne, chociaż to jest niewielka kwota, jeżeli mówimy o
1: całości. Relatywnie rzecz ujmując, tak.
2: Tak, 330 milionów funtów i to jest ważne bardzo na ochronę kabli podmorskich, bowiem...
1: Wrażliwa infrastruktura,
2: to,
1: tak.
2: Tak, to jest odpowiedź na zainteresowanie Rosji tym, co znajduje się na dnie Morza Północnego, czyli mówimy tutaj o kablach komunikacyjnych, kablach energetycznych, o gazociągach. Przez ostatnie miesiące na terenie, właśnie na tym akwenie pojawiły pojawiały się rosyjskie jednostki, mapując to, co się znajduje pod wodą tam na dnie. Na pewno nie robiły to dlatego, że to jest nowe hobby oficjeli w Moskwie, prawda? I dlatego te 330 milionów funtów przeznaczone zostaną na ochronę tej bardzo newralgicznej infrastruktury podwodnej.
1: Bardzo dziękujemy, Bogdanie. Bogdan Frymorgan, prosto z Londynu. Londyn zbroi się po zęby, jak słyszymy.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF 24.

0: czym się różniło zdobywanie Tatr przez kobiety i przez mężczyzn? Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Teraz w RMF FM.
1: Nie sądzę, żeby kobiety miały gorzej, bo ktoś nie chciał ich ze sobą brać. Faceci też mieli ten problem. Ten, który chciał przeskoczyć poziom wyżej, musiał znaleźć takiego, który by go wziął na coś trudnego. A chętnych nie było zbyt wielu. Lepszy wolał chodzić dla siebie, a nie wspinać się z żółtodziobami. Szczególnie, że początkujących zawsze było więcej w tym środowisku. Może nawet ze względu na to, że kobiety stanowiły mniejszość, paradoksalnie było nam łatwiej. Na pewno facetowi było przyjemniej zająć się miłą babką niż jakimś niedoświadczonym gościem. Zły PR kobietom robiły te taterniczki, które przyjeżdżały tylko zabawić się na taborze. Ale tacy faceci też pojawiali się w górach i nie mówiło się o nich przytaternik. Takie określenie przylgnęło jedynie do kobiet. O życiu na taborze można by napisać książkę i to tylko o szałasiskach, czyli o obozowisku nad Morskim Okiem. Byłam tam w końcówce lat 80. i w latach 90. Całe życie wspinaczkowe siłą rzeczy skupiało się na tym taborze, bo w Morskim Oku były poważniejsze cele niż na hali gąsienicowej. Tam są krótsze, mniejsze ściany, rejon raczej szkoleniowy, a w Moku zbierał się kwiat taternictwa. To było bardzo kolorowe, wesołe towarzystwo. Dynamiczne, z wyobraźnią. Dużo się działo. Ja zaczęłam się wspinać w 1987 roku i gdy weszłam w to środowisko, miałam wrażenie, jakby ktoś teleportował mnie do innego świata. W Warszawie na co dzień taka szarzyzna, beznadzieja, a tu wszystko jakieś kolorowe. Nie w sensie ubrań, ale życia. Wolność, radość, fantazja. Wszystko można było powiedzieć, wszyscy sobie ufali. To była zupełnie inna rzeczywistość. Znam nawet taki przypadek, że dziewczyna zrobiła sobie legitymację po znajomości, by móc być na tym taborze, chociaż w ogóle się nie wspinała. Jak takie życie wyglądało? Ludzie dużo się wspinali, dużo bawili, dużo dyskutowali. To była przeważnie inteligencja. Ludzie po studiach lub w ich trakcie. Wieczorami dyskusje aż kipiały. Dyskutowano dosłownie o wszystkim. Od polityki, przez fizykę kwantową, po przyziemne kwestie

nich używane liny. Ale taki człowiek jak ja, który był świeżo po kursie, nie miał dostępu do niczego. Umawiając się na wspinanie, omawialiśmy stan posiadania, by sprawdzić, czy mamy choćby minimalną ilość sprzętu. Czasem aż ciarki przechodzą, gdy pomyślę, na jakim złomie się wspinaliśmy. Znane były przypadki pękania haków, czekanów, raków, a nawet urwania się liny na pracach wysokościowych. I to tylko pod ciężarem wiadra z cementem. Jednak neoficki żar był nie do powstrzymania. Gotowi byliśmy się wspinać choćby ze sznurem od bielizny. A używanie kasków budowlanych było na porządku dziennym. Teraz ufamy ekwipunkowi.

Jak się nie uda coś w ścianie, w trudnościach, to się po prostu odpada i leci. Wtedy nie daj Boże polecieć. Nikt nie ryzykował. Jasne, że rywalizowali.

0: Gdy ktoś atakował jakąś drogę, to robił tam sobie rezerwację, wieszał linę i mówił: tu nie wolno, teraz to moje. Znam to tylko z obserwacji, bo nie wspinałam się dla odhaczania dróg, to jakieś ekstremum. Jednak wraz z mężem wytyczyliśmy kilka nowych dróg, z których niektóre cieszą się sporą popularnością. Na przykład wytyczona zimą trawiata na północnej Mięgusza. Bo właśnie moją główną działalnością była zima. Oczywiście przez te wszystkie lata bardzo dużo wspinałam się latem, ale nie są to wybitne przejścia, którymi mogłabym się pochwalić. Zimą natomiast, dzięki moim wytrzymałościowym predyspozycjom, zdarzało mi się robić liczące się drogi. A na co dzień prezentowałam dobry zimowy poziom. W moim czasie była spora luka, jeśli chodzi o wspinające się kobiety. Jak widzę, ile dziewczyn wspina się teraz, to myślę, że naprawdę jest w czym wybierać. Latem zdarzało mi się wspinać z dziewczyną, ale raczej incydentalnie. Zimą jednak nie miałam z kim. Miałam chyba nawet takie ambicje, żeby zrobić jakąś drogę w żeńskim zespole, na przykład filar Ganku, którą koniec końców zrobiłam ze Zbyszkiem Siekierskim i Ludwikiem Wilczyńskim. To klasyk tatrzański. Długa droga w bardzo odległym miejscu. Pomyślałam sobie, że gdyby była jakaś dziewczyna w miarę ruszająca się, to może zrobiłybyśmy kobiece przejście. Ostatnie przejście filara Ganku zrobiła chyba Czerwińska z Palmowską. I potem nie było żadnego czysto kobiecego. Nie miałam jednak z kim. I w końcu poszłam z facetami. W moim pokoleniu była Aleksandra Tomkowicz. Teraz pewnie nazywa się inaczej, bo wyszła za mąż. Miała przezwisko Sandra. Wspinała się znakomicie, także zimą. Ale zupełnie się nie dogadywałyśmy i różniłyśmy się psychicznie. Już w drodze nad Czarny Staw zdążyłabym się z nią pokłócić. A wspinanie jest tak trudne, obciążające psychicznie, że wymaga absolutnego zaufania do partnera. Nie może to być osoba, przy której oprócz tego stresu związanego ze wspinaniem dojdzie stres związany z nieporozumieniami. To byłaby męczarnia. Dlatego tak świetnie wspina mi się z Arturem. Dbamy o siebie nawzajem. Zrobiliśmy razem kilka klasyków. Na przykład filar Zadniej Garajowej Turni na Murze Chrubego. W jednym z najdzikszych miejsc w Tatrach, gdzie nie ma żadnego schroniska. Trzeba iść 5 godzin w jedną stronę, 5 godzin w drugą. Bardzo odludne, dzikie miejsce, wtedy bez zasięgu. Jakby coś się stało, to znikąd pomocy. Ono nie było ekstremalne, ale było to dla mnie bardzo duże przeżycie, szczególnie, że trafiły się nam bardzo ciężkie warunki i musieliśmy mocno powalczyć. Cała akcja zajęła nam równo 24 godziny i byliśmy z siebie naprawdę zadowoleni. Choć było to zaledwie drugie czy trzecie zimowe przejście w Murze Chrubego, to nie sądzę, by zapisało się w historii taternictwa. Dla mnie liczyło się, że Wojtek Kurtyka nam gratulował i to było bardzo miłe.
1: Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Kolejna opowieść o niestrudzonych wspinaczkach za chwilę w RMF FM.

Jednym z trudniejszych przejść była dla mnie droga Łapińskiego na Kazalnicy zimą. Zrobiliśmy ją z mężem niezwykle sprawnie, bo w 10 godzin to bardzo dobry czas. Musiałam wtedy przeprusikować okap. Prawie już przy stanowisku prusik się poluzował i runęłam w dół. Zjechałam cały wyciąg bez kontroli, po prostu leciałam. Lina była oblodzona i węzły, które normalnie powinny się zacisnąć, nie zadziałały. Całe szczęście na końcu znajdował się węzeł, który mnie zatrzymał. Myślałam, że lecę w czeluść. To strasznie szarga psychikę. Jakoś się jednak pozbierałam i poszłam. Było to naprawdę wielkie przeżycie. Tkwi we mnie do dzisiaj. Wspinanie określa się jako męski sport, a ja nie zastanawiałam się nigdy nad tym, czy w jakiś sposób ograbia mnie z kobiecości. Chociaż rzeczywiście martwiłam się, czy będę jeszcze kobieca w oczach męża. Widzimy się w różnych sytuacjach. On jednak twierdzi, że to nigdy nie był dla niego problem. Gdy marudzę albo narzekam, że zmarzłam, czuję się rycersko, bo może się mną zaopiekować. Na pewno istotna jest dla mnie sfera intymności. Czasami, kiedy w ścianie dopadnie cię potrzeba, nie ma wyjścia. Ale zawsze kombinuję, żeby to było jak najmniej zauważone. I nie ma znaczenia, czy wspinam się wówczas z kobietą, czy z mężczyzną. Miałam perspektywę wyprawy w góry wysokie. Kinga Baranowska powiedziała mi kiedyś: Alicja, gdybyś ty jeździła w Himalaje, to byśmy przeorały te góry. Rzeczywiście, jestem obdarzona naturalną wytrzymałością. Od początku, nie wkładając w to wielkiego wysiłku, miałam kondycję. Oczywiście zaczęłam nad nią pracować, bo lubię wysiłek. Jak ktoś chce się wspinać, musi wysiłek, ten pot zwyczajnie lubić. To jest esencja sportu. Taka akcja zimą to około 10-12 godzin ruchu. Trzeba mieć zasoby krzepy. Myślę, że poradziłabym sobie w Himalajach. Raz byłam na Garwalu. Jeszcze wtedy nie mieliśmy dziecka. Pamiętam, że proces aklimatyzacji jest naprawdę nieprzyjemny. Boli głowa, człowiek się źle czuje. Samego wspinania jest mało, za to dużo łażenia. Trzeba się przestawić na coś zupełnie innego. Trochę taka sztuka cierpienia, jak to określił Kurtyka. Zanim człowiek się zaaklimatyzuje, swoje musi odcierpieć. Koniec końców dokonałam wyboru. Miałam 33 lata, gdy urodziłam córkę. Poczułam, że jestem przede wszystkim matką, dopiero potem taterniczką. Najpierw wyobrażałam sobie to tak, że całkowicie rzucę góry i nie będę się narażać. Jestem teraz matką i powinnam być odpowiedzialna. Gdy dziecko miało pół roku, mąż pojechał na miesiąc na zaplanowaną wyprawę klubową na Chantengri. To było jakoś w czerwcu. Ja zostałam z małą córeczką. Byłam w domu. Na zewnątrz ładna pogoda. Nagle pojawiła się myśl, a może by tak pojechać w góry?

0: A w RMF FM Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Pasjonująca opowieść Agaty Komosy Styczeń.
1: Czułam, że czegoś mi brakuje. Spytałam koleżankę naszego kolegi, która kiedyś zajmowała się dziećmi. Słuchaj, pojechałabyś w góry? Ja bym pochodziła po szlakach. Pojechałyśmy. Mała już samodzielnie siedziała. Wniosłam ją w nosidełku na halę gąsienicową. W schronisku spędziłyśmy 5 dni. Wtedy poczułam, że jednak z tego nie zrezygnuję, że góry są częścią mnie. Zaczęło się kalkulowanie, co można, a czego nie. Gdy dziecko było małe, chodziliśmy z mężem na zmiany. Artur zostawał, a ja się z kimś umawiałam. Mamy dom pod Zakopanem. Spędzaliśmy tam dużo czasu, bo mieliśmy własną działalność gospodarczą. Nie pracowaliśmy na etatach, więc wszystko dawało się jakoś zorganizować. Dopiero kiedy córka podrosła i mogłam ją z kimś zostawić na cały dzień, szliśmy razem we dwoje. Oczywiście dyskutowaliśmy, czy powinniśmy się wspinać razem, bo jeśli coś się stanie, to dziecko straci oboje rodziców. Ale mój mąż stwierdził, że gdy idę z kimś innym, to jest większe ryzyko. Sam jest bardziej odpowiedzialny, lepiej o mnie zadba i na pewno nas na nic nie narazi. Zgodziłam się z tym, zwłaszcza, że kiedy szliśmy razem, wybieraliśmy bezpieczne cele. Jeśli istniało zagrożenie lawinowe, zostawaliśmy w domu. Z czasem do gór doszły ultramaratony. Pojawiły się w moim życiu niedawno, bo niecałe 10 lat temu. Mimo, że mam dobrą kondycję, to jak słyszałam o 100-kilometrowych biegach, nie wierzyłam, że będę w stanie je pokonać. Wiedziałam, że jestem wytrwała, ale nie biegnąc na takiej intensywności. W naszym klubie mamy chłopaka o śmiesznym przezwisku Bakteria. Bardzo mnie namawiał do spróbowania takiego biegu. Wcześniej startowaliśmy w rajdach przygodowych i znał moje możliwości. Chciał wystartować w biegu rzeźnika, gdzie startuje się w parach. A ja się broniłam. Bakteria, tam trzeba 80 kilometrów po górach przebiec. Ja się nie nadaję, do tego trzeba by się przygotować. On odpowiedział, chodź, najwyżej przejdziemy. Tak mnie namawiał i w końcu namówił. Teraz żałuję, że tak długo się opierałam. Pech, a może los chciał, że Bakteria skręcił kostkę tuż przed startem. Miejsce było już opłacone. Napisałam do organizatorów, czy można zmienić osobę, z którą się biegnie. Odpisali, że nie ma problemu. Namówiłam męża. Pobiegliśmy i wygraliśmy ten bieg w konkurencji par mieszanych. To było kompletne zaskoczenie. Wcześniej biegłam maraton, ale to raptem 40 kilometrów. Pamiętam, że na końcówce byłam bardzo zmęczona. Myślałam, że na rzeźniku przebiegnę 40 kilometrów, kolejne 10 jakoś dobiję, a potem będę najwyżej szła, trudno. Okazało się jednak, że sprawa wygląda zupełnie inaczej.
0: Za moment fakty RMF FM.

0: Słuchajcie, RMF FM, już prawie godzina trzecia na naszym zegarze, zatem czas na kolejne wydanie faktów, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Witam, zapraszam. Polska poderwała myśliwce ze względu na zmasowany atak Rosji na Kijów. Nowy program ułatwi nam zakupy w aptekach. Teraz w ponad połowie placówek możemy wykorzystać tylko część recepty, a resztę zrealizować w innym punkcie. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu zamknięte. Za chwilę szczegóły tej decyzji. Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak na Kijów. Stolica Ukrainy została ostrzelana rakietami i zaatakowana dronami. Rannych zostało co najmniej 11 osób. Uszkodzone są budynki mieszkalne, a w centrum miasta zapalił się hotel. W związku z rosyjskim atakiem dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało polskie i sojusznicze myśliwce oraz postawiło w stan gotowości naziemne systemy obrony powietrznej. Wojsko podkreśla jednak, że te działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej. Zakończenie pakietu CPN to bardzo zła decyzja, tak twierdzą politycy opozycji. Chodzi o obniżkę akcyzy i stawki VAT z 23 do 8% na paliwa, którą rządzący wprowadzili pod koniec marca w związku ze wzrostem cen spowodowanym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Ze szczegółami nasz reporter w Faktach Jakub Rybski.
2: Politycy koalicji rządzącej przekonują, że cieśnina Ormus powoli się odblokowuje, więc ceny paliw powinny się unormować. Zwracają też uwagę, że pakiet CPN mocno obciążał budżet państwa i nie można go było przedłużać w nieskończoność.
3: Trudno sobie wyobrażać, żebyśmy bez końca z pieniędzy wszystkich podatników dopłacali do tych, którzy jeżdżą samochodami, oczywiście rozumiejąc ich pewne rozgoryczenia.
2: Mówił mi Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Opozycja z kolei uważa, że decyzja o zakończeniu pakietu CPN miała odwrócić uwagę od afer rządu.
4: Być może w ten sposób będziemy mówili o wyższych cenach paliw, tym samym będą chcieli próbować w jakiś sposób przykryć aferę szpitala południowego.
2: Tak twierdzi Marek Subocz z Prawa i Sprawiedliwości. Politycy opozycji uważają też, że niższe ceny paliw powinny obowiązywać do końca wakacji.
5: Fakty istotne dla Ciebie.
1: W ponad połowie aptek w Polsce, czyli w ponad 6 tysiącach punktów od wczoraj, łatwiej zrealizujemy e-receptę. Tak jest efekt nowego programu, który pozwala wykupić leki z jednej recepty w więcej niż jednym miejscu. Co dokładnie zmienia się z perspektywy pacjentów, to sprawdzał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Do tej pory, jeśli rozpoczęliśmy realizację recepty w konkretnej aptece, to wszystkie opakowania leku mogliśmy wykupić tylko w tej aptece, a dzisiaj możemy pierwsze opakowanie kupić w jednej, a kolejne za jakiś czas w innej, która jest w programie i to już działa, potwierdza farmaceuta Marek Tomków.
7: Czy jeśli mamy sytuację, że mama potrzebuje dwa opakowania antybiotyku w krótkim czasie, lek jest niedostępny, jedno opakowanie jest w jednej aptece na osiedlu, drugie w drugiej, wówczas taka recepta rozwiąże jej problem.
6: Rozmawiałem z Zofią Majewską, która wydaje leki i pyta pacjentów, jak chcą to podzielić.
8: Bo jeżeli ja widzę na recepcie 6 opakowań, to pytam pacjenta, ile potrzebuje, tak?
6: I ja wtedy mówię, że jedno?
8: Tak, no ja wydaję jedno, a kolejne tam, gdzie pacjent będzie sobie życzył.
6: Warto dokładnie sprawdzić, czy apteki, które są w naszej okolicy albo tam, gdzie spędzamy urlop, są w programie. Aktualną listę wszystkich tych punktów mamy na rmf24.pl.
1: Po serii kontroli i dyskusji wokół warunków, w jakich przebywały psy, powiatowy lekarz weterynarii zdecydował o zamknięciu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu. Przebywa tam w tej chwili ponad 270 psów. Jak poinformował wojewoda małopolski, decyzja została wydana na wniosek właścicielki, która zrezygnowała z dalszego prowadzenia placówki. Sprawie przygląda się nasz reporter Paweł Konieczny.
9: Po przeprowadzonej 26 czerwca kontroli stwierdzono naruszenia techniczne, m.in. w zakresie ogrodzenia, warunków dla młodych zwierząt oraz opieki weterynarii. W związku z tym wprowadzono czasowy zakaz przyjmowania nowych zwierząt i wydano nakazy naprawcze. Upały w kolejnych dniach wymusiły dodatkowe kontrole oraz interwencje służb, które pomagały w schładzaniu zwierząt. Schronisko zostało wykreślone z rejestru zakładów, co oznacza zakończenie jego działalności. Powiatowy lekarz weterynarii wezwał 43 gminy, które miały podpisane umowy ze schroniskiem do pilnego przejęcia psów i zapewnienia im dalszej opieki. Odbiór zwierząt będzie odbywał się pod nadzorem służb weterynaryjnych, a transport psów musi spełniać wymagane standardy. Adopcja zwierząt ze schroniska wciąż jest możliwa.
1: Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam znajdziecie informacje o potrzebujących nowego domu czworonogach.
5: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
1: Trwają mecze 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Oczywiście obserwujemy je w faktach, a przed godziną rozpoczęło się spotkanie współgospodarzy. Na tablicy wyników USA, Bośnia i Hercegowina po przerwie na razie 1-0 dla Amerykanów. A jak wygląda mundial okiem eksperta? Patryk Serwański rozmawiał z byłym piłkarzem, obecnie telewizyjnym ekspertem, Markiem Jóźwiakiem. Głównie o drużynie z Francji, która powszechnie zbiera świetne recenzje za swoje mundialowe występy.
10: Będziemy rozmawiać o mundialu, o tym, co już za nami i o tym, co nas czeka. Marek Jóźwiak, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Marku, Francja, wiadomo, że to bliski ci kierunek z uwagi też na twoją piłkarską przeszłość. Jak się patrzy na grę Francuzów na tym turnieju, ta lekkość w ich grze ofensywnej, no, może robić wrażenie. Oni to, nie powiem, że robią to od niechcenia, ale robią to z niezwykłą lekkością, niemalże z uśmiechem, kreują mnóstwo sytuacji i na razie są bardzo skuteczni.
11: Tak, no przede wszystkim, no, ten potencjał przede wszystkim ofensywny placi Francji jest ogromny i to jest siła placi Francji, ponieważ no, z tyłu zawsze Francuzi dopuszczają do 2-3 sytuacji, po których mogą stracić bramki. Natomiast ten potencjał ofensywny, mówię tutaj o Mbappe, o Lize, o Barkoli, o Due, o Usmanie Dembele, o Szerkim, to jest taki kapitał, który na tych mistrzostwach świata, myślę, że Francuzi potrafią wykorzystać. Na razie myślę, tak sobie jak oglądam to spotkania, szczególnie wczorajsze spotkanie, które wygrali 3-0, bo wszyscy myśleli, że to będzie bardzo ciężkie spotkanie, no okazało się, że to Szwecja, no tak naprawdę była tłem dla relacji Francji. Ta lekkość, o której mówiłeś, ten polot, ale przede wszystkim ta energia. Oni się, jak po raz pierwszy widzę Francję, która gra z uśmiechem na twarzy. Ich ta gra cieszy. Przebywanie na boisku i poza boiskiem sprawia im ogromną przyjemność i dlatego te wyniki są takie, a nie inne.
10: No i znakiem tej dobrej atmosfery w drużynie jest to, co działo się po bramce strzelonej przez Mbappé, który pierwsze co robi, to biegnie i wpada w objęcia trenera Didiera Deschampsa. To też jest takie pokazanie, że ta największa gwiazda Francuzów świetnie dogaduje się z trenerem.
11: Powiem szczerze, że przeszedłem metamorfozę od pierwszego meczu z Senegalem. Natomiast myślę, że ta sytuacja w ostatnim sezonie w Realu Madryt być może nauczyła i popchnęła go właśnie do takiej zmiany wewnętrznej, do przeistoczenia się rzeczywiście w kapitana, który nie tylko strzela gole, ale też prowadzi zespół, kiedy piłkę stracą, kiedy potrafi się wrócić, zasekurować kolegów, potrafi powalczyć o tę piłkę. To jest jego taka przemiana wewnętrzna. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne i to jest z korzyścią dla reprezentacji, ale przede wszystkim z korzyścią dla Kyliana Mbappe, ponieważ jest już w inny sposób odbierany, nie jako taki bufon, o którym wcześniej wszyscy wiedzieli, zapatrzonym tylko i wyłącznie w siebie i swoje statystyki, ale w zawodnika, w piłkarza, w człowieka, w kapitana reprezentacji Francji, który ma duży wpływ na kolegów, no i ci koledzy idą za nim. Dzisiaj tak, to jest taki zgrany kolektyw. Natomiast ta scenka jest bardzo fajna. Wiadomo, że Deschamps stracił mamę, wrócił z Francji po pogrzebie. Natomiast zobaczmy, szacunek piłkarza wobec trenera, ale szacunek również trenera wobec piłkarza. Kiedy schodził Kylian Mbappé, Didier Deschamps fajnie takie dwa ukłony zrobił w jego kierunku. To też pokazuje taki wzajemny szacunek i zrozumienie to, czego wcześniej w kadrze Francji, a myślę, że w innych reprezentacjach nie widzimy, chociażby w pracy Niemiec. To gdzieś zostało zaburzone. W reprezentacji Urugwaju z Marcelo Bielsa konflikt na linii piłkarz trener. A więc widzimy, jak ta atmosfera wewnętrzna powoduje, że jedne zespoły po prostu mają z tym problem i kończą mistrzostwa, a drugie na tym budują właśnie swoją siłę.
10: No i myślę, że Paragwaj teoretycznie, okej, duży sukces, pokonali Niemców, będą napędzeni, ale tak jak patrzymy sobie na papier, no bo na razie tyle możemy spojrzeć, nie ma podejścia do Francji.
11: Wiesz co, te mistrzostwa są zaskakujące dla mnie. Ta liczba drużyn, liczba rozgrywanych spotkań, te podróże, logistyka. Na całe szczęście Francuzi akurat wygrali swoją grupę i zostali w Bostonie. No powoduje, że tak naprawdę tych faworytów jest niewielu, ale Francja rzeczywiście jest jednym z tych wielkich faworytów obok, myślę, Hiszpanii i Argentyny, bo to są zespoły, które dominują na mistrzostwach świata. Tak, tak. Ja myślę, że tutaj Paragwaj, mimo wszystko Francja po tym meczu ze Szwecją nabrała jeszcze chyba moim zdaniem większej pewności siebie. To jest zespół, zauważ, że oni absolutnie nie panikują. Nawet kiedy ci Szwedzi grali 5-4-5-1 czy 5-4-1 w tej defensywie niskiej, gdzie było bardzo ciężko przez te pierwsze 20-25 minut wejść w to spotkanie Francuzom, no to myślę, że te umiejętności indywidualne, ta szybkość, ta rotacja, te wyszkolenie, no i kapitalne Mikaela Olize. No to jest zawodnik, który wyrasta na gwiazdę tych mistrzostw. Ja mówię tutaj o Kylianie Mbappe, mówimy tu o Messim, ale moim zdaniem to jest chłopak, który będzie wielkim odkryciem. On już jest wielkim odkryciem na europejskich stadionach, natomiast mistrzostwa świata jakby udokumentują jego postawę, jego talent i ogromny wpływ na grę kadry Francji.
10: Bardzo też jestem ciekaw, wiesz, meczu, który też przed nami, Brazylia-Norwegia, bo obie te drużyny w 1/16 przeszły trochę w podobny sposób, to znaczy wygrały swoje mecze, uniknęły dogrywki, strzelając bramki w końcówkach i jedni i drudzy, mam wrażenie, że mogliby pokazać więcej, jeszcze nie pokazali. No, ten potencjał oczywiście Brazylii jest ogromny, ale Norwegia też pokazała, że ten potencjał jest spory. Gdzieś odżyją wspomnienia z rokiem 1998, bo tam Brazylia z Norwegią grała, to było jeszcze to pokolenie oczywiście wielkie. I Brazylijczycy przegrali 1-2, było to wielkie pokolenie z Ronaldo, Flo na przykład w Norwegii, więc wielkie gwiazdy. Teraz też obie drużyny mają wielkie gwiazdy. Mówiło się, że Japonia to może być ten czarny koń. Mówi się, że Norwegia to może być ten czarny koń. Brazylia trafia i na jednych, i na drugich. A Norwegia mogłaby zaskoczyć tych Canarinhos, którzy jednak cały czas na jakimś hamulcu ręcznym jadą, mam wrażenie, że to nie jest taki totalny potencjał, który mogliby pokazać.
11: Przede wszystkim Brazylia z każdego meczu jest lepszym zespołem, moim zdaniem. Oni zdecydowanie lepiej grają, lepiej funkcjonują. To już nie jest tylko Vinicius Junior, na którym opierała się w pierwszych dwóch meczach gra reprezentacji Brazylii, to on był wiodącą postacią tej drużyny. Teraz jest Ryan, prawy pomocnik, bardzo młody chłopak, też jest również jednym z niewielu, których nie znaliśmy tak naprawdę szerokiemu gronie publiczności. Ja myślę, że Brazylia będzie jeszcze zdecydowanie lepsza. Jestem ciekawy, jak z kontuzjami, bo pamiętajmy, że jest coraz więcej kontuzji w tej kadrze Brazylii. Lucas Paqueta szedł ostatnio z kontuzją, a więc no Casemiro, a więc no zawodnicy kluczowi i podstawowi. Natomiast myślę, że Brazylia w meczu z Norwegią to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Pamiętajmy, że Norwegowie nie przegrali jeszcze z Brazylią w ogóle w swoich potyczkach, a więc ja jestem ciekawy, jak ta Norwegia, bo tu zgadzam się z tobą, myślę, że Norwegowie w tym meczu spodziewaliśmy się zdecydowanie więcej po nich z wyżym kości słoniowej. Okazało się, że taka zimna, chłodna kalkulacja tych Skandynawów dała im zwycięstwo i awans. No i mają Halanda, gościa, który nie potrzebuje 10-15 sytuacji, on potrzebuje jednego, dwóch, trzech kontaktów w polu karnym i z tego zdobywa bramkę.
10: Na razie wydaje mi się, że w ciekawy sposób presję wytrzymują Meksykanie. No grają u siebie, więc tam ta presja na pewno jest ogromna, bo Meksykanie futbol kochają. Nie stracili jeszcze bramki na tym turnieju. Okej, może rywale nie byli jacyś niesamowici, ale to też buduje drużynę. Na razie nie tracimy. Udaje nam się przechodzić w kolejne mecze, strzelamy bramki, jesteśmy skuteczni, nakręcamy się tym, jest do tego ta wielka atmosfera w Meksyku, to może jeszcze jakieś kroki uda się Meksykanom wykonać.
11: Na razie ja widzę taką ogromną euforię wśród zawodników Meksyku i na trybunach. Te trybuny rzeczywiście pchają ten zespół do bardzo intensywnej gry. No wczorajszy ten mecz z Ekwadorem pokazał, że ten zespół potrafi grać i w ataku pozycyjnym, no i wyjść kapitalnie z kontrą, no bo widzieliśmy tą pierwszą bramkę Quinhosa, który moim zdaniem jest najlepszym zawodnikiem w tej chwili Meksyku. Młody Mora, 17 lat. Kolejne odkrycie. Myślę, że ten chłopak już długo nie pogra w Meksyku i będzie to kolejny transfer młodego zawodnika do jakiegoś klubu z Europy.
10: Tylko dodam, Mora w ogóle najmłodszy piłkarz na mundialu.
11: 17-letni chłopak, no więc no, to pokazuje, że tak doświadczony trener Aguirre no, potrafił zaryzykować i wystawił takiego młokosa na największą imprezę na świecie. Natomiast to Meksykanie rzeczywiście są drużyną, która na razie nas zachwyca, jeśli chodzi o taki entuzjazm. Natomiast ci przeciwnicy na razie no, nie byli najwyższego kalibru. Meksyk ma fajny zespół, taka młodość połączona z doświadczeniem, bo Jimenez, środkowy napastnik, który strzelił bramkę, to już jest doświadczony gość. On wie, z czym to się wszystko je, jak to się składa, więc no, jestem ciekawy Meksyku w dalszej fazie rozgrywek.
1: Z byłym piłkarzem, a obecnie telewizyjnym ekspertem Markiem Jóźwiakiem rozmawiał nasz dziennikarz Patryk Serwański.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To już jest ten czas, po kilkanaście minut po godzinie trzeciej, mówiąc precyzyjnie 13 minut po godzinie trzeciej. To jest program Pierwsza Kawa z RMF. Kto już wypił, niech podniesie rękę do góry. Kto planuje dopiero, to niech poczeka na odpowiedni moment, bo u nas jak zawsze nocną porą i o poranku najlepsza muzyka. Tu Marcin Jędrych, dzień dobry. Zapraszam do 5.40.

0: dzień się na dobre rozpędzi, zanim dzień się na dobre rozkręci, to jeszcze nocną porą w RMF FM taki, no, bardzo odpowiedni na tę porę temat dotyczący bazy na Księżycu. A o tym będą rozmawiać w Radiu RMF 24 Bogdan Zarewski i Grzegorz Jasiński. Zapraszam.
1: NASA ogłosiła kolejne przełomowe decyzje dotyczące rozwoju programu budowy stałej bazy na Księżycu. W studiu ze mną Grzegorz Jasiński.
0: Dzień
1: witamy
0: dobry.
1: Serdecznie, Grzegorzu. Czego nowego się dowiadujemy?
2: No, dowiadujemy się, że program przyspiesza i jeszcze bardziej się komercjalizuje. W ramach inicjatywy Moonbase agencja wybrała 3 amerykańskie firmy: Astrobotic, Firefly Airspace oraz Intuitive Machines, które dostarczą 4 nowe misje na powierzchnię Srebrnego Globu i to już pod koniec 2028 roku. Łączna wartość kontraktów to niemal 600 milionów dolarów, a ich celem jest nie tylko transport ładunków naukowych, ale także testowanie technologii niezbędnych do stworzenia takiego pierwszego w historii ludzkości przyczółka na innym ciele niebieskim. W ramach tego komercyjnego programu każda z firm ma wykorzystać udoskonalone wersje swoich sprawdzonych lub testowanych lądowników. Astrobotic zrealizuje 2 dostawy: Firefly Airspace i Intuitive Machines po jednej.
1: No to już brzmi ciekawie, a sensacyjnie brzmi kolejna zapowiedź.
2: Tak, bo to program Promise, czyli obietnica, ale tak naprawdę to skrót od Polar Rover for Observation, Mapping and In-Situ Exploration. NASA uwielbia takie znaczące tytuły. Tu mamy polarny łazik do obserwacji, mapowania i eksploracji na miejscu. Chodzi o wysłanie na Księżyc marsjańskiego łazika, a dokładnie modelu testowego, który już jest i dotychczas był wykorzystywany w laboratoriach NASA na Ziemi do symulowania i testowania komend dla marsjańskich łazików. Promis zasilany jest radioizotopowym generatorem termoelektrycznym, a więc nie wymaga światła słonecznego do pracy. To czyni go idealnym kandydatem do eksploracji obszarów południowego bieguna Księżyca, bo tam warunki oświetlenia są trudne i często panują po prostu długie okresy ciemności.
1: Egipskie ciemności na Księżycu. A do czego by się tam przydał?
2: Wysłanie Promis na Księżyc pozwoliłoby na szczegółowe badania powierzchni, poszukiwanie zasobów naturalnych, takich jak lód wodny, potrzebny jako i paliwo, i jako po prostu źródło wody dla ewentualnych astronautów. Eksperci NASA podkreślają, że wykorzystanie tego sprawdzonego sprzętu, w który już sporo zainwestowano, no to bardzo racjonalny krok w kierunku przyspieszenia eksploracji i ograniczenia jej kosztów. Promis był używany jako platforma do testowania komend i poleceń, które inżynierowie chcieli wypróbować na Ziemi, zanim na stałe przesyłali je do łazików Perseverance i Curiosity na Marsa. Wysłanie Promis na Księżyc oczywiście pozbawiłoby Perseverance i Curiosity, które nadal pracują na Marsie, takiej naziemnej platformy testowej, ale szef NASA Jared Isaacman stwierdził wczoraj, że chyba byłoby tego warte. Na razie nie wiadomo, jak Promis miałby trafić na Księżyc. Zapewne wymagałoby to użycia jednego z testowanych pojazdów, albo Blue Moon firmy Blue Origin, albo Starshipa firmy SpaceX.
1: To powiedz jeszcze, jakie inne nowe urządzenia mają się na Księżycu pojawić?
2: Takie 3 główne urządzenia. Scalops to taki zestaw 4 kamer, które dzięki technice stereofotogrametrii stworzą trójwymiarowy obraz oddziaływania gazów w wylotowych silnikach lądowników na księżycowy regolit. O co tak naprawdę chodzi? No, pozyskane dane pozwolą lepiej przewidywać erozję i rozprzestrzenianie się pyłu podczas lądowań coraz większych statków i sprzętu. Sprawa niby jest prosta, no ale w przypadku miejsc, gdzie już coś wcześniej zostanie postawione i zbudowane, no to nie można tych rzeczy bagatelizować. Kolejny system to LRA, system znaczników, takich biernych, umożliwiający precyzyjne określanie pozycji lądowników i orbiterów z pomocą odbitych wiązek laserowych. Rozstawi się to na Księżycu, no i urządzenie stanie się częścią takiej sieci stałych punktów odniesienia na powierzchni Księżyca. Pamiętajmy, tam nie ma GPS-a.
1: Tak.
2: No i wreszcie LEDS to taki zaawansowany detektor krzemowy do pomiaru promieniowania kosmicznego na różnych etapach.
1: To też pewnie akronim, prawda?
2: Podróży. Oczywiście, że tak, wszystko tak tam jest. I on pomoże w pomiarach promieniowania kosmicznego na różnych etapach misji. To dla astronautów i sprzętu bardzo istotne. Także sprawa misji księżycowej i bazy księżycowej przyspiesza. Zobaczymy, kiedy uda się ją zrealizować.
1: No ja bardzo szybko o tym informuję na naszej antenie w Radiu RMF 24. Grzegorz Jasiński, polecamy. Informacje i relacje Grzegorza to bardzo sprawna redakcja naukowa RMF FM. RMF FM.
3: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

0: To jest nowy program na antenie RMF FM. Wakacyjna propozycja, pierwsza kawa z RMF. I u nas jak zawsze z myślą o tych, którzy być może w podróży, może w trasie, może gdzieś tam jadą. Mama jak zawsze aktualne fakty, informacje. Arkadiusz Stępień-Miernikowski ponownie studio.
1: Tak, witam.
0: Arek, no co tam się dzieje, jeśli chodzi o pogodę, bo to ważna kwestia dotycząca tych alertów pogodowych, które na szczęście zniknęły.
1: No tak, przede wszystkim wielkie ochłodzenie, myślę, wszyscy tak, na to czekali.
0: Czuję to, jak jechałem do pracy. Tak.
1: Burze mocno dały nam się we znaki wieczorem. To zwłaszcza na Świętokrzyskiej Lubelszczyzny, tam było po 300 interwencji, no ale już teraz te alerty IMGW zniknęły, front burzowy przeniósł się przede wszystkim na Białoruś, więc teraz będzie względny
0: spokój. Tam leje
1: spokój.
0: I grzmi, a u nas jeszcze o sporcie, bo wiemy, co się działo w meczu Senegal-Belgia, na razie w meczu...
1: Tu było gorąco.
0: Tak, USA, Bośnia i Hercegowina, 1-0 do USA, ale Amerykanie mają czerwoną kartkę przez ponad pół godziny, będą grali w dziesiątkę.
1: Więc o tym meczu będziemy mówili pewnie jeszcze w faktach.
0: Tak.
1: A o czwartej zielone światło jeszcze dla zmiany charakteru amerykańskiej obecności w Polsce, bo tu mamy takie informacje, że może być to już stała obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce.
0: Dzięki, do usłyszenia.

jest taka okazja, żeby o 3:43 mówić o piłkarskich meczach, które się rozgrywają gdzieś tam w świecie, no ale tak to jest, raz na 4 lata są Mistrzostwa Świata i gdzieś właśnie kolejny taki pojedynek, 78 minuta meczu USA, Bośnia i Hercegowina. Amerykanie grają w dziesiątkę po czerwonej kartce dla jednego z zawodników, ale prowadzą 1-0, więc no póki co końcówka meczu może być bardzo interesująca. Z pewnością wrócimy do tego w faktach, a wcześniej jeszcze informacja, jeśli chodzi o temperaturę odczuwalną na większości obszaru naszego kraju, to 17-18 stopni.

0: dni temu taki tytuł mógłby nas naprawdę drażnić, bo Hot Stuff już miał naprawdę bardzo gorąco. Na szczęście w najbliższych dniach już będzie dużo chłodniej. Dziś maksymalnie 25-27 stopni, więc to jest, wydaje się, taka temperatura, przy której można żyć w normalny sposób. U nas fakty niebawem już o godzinie 4, to za 10 minut, a wcześniej jeszcze informacja. Amerykanie w 83 minucie strzelają drugą bramkę Bośni i Hercegowinie i prowadzą 2-0.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę, chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam.

0: Tu program Pierwsza Kawa z RMF FM. Dochodzi godzina czwarta, zatem czas na kolejne wydanie faktów. A to wydanie przygotowuje i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Waszyngton daje zielone światło dla stałej amerykańskiej obecności w Polsce. Takie informacje przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Jest już nowa lista leków refundowanych, a na niej te dla osób z problemami kardiologicznymi oraz dla chorych na nowotwory. A już dziś rozpoczynają się Szturalia, czyli festiwal wspominający wybitnego polskiego aktora. Polska zbliża się do stałej obecności wojsk USA. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz po rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio poinformował, że Biały Dom daje zielone światło dla zmiany charakteru amerykańskiej obecności w Polsce z rotacyjnej na stałą. Jednocześnie zaznaczył, że wstrzymana rotacja Brygady Pancernej najprawdopodobniej nie zostanie wznowiona. Ostateczne decyzje w sprawie nowej formuły obecności wojsk USA mają zapaść po zakończeniu prac Pentagonu nad strategią dla Europy. Pozostajemy w Stanach, bo wszystko wskazuje na to, że to współgospodarze mistrzostw przejdą dalej w tym mundialu. Trwa mecz USA, Bośnia i Hercegowina. To już czas doliczony, a doliczonego czasu jest aż 10 minut. Na tablicy wyników 2-0 dla USA. Amerykanie mimo czerwonej kartki i gry w 10 nie tylko nie stracili przewagi, ale udało im się ją utwierdzić po raz kolejny, trafiając w siatkę rywala. Patrząc na statystyki, wydaje się, że mecz był bardzo wyrównany, ale prawdopodobnie to Amerykanie przychodzą dalej do kolejnej fazy pucharowej, a Bośnia i Hercegowina wróci do domu. Nowe leki dla osób z problemami kardiologicznymi oraz dla chorych na nowotwory znalazły się na nowej liście leków refundowanych. Wykaz będzie obowiązywał do końca września. Komentarze lekarzy zbierał reporter RMF FM Michał Dobrowowicz.
2: Bardzo ważne według nich jest pojawienie się na liście nowych leków dla chorych na drobnokomórkowego raka płuc. To jest agresywna postać tego nowotworu. Tak to tłumaczy profesor Joanna Chorostowska-Wynimko.
3: I te leki istotnie przedłużają czas przeżycia, ale również poprawiają jakość życia pacjentów. To zwykle również oznacza, że pacjent po prostu wraca w dużym stopniu do normalnego funkcjonowania.
2: Na nowej liście refundacyjnej są też leki przeciwzakrzepowe, które chronią przed udarem mózgu, a także terapie m.in. dla kobiet z rakiem endometrium.
1: Dokładne informacje o nowym lipcowym wykazie leków refundowanych mamy na rmf24.pl.
4: Fakty i pieniądze w RMF FM.
1: Jest porozumienie spółki Centralny Port Komunikacyjny z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie budowy portu Polska w Baranowie na Mazowszu. Powstanie tam mega lotnisko, jedno z najnowocześniejszych na świecie. Porozumienie zakłada, że wielkie pieniądze trafią przede wszystkim do polskich firm.
5: To z jednej strony kredyty, pożyczki i do tego dochodzą możliwości poszerzania zdolności produkcyjnych polskich przedsiębiorców poprzez wejście kapitałowe.
1: Zapowiada prezes BGK Mirosław Czekaj. Pieniądze mogą trafić nie tylko do firm budowlanych.
6: Ta inwestycja zaangażuje kilkanaście tysięcy ludzi. Ci ludzie muszą gdzieś spać, muszą coś jeść, muszą się przemieszczać, muszą mieć też dostęp do jakiejś oferty handlowej i wszyscy, nawet najdrobniejsi przedsiębiorcy, piekarze, handlowcy czy sklepikarze będą mieli szansę skorzystać na tej inwestycji.
1: Mówi prezes CPK Filip Czernicki. Otwarcie lotniska planowane jest jednak dopiero za 6 lat. Pokazy filmowe, podtańcówka czy spotkanie w miejscu, gdzie kręcono kultową seksmisję. To tylko niektóre atrakcje ruszających już dziś szturaliów. Wspomnienie wybitnego polskiego aktora odbędzie się m.in. w kopalni soli w Wiliczce, gdzie wyświetlony zostanie inny kultowy film King Size.
7: Na projekcję zdeklarowała już swoje przybycie pani Katarzyna Figura, pan Machulski. Ewa Drzyzga będzie całość prowadzić, więc myślę, że to będzie fascynujący wieczór. Pan Jerzy Sztur kilkanaście lat temu był również wcielił się w postać przewodnika po kopalni soli w Wieliczce, więc może zrobimy też taki krótki pokaz kilku scenek, jak on w tym mundurze górniczym oprowadzał turystów po kopalni.
1: Zapowiadała Agnieszka Bolańska, rzecznik prasowa kopalni soli w Wieliczce. A szturalia, przypomnijmy, rozpoczynają się już dziś i potrwają do niedzieli.
4: Fakty, które przeszły do historii.
1: Żądamy chleba, chcemy wolności. Transparenty z takimi hasłami pojawiły się 70 lat temu na ulicach Poznania. 28 czerwca 1956 roku wybuchł pierwszy bunt przeciwko komunistycznej władzy w Polsce. O jego kulisach Benjamin Kubiak-Piłat rozmawiał z profesorem Rafałem Reczakiem z poznańskiego IPN-u.
8: Panie dyrektorze, gdybyśmy mieli może słuchaczom ogólnopolskim przypomnieć trochę taką małą lekcję historii w telegraficznym skrócie. wyciągnęliście przyczyny, przebiegi, te najważniejsze wnioski?
5: Przyczyny były oczywiste, podobne jak w całym bloku komunistycznym, czyli budowanie modelu sowieckiego w krajach podporządkowanych Moskwie po zakończeniu II wojny światowej. W każdym z nich troszkę inaczej to wyglądało. Można powiedzieć, że eksperyment komunistyczny w Polsce nijak się nie przyjmował. Sam Stalin mówił o Polsce, przyrównując te próby budowania ustroju socjalistycznego, komunistycznego, że w Polsce tak socjalizm, komunizm pasuje do Polaków jak siodło do krowy czy do świni. To różne były powiedzenia, czyli widzimy, że nijak. Prawda? Jeden z polskich dowcipów tamtego czasu mówił, jaka jest różnica między demokracją a demokracją ludową, którą wprowadza Stalin i polscy komuniści. Różnica jest taka jak między krzesłem a krzesłem elektrycznym. No Polacy w żaden sposób nie chcieli na takim meblu siedzieć i dawali temu wyraz przez cały okres państwa komunistycznego. 56 rok, wszystko zaczęło się w Poznaniu. Moim zdaniem nie bez powodu. To w tym regionie skupiały się jak w soczewce wszystkie bolączki systemu komunistycznego, niewydolność gospodarcza, marnotrawstwo, bałaganiarstwo, odbudowa zniszczonej ojczyzny po zakończeniu wojny, gotowanie środków centralnych do różnych jej regionów i Wielkopolska tu jest traktowana po macoszemu, uznawana jako region bogaty i zasobny, dostaje mniej. Więc i ten współczynnik finansowy w naszym regionie jest znacząco inny. Walka z handlem, próba nacjonalizacji handlu, walka z handlem, ale i też industrializacja, to uprzemysłowienie, zmiana struktury miejsca, w którym żyjemy, czyli Wielkopolski, z rolniczej, przemysłowej na przemysłowo-rolniczą. Do tego dochodzą te trudności gospodarcze. Ten eksperyment komunistyczny w żaden sposób się nie udaje i zakłady Cegielskiego są tego najlepszym przykładem. Zawyżone normy pracy, wyścig ten, który jest tym wyścigiem o jak najlepsze wyniki, ale tak naprawdę nie o jak najlepszą jakość i ilość tego produktu. Brak tego, co dzisiaj nazywamy logistyką i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, czyli nierytmiczność dostaw. To, o czym mówią robotnicy poznańskich zakładów, że 2 tygodnie w miesiącu oni chodzili po zakładzie, sprzątali, robili jakieś drobne rzeczy, bo nie było materiałów, nie było jak wyrobić normy, a potem przychodziły prefabrykaty, materiały, oni musieli pracować po kilkaset nadgodzin, z których to mieli brany wysoki podatek. Jeśli nie wyrabiali norm akordowych, które były założone, bo nie mieli jak pracować, no to mieli gołą pensję, czyli ci robotnicy, którzy pracowali w tym zakładzie o takim arystokratycznym charakterze, w zakładzie, w którym praca w dwudziestoleciu międzywojennym była nobilitacją, gdzie pracujący tam mężczyzna utrzymywał całą wielodzietną rodzinę, a żona prowadziła dom, wychowywała dzieci, wykonując tą ciężką i odpowiedzialną pracę. I w bardzo wielu polskich domach ten model funkcjonowania po wojnie się jeszcze nie zmienił. Czyli ten mężczyzna, który utrzymywał jeszcze 5, 6, 7 lat temu, tutaj w tym przypadku, przepraszam, więcej, bo 11, czyli przed wojną jeszcze, no to powiedzmy z 15 lat temu 20 całą rodzinę, on teraz nie był w stanie tej rodziny utrzymać. I mamy wspomnienia tych, którzy protestowali na ulicach Poznania, że to zawołanie chleba i wolności to nie było coś na wyrost. To wołanie o chleb, czyli ten podstawowy produkt na stole każdego Polaka, to jest coś, co skłoniło ich do tego, by wyjść na ulicę. I te hasła ekonomiczne, które były podstawą tego, by wyjść, potem przekształciły się w te hasła polityczne. A wszystko stało się dlatego, że robotnicy, mimo tego, że zgłaszali władzy swoje bolączki, władza ta mówiła tak, pomożemy, zrobimy, ale to się nie działo. Czyli ten moment, kiedy ta arogancja władzy, jej pycha dochodzi do zenitu, przesila się to i robotnicy 28 czerwca wychodzą na ulicę, by protestować.
8: Panie dyrektorze, gdybyśmy mieli może tak też wyliczyć najważniejsze wydarzenia z tego 28 czerwca, gdyby pan miał tak powiedzieć pana zdaniem, co wtedy było takimi kluczowymi na mapie Poznania miejscami, punktami?
5: Ja powiem tak, sam fakt protestu, to już jest coś ważnego, bo jeszcze kilka lat temu w komunistycznej Polsce, w okresie stalinowskim,
9: taki protest zakończyłby się krwawą pacyfikacją, jeszcze krwawszą niż ta, która miała miejsce, a ci, którzy później byli sądzeni, zostaliby skazani na wyroki śmierci. Więc po pierwsze, sam fakt protestowania. Dwa, przygotowanie tego protestu w taki sposób, bo ci robotnicy mieli rozmowy w Warszawie, które nie przyniosły skutku i oni zakładali, że jeśli się nie powiedzie ta forma dialogu, to trzeba protestować, wyjść na ulicę, upomnieć się o swoje prawa. Ale upomnieć się szybko, bo w tym czasie trwają międzynarodowe targi poznańskie, czyli mamy możliwość umiędzynarodowienia tego protestu. I kiedy oni już wychodzą, kiedy gromadzą się na placu Mickiewicza, dzisiejszym wówczas tak zwanym placu Stalina w centrum Poznania, ale nie tylko takim topograficznym, ale w centrum Poznania takim decyzyjnym, bo tam była Miejska Rada Narodowa, ale co najważniejsze, Komitet Wojewódzki PZPR, dzisiaj Muzeum Szyfrów Enigma, to centrum władzy w Polsce leżało tam, gdzie swoją siedzibę miała partia komunistyczna. To partia decydowała o obliczu państwa, a nie władze administracyjne. I te 100 tysięcy ludzi, to jest coś fenomenalnego. Potem oni się rozchodzą. Część idzie na więzienie, ale część idzie na ulicę Kochanowskiego i to jest jedno z najważniejszych wydarzeń, najważniejszy moment, bo tam polewa się krew. Tam padają pierwsze strzały w stronę tych robotników. To w tych okolicach ginie symbol poznańskiego czerwca, czyli Romek Szczałkowski. Warto wspomnieć jeszcze o dwóch symbolicznych momentach, czyli zrzucenie tej aparatury zagłuszającej z dzisiejszej siedziby ZUS-u, dawniej ubezpieczalni przy skrzyżowaniu Mickiewicza i Dąbrowskiego, czyli taki protest przeciwko zakłamaniu władzy komunistycznej i ograniczaniu możliwości docierania do rzetelnej i wiarygodnej informacji. I też ten przemarsz na międzynarodowe targi poznańskie, gdzie oni idą z tym zbroczonym krwią sztandarem i pokazują światu. I te ikoniczne zdjęcia mamy w prasie międzynarodowej tej krajów zachodnich, prawda? Oczywiście niekomunistycznej. I tutaj mamy to pokazanie tych robotników. Co więcej, to byli robotnicy, rzekomo w imieniu których ta władza sprawowała władzę, rządy, bo ona mówi, że jest władzą robotniczo-chłopską, prawda? No i tutaj ona pokazuje, że tak naprawdę dla niej ważny był tylko jej interes, to znaczy utrzymanie władzy i status quo, a nie dobrostan tych, w imieniu których rzekomo sprawuje władzę.
8: Kto na władzę nosi rękę? Jak to się odniesie do tego?
9: No tak, to haniebne słowa Józefa Cyrankiewicza. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciwko władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie w imieniu i dla dobra klasy robotniczej. To wprost pokazywało, jak władza będzie traktowała i rozprawiała się z tymi wszystkimi, którzy poważą się przeciwko niej wystąpić. I mamy tego później przykłady. W grudniu 70 roku, w czerwcu 76 stan wojenny. Wcześniej to było to ten Berlin Pilsno, ta Czechosłowacja, czyli blok komunistyczny nie pozwalał na żadne przejawy swobód i wolności. Krwawo rozprawiał się z wszystkimi swoimi przeciwnikami. Te słowa Józefa Cyrankiewicza nigdy mu w Poznaniu nie były zapomniane, ale w kolejnych latach Polski Ludowej się urzeczywistniały, a Poznań, warto o tym pamiętać, pierwszy z polskich miesięcy, pierwszy z miesięcy na drodze do wolności, tej, która dochodzi w 89. My dziś o robotnikach pamiętamy, jesteśmy im za tą heroizm i walkę wdzięczni.
1: Usłyszał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat od profesora Rafała Reczeka z poznańskiego IPN-u.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pierwsza kawa z RMF FM. Tu nasz wakacyjny program. 12 minut po godzinie 4. Jeszcze ważna aktualizacja sportowa. Stany Zjednoczone wygrały z Bośnią i Hercegowiną 2-0, co oznacza, że grają dalej w kolejnej rundzie zmierzą się z Belgią, która, no, może powiedzieć trochę sensacyjnie, wygrała z Senegalem, choć do minuty bodajże 85 przegrywała 0-2. U nas RMF FM jak zawsze na bieżąco wszystkie aktualne tematy i wszystko to, co wam jest potrzebne, żeby dobrze rozpocząć dzień. Może z przytupem, może spokojnie, a może po prostu z dobrą kawą. Tego wam życzy Marcin Jędrek.

płyną samochodami i w trasie właśnie takie przeboje są potrzebne, żeby było być może trochę milej. Warto sprawdzić, jaka jest temperatura na zewnątrz, wpuścić trochę świeżego powietrza, nawet jeśli korzystacie z klimatyzacji, bo dziś to powietrze naprawdę jest przyjemne, pyszne, takie bardzo wakacyjne. A skoro o tym szczególnym okresie w roku mowa, to niewątpliwie do tego kompletu dołożymy jeszcze jedno nagranie, wtedy już będziemy, mam nadzieję, pełnia szczęścia.

0: Tu program Pierwsza Kawa z RMF. Dla tych, którzy wcześniej rozpoczynają dzień, bo w tej chwili minęła 4:30, ważne aktualizacje tych faktów, o których warto wiedzieć. Arkadiusz Tępień-Miernikowski ponownie w studio.
1: No tak, cały czas napływają do nas informacje ze wschodniej granicy. Tam tak. Po rosyjskim zmasowanym ataku rakietowo-dronowym na Kijów docierają informacje już pierwsze o ofiarach śmiertelnych ataków, o zniszczonych wielopiętrowych budynkach, o pożarach, no i o ofiarach tych ataków, które cały czas mogą znajdować się pod gruzami budynków. A jeżeli chodzi o sytuację w Polsce, no to te burze mamy już za sobą, ale teraz ostrzeżenia IMGW o gwałtownych wzrostach stanów wód to cała wschodnia Polska. O tym też będziemy mówili w faktach najbliższe już o 5:00.
0: Zapraszam i do usłyszenia.

programie Pierwsza Kawa z RMF. Zawsze aktualne i bardzo ważne fakty dotyczące rozpoczynającego się dnia. Być może właśnie planujecie początek dnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to dziś naprawdę przyzwoicie, taka typowo lipcowa temperatura, do której chyba jesteśmy przyzwyczajeni i raczej ją szanujemy jako optymalną, czyli od 26 do maksymalnie 28 stopni. Oczywiście sporo słońca, takie jakieś drobne chmurki mogą czasem pojawić się na niebie, ale wszystko w granicach takiej normalnej lipcowej normy, więc cieszmy się, że upał na razie nam nie doskwiera. A u nas za 19 minut godzina 5 to Krzysztof Zalewski. Miłość, miłość.

Rozkręca się czwartkowy poranek. U nas już niebawem nowe fakty o godzinie 5, a w nich wrócimy do ważnego tematu, który dotyczy przede wszystkim kierowców, czyli koniec słynnego pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej. Wiadomo, że już paliwa są dużo droższe od kilkunastu, kilkudziesięciu nawet godzin. Jakie są powody tej decyzji oraz co mogą... jaki mogą mieć wpływ na gospodarkę te wyższe ceny paliw, o tym będziemy mówić w faktach. U nas jak zawsze aktualne tematy. Zapraszam do pozostania z nami w ten czwartkowy poranek. Pierwsza kawa z RMF, czy już wypita?

0: już czas na fakty, bo dochodzi godzina piąta, zatem w RMF FM w programie Pierwsza Kawa z RMF Arkadiusz Tympień-Miernikowski. Zapraszamy.
1: Witam, zapraszam. Rośnie bilans ofiar po rosyjskim ataku na Kijów. Po zawaleniu się wielopiętrowego budynku pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. Koniec pakietu CPN może oznaczać wzrost cen na sklepowych półkach, tak przewidują eksperci. A w Krakowie po raz kolejny rusza wakacyjna akcja skierowana do krwiodawców. Rosja przeprowadziła tej nocy zmasowany atak rakietowo-dronowy na Kijów. Według najnowszych informacji zginęły co najmniej 2 osoby, a 16 zostało rannych. Pociski i drony uderzyły w budynki mieszkalne. Doszło także do pożaru hotelu przy centralnym bulwarze Szewczenki. W jednym z bloków zawaliło się 6 kondygnacji, a pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. Mieszkańcy schronili się w stacjach metra. Polskie i sojusznicze myśliwce tymczasem zakończyły już poranny dyżur związany z rosyjskim atakiem. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że samoloty wróciły do baz, a podczas działań nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Teraz informacje zza oceanu, bo wszyscy trzej współgospodarze mundialu, czyli USA, Meksyk i Kanada, awansowali do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Najlepiej spisują się Meksykanie, którzy wygrali wszystkie mecze i nie stracili jeszcze ani jednego gola. Na ćwierćfinał zagrają z Anglią. Amerykanie zmierzą się z Belgią, a Kanada po zwycięstwie nad RPA z Marokiem. Teraz informacje z kraju. Front burzowy przemieścił się z Polski nad Białoruś. Zgodnie z zapowiedzią około godziny 3 nad ranem przestały obowiązywać w Polsce ostatnie alerty burzowe. Teraz czeka nas też ochłodzenie w całym kraju, czyli wyczekiwana chwila oddechu. Strażacy jednak dalej będą zmagać się ze skutkami wieczornych burz. Przypomnijmy, tylko w Lubuskiem i w Wielkopolsce interweniowali w sumie ponad 600 razy. Aktualne ostrzeżenia IMGW dotyczą gwałtownych wzrostów stanów wody i jeszcze do rana obejmują całą wschodnią Polskę. Koniec pakietu CPN może oznaczać początek wzrostu inflacji. Przepisy ograniczające podwyżki cen paliw wygasły. Eksperci obawiają się teraz, że to przyczyni się do podwyżek cen na sklepowych półkach. Igor Skrzypek w faktach. Mogą przynieść kolejne miesiące w gospodarce.
2: Droższe paliwa to droższy transport. Droższy transport to wyższe ceny podstawowych produktów, na przykład żywności. Jest ryzyko, że inflacja może się rozpędzić. Samo przywrócenie pełnego podatku VAT to dodatkowe 0,7 punktu procentowego wskaźnika inflacji. Jednak okoliczności na rynkach są sprzyjające.
3: Korzystne tendencje na rynkach globalnych pod względem cen ropy sprawią, że ostateczny wpływ będzie mniejszy.
2: Wyjaśnia analityk banku PKO BP Kamil Pastor.
3: Paliwa mogą podbić inflację o około 0,5 punktu procentowego.
2: To oznaczałoby powrót do inflacji powyżej 3%. To nie są dobre wieści dla naszych portfeli, ale taki poziom wzrostu cen jest jeszcze bezpieczny z punktu widzenia gospodarki.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: A w nich przenosimy się teraz na zupełnie inny rynek, bo w krajach Unii od wczoraj obowiązuje nowe cło w wysokości 3 euro na małe przesyłki spoza wspólnoty. Komisja Europejska przekonuje, że ma ono ograniczyć napływ tanich produktów, głównie z Chin, i wyrównać szanse europejskich firm. Co to oznacza dla zwykłych konsumentów, to wytłumaczy nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: 3 euro nie będzie naliczane za całą paczkę, ale za każdy rodzaj towaru, który się w niej znajdzie. Jeśli zamówimy na przykład 5 identycznych koszulek, zapłacimy 3 euro, ale jeśli w jednej przesyłce będą t-shirt, buty i słuchawki, opłata wyniesie 9 euro. Komisja Europejska nie ukrywa, że koszt nowych opłat może zostać przerzucony na konsumentów, czyli że zakupy na chińskich platformach internetowych będą droższe. Nowe cło w wysokości 3 euro ma obowiązywać przez 2 lata, do czasu wejścia w życie unijnej reformy celnej, która zastąpi je standardowymi stawkami celnymi zależnymi od rodzaju towaru.
1: Oddaj krew, odwiedź gastro. Pod tym hasłem w Krakowie po raz 6 już ruszyła wakacyjna akcja. Ta docenia tych, którzy dzielą się tym drogocennym płynem.
6: W praktyce to wygląda w ten sposób, że odwiedzając punkt albo regionalnego, albo wojskowego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, po oddaniu krwi, poza tym takim tradycyjnym zestawem różnego rodzaju prezentów regeneracyjnych, otrzymujemy kupon. Na tym kuponie są wydrukowane logotypy wszystkich lokali biorących udział w akcji. akcji i z tym kuponem możemy odwiedzić je wszystkie i w każdym z nich coś pysznego dostaniemy. Kupon można realizować aż do końca roku.
7: Co to są za posiłki, napoje? Jak to wygląda?
6: Tak naprawdę każdy z lokali sam decyduje o tym, co chciałby podarować. W niektórych miejscach to będzie jakiś kawałek pizzy, gdzieś będzie kawa, jakiś deser, frytki, czasami jakiś inny napój. Tak naprawdę 43 lokale w tym roku, bo mamy rekord i każdy tak naprawdę coś oferuje innego od siebie.
1: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu inicjator akcji Krzysztof Dąbrowa.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Już zaczyna się nowy dzień, już jest poranek, drugi dzień lipca 2026 roku. 5 minut po godzinie 5, tu Marcin Jędryk. Dzień dobry, zapraszam do wspólnego wstawania przy pierwszej kawie z RMF FM.

0: Radio czasem też przynosi zapachy, być może tylko wyobraźni, ale poczujcie ten zapach porannej kawy, który do was płynie z RMF FM wraz z programem Pierwsza Kawa w RMF. U nas dziś kwadrans po godzinie 5:00, patrząc w kalendarz, oprócz tego, że dzisiaj 2 lipca i to jest czwartek, to jeszcze ważne wspomnienie, trzeba o tym powiedzieć. Dziś jest dzień dziennikarza sportowego. Pewnie o tej porze ci, którzy zajmują się futbolem, raczej odsypiają, ale życzymy sobie ciągle jeszcze takich... takich emocji.
1: Jest! Jest! Gol! Jest!
0: Szkoda tylko, że w wydaniu polskim póki co na razie na takie emocje liczyć nie możemy, ale być może inne drużyny również sprawią nam podczas mundialu wiele wrażeń emocjonalnych, takich, które będą porównywalne właśnie z tym. U nas Lost on You, LP śpiewa dla was.

0: Słuchacie programu Pierwsza Kawa z RMF. Jak zawsze dbamy o tych, którzy o tej porze być może rozpoczynają już dzień, szukają ważnych faktów, tematów, którymi będą może nawet się emocjonować przez najbliższe godziny. Z nami ponownie w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Witam.
0: Się dzieje, jeśli chodzi o pogodę? Może od tego zacznijmy.
1: No to wieczór przede wszystkim był trudny dla Polaków, bo to był po gwałtownych burzach, które zakończyły falę upałów. Sprawdzimy, gdzie ta sytuacja w regionach jest najtrudniejsza, jakie szkody przede wszystkim pozostawiły te nawałnice w różnych miejscach kraju.
0: Mówimy o faktach o 6, które już za 33 minuty.
1: Dokładnie. To też w porannym wydaniu faktów na pewno wrócimy do trudnej sytuacji Kijowa, który mierzył się przez całą noc zmasowanym atakiem ze strony Rosji. Ale zajrzymy też do Krakowa, gdzie nabiera tempo kampania przed wyborami i sprawdzimy, jak wygląda obecny układ sił politycznych. To wszystko w poranku. Zapraszam już teraz na te poranne wydanie faktów w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Stanisławskiego.

Dzień się właśnie otwiera, dzień się właśnie zaczyna z programem Pierwsza Kawa z RMF. U nas za 21 minut godzina 6. Jeśli planujecie jakieś aktywności na kolejne godziny tego czwartku, to warto pamiętać, że o 14.30 dziś Iga Świątek będzie grać z Karoliną Pliskową w drugiej rundzie słynnego Wimbledonu. Liczymy, że tym razem będzie już jej dużo łatwiej, nie będzie miała tych różnych obciążeń i problemów z wygraniem i przejściem do kolejnej rundy w tym pięknym turnieju, przecież z którym chyba bohaterką i zwycięzczynią.

0: No to był moment. To był moment. Tak
1: jaki
0: śpiewała
1: moment?
0: Kasia Sienkiewicz.
1: Aha, ta.
0: Nie, no
1: ta.
0: Że ona były moment, a my, że to był
1: ja
0: moment.
1: Ja to wiem, moment.
0: I myślę,
1: moment,
0: że...
1: albo chwila też, bo niektórzy mówią chwila na to.
0: I myślę, że to był moment też, jeśli chodzi o Anglików, którzy obudzili się, włączyli mecz, patrzą, a tam przegrywają 1-0 z Republiką Konga.
1: No, a później wyłączyli, włączyli, bo inaczej. A co mieli powiedzieć ci telewizorowi senegalscy?
0: Oni mogli powiedzieć...
1: No nie, no, wygrywali 2-0 w 80 minucie.
0: No, wiem, no to właśnie tak jest po senegalsku, Matko Boska. A to cykady na cykladach? Bardzo, bardzo, bardzo cicho. Do pośpiewania w samochodach.

0: sama.
1: Byle do lata.
2: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
3: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
1: Byle do lata. Codziennie po 10:00 w RMF FM.
4: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przebierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
5: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
6: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Na zegarach godzina 6:00. Czas poznać najważniejsze fakty. A te zebrali dla nas Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
8: Witamy.
9: Gwałtowne burze w Polsce.
8: W porannych faktach raport ze Świętokrzyskiego i Mazowsza.
9: A potem Kijów, który w nocy znalazł się na celowniku Rosjan.
8: W zmasowanym ataku zginęło co najmniej 5 osób, ponad 30 zostało rannych.
9: Stany Zjednoczone, Anglia i Belgia świętują.
8: Wywalczyły awans do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata.
9: Jest 6:00, to poranne fakty RMF FM. Burze znów przetoczyły się przez Polskę, grzmiały na Lubelszczyźnie, Mazowszu i w Świętokrzyskiem.
8: Strażacy w tym ostatnim regionie interweniowali prawie 400 razy. Nawałnica uszkodziła ponad 40 dachów, podtopionych zostało prawie 100 budynków.
9: Burza przeszła także nad Warszawą, dając się tam mocno we znaki kierowcom.
10: Dawno nie było takiego deszczu, takiej sytuacji.
11: Dawno, no. Walczymy dalej.
10: Dużo wody na jezdni po prostu?
11: Dużo, tak, no. Sporo jest. Kałuże, no co, ciemno.
10: Zaskoczyła pana taka pogoda, ten deszcz?
11: No, trochę tak. Spodziewałem się, że będzie tak jakieś oberwanie chmury, ale nie aż takie.
8: Usłyszał od kierowców w stolicy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
9: A dziś mapa IMGW z ostrzeżeniami już tylko pierwszego stopnia. Dotyczą głównie północno-wschodniej Polski. Najcieplej w tej chwili w Rzeszowie, ale to najcieplej to już tylko 20 stopni Celsjusza w Kłodzku czy Resku. W tej chwili natomiast po 13 kresek. Więc takie wakacje w klimacie mocno umiarkowane.
0: Świat patrzy na Kijów.
8: Co najmniej 5 ofiar i ponad 30 osób rannych w ataku Rosjan na stolicę Ukrainy, Kijów.
9: W kierunku Kijowa Rosjanie wystrzelili dziesiątki pocisków manewrujących i balistycznych w ataku, który według ukraińskich mediów może okazać się jednym z najpotężniejszych ataków powietrznych w całej trwającej wojnie. Użyto m.in. hipersonicznych rakiet Tsirkon. W powietrzu operowało 10 rosyjskich bombowców strategicznych. Na filmach serię pocisków, które trafiały w wybrane cele w Kijowie.
12: Piąta, blядь!
8: Efekt? W samej stolicy zniszczone budynki mieszkalne oraz hotel w centrum miasta. Do 5:00 czasu lokalnego władze Kijowa odnotowały szkody w co najmniej 28 miejscach.
9: Tym zniszczonym hotelem City Hotel Residence w dzielnicy Szewczenkowskiej, ale zawalił się także 9-piętrowy budynek cywilny w kijowskiej dzielnicy Desniański. Ratownicy wciąż pracują tam nad wydobyciem ofiar uwięzionych pod gruzami. A przed godziną dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych potwierdziło, że operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zakończono.
8: Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.
9: Dowództwo dziękuję natowskim sojuszniczym siłom powietrznym Aircom za wsparcie oraz siłom powietrznym Francji Armée de l'Air, bo to właśnie francuskie samoloty pomagały zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. Podziękowanie także do holenderskich sił zbrojnych za wsparcie systemami obrony powietrznej. I tak właśnie zaczyna się informacyjny czwartek, drugi dzień lipca. W porannych faktach RMF FM zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
13: Zadanie polskiej dyplomacji jest przekształcenie tej obecności z rotacyjnej na stałą i na pewno możemy tutaj liczyć na wsparcie sekretarza Rubio.
8: Tak mówił w Waszyngtonie szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
9: Wrócimy też o poranku do faktów pogodowych po burzach, które jak słyszeliście przetoczyły się przez Polskę.
8: Pod lupą naszych dziennikarzy znajdzie się także przedwyborczy krajobraz w Krakowie.
9: 8:02, gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie dziś Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa.
8: Zapraszamy w imieniu Tomasza Terlikowskiego. Czekamy na Wasze pytania. Wpisujcie je do formatki na stronie rmf24.pl.
9: A teraz emocje piłkarskie. Wszyscy współgospodarze mundialu w komplecie awansowali do 1/8. Do Kanady i Meksyku chwilę po 4:00 rano dołączyły Stany Zjednoczone.
8: Amerykanie pokonali 2-0 Bośnię i Hercegowinę. To piłkarskie starcie obserwował amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
14: Amerykanie grają dalej. Ogromna radość na stadionie w San Francisco i strefach kibica w całym kraju. Każdy kolejny mecz to większe szaleństwo. i wiara w drużynę w kraju, w którym piłka nożna nie jest na pierwszym miejscu. To amerykańscy kibice piłki nożnej. Jesteśmy pełni pasji, kochamy ten sport, sami to widzieliście. Widzieliście Amerykę, jesteśmy silnym narodem. Nad stadionem, by zdopingować drużynę, przeleciały 4 F-35. Na murawie było nerwowo, Amerykanie po czerwonej kartce grali mniejszym składem. Ale drużynie udało się strzelić drugiego gola i dotrwać do końca, choć sędzia doliczył aż 10 minut. A potem długo na stadionie trwała zabawa do słynnych amerykańskich utworów. Tak się bawi Ameryka.
9: Take Me Home, Country Roads, Johna Denvera, bardzo często śpiewana podczas meczów mistrzostw za oceanem.
8: Oprócz Amerykanów o ćwierćfinał powalczy drużyna Belgów, która po dogrywce wygrała z Senegalem 3-2.
9: Karny w 125 minucie tego meczu. Z awansem także Anglia po wygranej z Demokratyczną Republiką Konga 2-1.
8: O 6.30 pierwsze poranne mistrzowskie fakty sportowe.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
16: Co tam w pogodzie? Już słyszeliśmy, że znaczne ochłodzenie. Co ty widzisz na urlopach pogodowych?
17: Na przykład widzę godzina 8, nie? Bo tak będziemy do roboty dojeżdżać, albo będziemy na śniadanie na urlopach wstawać, to tak. Na północy 18 stopni. W centrum od 17 do 19, na południu od 15 do 17.
16: To jak już jesteśmy przy godzinie 8, to wtedy na Warmii i Mazurach możliwy deszcz, także w województwie świętokrzyskim i w województwie mazowieckim.
17: Bo u mnie na mapie jest inaczej.
16: O.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
16: A jak jest u ciebie na mapie?
17: No u mnie na mapie, że tylko teraz o 8, nie? Że będzie padać tylko w okolicach Zakopca, Krakowa.
16: A, to masz...
17: Moja jest lepsza.
16: Nie, ja mam opłaconą, ty masz darmową wersję, wiesz? Aha. Tam nie pokazują wszystkiego deszczu.
17: Aha, rozumiem.
16: 6 minut po 6 tu wstawaj, szkoda lata. Jacek Tomkowicz.
17: Tomasz Olbratowski. Bawcie się z nami.
16: Dobry.

0: Kacperczyk i Vito Bambino w RMF FM, 13 minut po godzinie 6. Tutaj słuchacz napisał pod 3322, ale mnie pocieszyliście z tą pogodą, właśnie jestem w drodze na urlop na Warmię i Mazury.
1: No, to dobrze, że pocieszyliśmy. Będzie, jak wiesz, jak ci się będzie fajnie jechać?
0: Dokładnie, troszkę poleje, troszkę tego, to będzie więcej wody w tych jeziorach.
1: Tak, i słodkiej.
0: We wszystkim szukajmy pozytywów. Od tego jest Wstawaj Szkoda Lata. A co tam u was? Czy już jesteście na urlopie, czy jeszcze w pracy? Cały czas możecie dawać znać. 3-3-2-2-12-2 miliony. Jesteśmy z wami.

0: Są przeboje, które się po prostu nie starzeją i to jest jeden z nich, Michael Jackson, Billie Jean. 20 minut po godzinie 6. Przeglądamy też strony z polityką. Według Tomasza Siemoniaka, koordynatora służb specjalnych, Zbigniew Ziobro jest najwyższym urzędnikiem w historii Polski, który postanowił schronić się za granicą.
1: No, jest pierwszy, ale biorąc pod uwagę, co się u nas dzieje w ogóle w kraju, to pewnie nie ostatni.
0: Z zainteresowaniem będziemy śledzić, w którą stronę pójdą ucieczki. Czy na zachód, czy na wschód?

0: dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Tu nie musisz walczyć o leżak.
11: Tu możesz zapomnieć o terminach.
10: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak pomidor malinowy kilogram 3,99. A od piątku masło ekstra z polskiej mleczarni 1,99 zł przy zakupie 3.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
16: Posłuchajmy razem faktów. W RMF FM jest 6:30.
17: Niemal 420 razy interweniowali strażacy na Lubelszczyźnie z powodu burz.
18: Wiatr zerwał dachy z 10 domów mieszkalnych i 30 budynków gospodarczych. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie puławskim, gdzie strażacy wyjeżdżali do akcji ponad 170 razy.
17: Wiatr uszkodził też na Lubelszczyźnie wiele linii energetycznych. Naprawy potrwać mogą do południa.
18: O 7:00 w faktach zbierzemy poburzowe raporty służb, także ze Świętokrzyskiego i Mazowsza.
17: Jedna osoba ranna w wypadku na Krajowej 58 w Warmińsko-Mazurskiem.
18: Sawicy to odcinek Szczytno-Jedwabno. Samochód osobowy wjechał do rowu i tam jedziecie wahadłowo. Bigos z cynamonem, zupa z raków, lody borowikowe, ser łąkowy i tradycyjnie wypiekany chleb.
17: Razem z wami odkrywaliśmy te specjały w ramach naszej radiowej akcji Pyszne, bo polskie.
18: Wczoraj byliśmy na Dolnym Śląsku w Wójcicach. Do naszych dziennikarek Magdaleny Wojtoń i Martyny Czerwińskiej dołączył słuchacz, pan Marek.
19: Niespodziewanie odwiedził nas pan Marek, który jechał trasą w pobliżu, usłyszał, że jesteśmy tutaj w Wójcicach z pysznym chlebem i postanowił...
20: Troszeczkę jakby zboczyć z trasy. 7 kilometrów tylko, nie? Mówię, pyszny chlebek, tak reklamują, że no w ogóle cudowny przepis, swojskie masełko. Mówię, no to 7 kilometrów to chyba nic się nie stanie, jak zjadę. Zjechałem i wielka niespodzianka, to jest naprawdę fantastycznie. Niebo w gębie, o.
18: Wczoraj certyfikat pyszności RMF FM trafił też do restauracji wrocławskiej i sernicy dolnośląskiej.
17: W przyszłym tygodniu, 8 lipca, będziemy w Świętokrzyskiem.
18: Pod adresem fakty@rmffm czekamy na wasze zgłoszenia, które miejsca warto tam odwiedzić.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: W mistrzowskich faktach sportowych podsumowanie gorącej mundialowej nocy.
17: No to zaczynamy od gorącego Santa Clara w Kalifornii. Go, baby, Amerykanie wygrali 2-0. Grając w dziesiątkę, pokonali Bośnię i Hercegowinę i teraz trafiają w 1/8 na Belgów. Czerwone Diabły długo, bardzo długo męczyli się w Seattle z Senegalem. Do 85 minuty 0-2, a potem wygrywamy 3-2 w 125 minucie meczu. I to jest niesamowite. Wygrana pod ogrywce, ale atmosfera w drużynie gęsta. Trossard i Tielemans kłócili się na boisku tak, że musieli zostać rozdzielani przez Romelu Lukaku, ale ostatecznie to Trossard asystował Tielemansowi przy tym arcyważnym wyrównującym golu dla Belgów. A z krajów Afryki z mistrzostwami żegna się nie tylko Senegal, także Demokratyczna Republika Konga, którą wyeliminowali Anglicy po meczu komplementowanym Mr. Majestic Harry Kane. Majestic Harry Kane! Co tylko po jego trafieniach. Lwy Albiono wygrały 2-1. Ćwierćfinał zagrają teraz z Meksykiem. A nowym kolegą Kane'a w Bayernie Monachium będzie marokański napastnik Ismael Saibari. Przychodzi z holenderskiego PSV Eindhoven za 55 milionów euro. Dla Maroka to kluczowy zawodnik na mistrzostwach od pierwszego meczu. Bramka strzelona Brazylii, bramka strzelona Szkocji, trafienie z Haiti, trafiony ostatni rzut karny w serii 11 przeciwko Holandii. W sobotę przypomina mecz Maroko kontra Kanada o ćwierćfinał mundialu. Hubert Hurkacz tymczasem przeszedł przez dwie rundy Wimbledonu bez straty seta. Wczoraj pokonany Austriak Sebastian Hofner, najpierw gorący tiebreak 7-6 i dwa sety po 6-4.
0: Dało się wygrać, też miał niesamowite wsparcie od kibiców, co zawsze dodatkowo motywuje i cieszę się, że tutaj będę miał szansę zagrać w kolejnej rundzie w Londynie.
17: Przeciwnikiem Amerykanin Tommy Paul, a dziś na korcie Iga Świątek i Kamil Majchrzak. O ich spotkaniach więcej po 8.30. Na londyńskiej trawie nie ma już natomiast ani finalistki Rolanda Garrosa Maji Chwalińskiej, ani mistrzyni z Paryża Miry Andrzejewej. Duża frustracja mistrzyni Rolanda Garrosa. Rosjanka, która na otwarcie turnieju pokonała Magdalinet, niespodziewanie przegrała w drugiej rundzie z Barborą Krajcikową. Władysław Łupaszko tymczasem nowym trenerem występujących w pierwszej lidze piłkarzy Lechii Gdańsk. Ten ukraiński szkoleniowiec podpisał kontrakt do czerwca 2029 roku. Łatwo w Lechii mu nie będzie. Wczoraj PZPN nałożył na klub zakaz transferowy wynikający z finansowych zaległości.
2: Widzimy, że w niektórych miejscach pogoda dzielona przez 3, czyli niedawno było 36, teraz jest 12. Rzeczywiście znaczne ochłodzenie dzisiaj. Maksymalnie ile dzisiaj będzie?
22: No ja tutaj patrzę, proszę pana, to tak o 15, między 22 a 27. W różnych częściach kraju, w górach 17.
2: Tu 27, cały czas gorąco, cały czas pięknie.
22: To Szczecin.
2: No Szczecin jeszcze, to w dodatku. Piękny Szczecin.

0: o północy wejdźmy na dach, ale pod warunkiem, że nie będzie ślisko i że dobrze się ubierzecie. 19 minut i będzie godzina 7, tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Lata. No, słuchajcie, jest ważna sprawa, bo Maryla Rodowicz wrzuciła do internetu swoje zdjęcie z Lewandowskim. I tutaj gazeta się domyśla i tutaj zdradza petardę. Maryla Rodowicz ma tajny projekt z Lewym.
1: Mamy podejrzenie, o co chodzi. No, no tak, Lewy skieruje panią Marylę na kurs baciaty do określonego Hiszpanina.
0: No.
1: W zamian pani Maryla nauczy śpiewać Lewego Małgośkę dla Polonii.
0: To jest nasz plan? Tak nam się wydaje, że
1: i
0: będzie.
1: I nie ma słabych luk.
0: Tylko nikomu nie mówcie, bo to tajny projekt.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
10: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF.

0: wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Miasto Gdynia i Polski Związek Żeglarski zapraszają na Lotto Gdynia Sailing Days. Przed nami emocjonujące regaty rozpoczynające się od Mistrzostw Europy w klasie fin oraz liczne atrakcje na lądzie. Bike Hub z portem Gdynia, pokazy Poleboat Yachting Festival i darmowe strefy aktywności dla całych rodzin z PGE Polsailing. Gdynia, stolica żeglarstwa, obchodząca swoje setne urodziny, czeka na Was. Poleca RMF FM.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Po reklamie.
5: Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Dobra ekipa.

0: i Kuba. W RMF FM stygnie lato. No trochę lato ostygło rzeczywiście. Dzisiaj trochę chłodniej. 9 minut do godziny 7. Wszędzie dzisiaj informacja, że szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się wczoraj z prezydentem Nawrockim. Spotkanie trwało ponad godzinę i wszyscy zaskoczeni, że wow, że aż godzinę ze sobą rozmawiali i że się nawet nie pobili.
1: Nie, no to super, super. Już od dawna Polska, Polska nigdy nie była tak zjednoczona.
0: I to jest coś, na czym można zacząć budować.
1: Właśnie. To są fundamenty przyszłości.
0: 8 minut i będzie godzina 7. Między innymi o burzach przechodzących nad Polską. Już za chwilę w faktach.

0: Nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
3: Energaobrót z grupy Orlen. Wybierz moc pewnej energii. Sprawdź ofertę dla domu lub firmy na energa.pl.
4: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
5: Mamo, będzie spalony?
6: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
2: Po reklamie.
8: Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski ponownie w studiu Faktów RMF FM.
9: Na miejscu.
8: Możemy zaczynać, jest siódma.
9: Burze znów przetoczyły się nad Polską.
10: Strażacy wyjeżdżali do akcji ponad 2,5 tysiąca razy.
9: Od raportu reportera RMF FM, który zebrał aktualne komunikaty służb, rozpoczniemy fakty o siódmej.
10: Nie rotacyjna, a stała ma być obecność amerykańskich wojsk w Polsce.
9: Zielone światło w tej sprawie dać mi Biały Dom.
10: A za oceanem piłkarska feta w Stanach Zjednoczonych.
9: Amerykanie dołączyli do grona drużyn, które zagrają o mundialowy ćwierćfinał. To była pracowita noc dla strażaków.
10: W związku z burzami, które przechodziły nad Polską, interweniowali ponad 2,5 tysiąca razy.
9: Na warszawskim Powiślu zaparkował o poranku wóz satelitarny RMF FM. Z nami w Faktach teraz Kacper Wróblewski.
11: Dzień dobry.
9: Witamy w Faktach. Rozmawiałeś z tymi, którzy walczyli w nocy ze skutkami nawałnic. Gdzie strażacy mieli najwięcej pracy?
11: No to przede wszystkim województwo śląskie, bo tam odnotowano ponad 700 wyjazdów. Jak powiedział mi brygadier Karol Kroć, strażacy pracy mieli też sporo w Świętokrzyskiem, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Mazowszu i na Kujawach.
12: Występowały sytuacje związane z podtopieniami, uszkodzeniami infrastruktury, ale przede wszystkim ucierpiały też budynki i tutaj te straty wydają się być największe.
11: W niektórych miejscach Straż Pożarna nadal usuwa skutki nawałnic. Najważniejsza informacja, którą otrzymałem od strażaków, jest taka, że w związku z silnymi burzami nikomu nic się nie stało.
10: Kacprze, a czy dziś znów przejdą burze?
11: Nic na to nie wskazuje. Meteorolodzy nie wydali ostrzeżeń. Przed nami dni, w trakcie których z pewnością odpoczniemy zarówno od silnych burz, jak i przede wszystkim chyba od męczących upałów. Z warszawskiego Powiśla Kacper Wróblewski.
9: To Fakty RMF FM. Na pewno możemy liczyć na wsparcie sekretarza stanu USA Marco Rubio w procesie przekształcania rotacyjnej obecności sił Stanów Zjednoczonych w Polsce w obecność stałą. Takie zapewnienie przekazał korespondentowi RMF FM w Waszyngtonie Pawłowi Szuchowskiemu, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz po spotkaniu z szefem amerykańskiej dyplomacji.
13: Zadanie polskiej dyplomacji jest przekształcenie tej obecności z rotacyjnej na stałą i na pewno możemy tutaj liczyć na wsparcie sekretarza Rubio. To dzisiaj
14: co powiedział właśnie na temat stałej obecności wojskowej?
13: Oczywiście mówił, że co do zasady jest gotowość i zielone światło do dalszych rozmów w tej sprawie.
14: A on sam to popiera?
13: On sam oczywiście jest zwolennikiem tego, aby tak ważnych sojuszników jak Polska, położonych w tak ważnym regionie, jakim jest Europa Środkowa, w tym zakresie wspierać. Przekonujemy do tego, aby ta stała obecność stała się faktem. Natomiast ważne jest, aby ten pozytywny sygnał z Białego Domu, bo on jest, to jest zielone światło z Białego Domu, został przekuty na konkretne decyzje na niższym wykonawczym poziomie.
10: Tyle Marcin Przydacz. Dziś w Pentagonie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ma rozmawiać o obecności wojskowej USA w Polsce z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Kolbim.
9: 13 osób do tej pory deklaruje walkę o urząd prezydenta Krakowa. Przypominamy, po majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego, daty wyborów wciąż nie ogłoszono.
10: To oznacza, że kampania przynajmniej oficjalnie jeszcze nie ruszyła. A czy krakowianie potrafią wymienić choć jedno nazwisko kandydata?
15: Nie wiem.
16: Żadne nazwisko nie przychodzi.
15: Nie. Libała?
17: Ciężko powiedzieć. Wiem, jest bardzo dużo kandydatów, to na pewno. Wiem, że jest pan Hoffman, pani Prądkowska, tak? I niestety resztę nazwisk... Aha, Owca. Resztę nazwisk niestety już nie pamiętam.
18: Nie mam zielonego pojęcia. W sumie nie orientowałem się w tym temacie. Czekają na jakieś, że tak powiem, większe, rzetelniejsze informacje, kto tak naprawdę będzie.
19: Ten Hoffman, pewnie Miszalski raz jeszcze, tak?
20: No i pewnie pan Gibała. Kto jeszcze, to w sumie nie wiem.
9: Mieszkańców Krakowa przepytał reporter RMF FM Paweł Konieczny.
10: Wspomniana Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, 8:02 będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM.
9: Zapraszamy za godzinę w imieniu Tomasza Terlikowskiego.
21: Mundial 2026. Kto zagra w ćwierćfinale?
10: No to na koniec fakty mundialowe.
9: Wszystkie trzy drużyny współgospodarzy Mistrzostw Świata, USA, Meksyk i Kanada, zameldowały się w 1/8 finału.
10: Jako ostatni 3 godziny temu Amerykanie w Santa Clara pokonali Bośnię i Hercegowinę 2-0.
9: I nie tylko Kalifornia, oczarowana teraz soccerem.
10: To niesamowite. Właśnie mówimy o tym, jak szczęśliwi jesteśmy, żyjąc tak blisko, oglądając zwycięstwa Amerykanów. W tak pięknym dniu, jaki dziś mamy, jesteśmy przeszczęśliwi.
9: Kolejny mecz także przed własną publicznością w Seattle. Amerykanie zagrają o ćwierćfinał z Belgami.
10: A co z pozostałymi współgospodarzami?
9: Na razie najlepiej spisują się Meksykanie, którzy wygrali wszystkie 4 spotkania i nie stracili jeszcze gola.
10: Jesteście źródłem dumy dla wszystkich Meksykanów. Tak przekonuje prezydent Meksyku.
9: Claudia Sheinbaum delikatnie przemilczała, że kolejna przeszkoda będzie bardzo wysoka, bo na drodze Meksykanów stają Anglicy. No ale mecz na słynnym stadionie Azteków w stolicy Meksyku przed własną publicznością.
10: No to jeszcze Kanada.
9: Ona jako pierwsza zagra o ćwierćfinał. Już w sobotę w Houston powalczy z Marokiem. Organizatorzy mundialu, przypominam, 6-krotnie w historii zostawali mistrzami świata.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
24: Tak jak słyszeliśmy w faktach, z pozytywnych informacji dzisiaj bez burz, przynajmniej już później w ciągu dnia, ewentualnie na takich, no już na takiej granicy tutaj wschodniej troszkę burz się może pojawić, ale poza tym piękny dzień, natomiast chłodniejszy, więc będzie można odpocząć od upałów. Temperatura?
25: Na mojej mapie jest idealnie, bo nigdzie nie pada, jest słońce i od 22 do 27 stopni.
24: Ale to dopiero po południu.
25: Tak, 15.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
24: Jakie są twoje ulubione piosenki o brwiach?
25: O brwiach?
24: Every breath you take, police.
25: Every breath,
24: jaki
25: tak.
24: Jeszcze?
25: Każdą breath.
24: Take my breath away.
25: Take my breath away, też jest. Brew mi, było takie coś,
24: breath
25: nie.
24: Brew mi, na pewno. Jezu, i za to nam płacą. 7:07, tu RMF FM, tu Wstawaj, Szkoda Lata. Jacek Tomkowicz.
25: Tomasz Obratowski.
24: Dzień dobry.

0: Czyli papą Dawid Kwiatkowski. De fond. Czy Paryż? 13 minut po godzinie 7. Prasa donosi. Kolejny skandal w Szpitalu Południowym. Szef prosektorium promował się na nieboszczykach.
1: Tak, to cytat był, tak?
0: No.
1: A to chyba logiczne, no bo czym miał się promować? Ja bym się martwił, gdyby na przykład, no nie wiem, szef prosektorium promował się na żywy.
0: Znaczy, nie, dla nas najważniejsze jest, żeby o tego typu promocji nie dowiedzieli się influencerzy.
1: O tak, bo znów będą takie tytuły w sieci. Internet wrze, influencerka z nieboszczykiem w bikini. Wygląda jak petarda, nieboszczyk.
0: Lepiej usiąść. Minut po 7. Czego wam potrzeba o poranku? A już my wiemy bardzo dobrze. Summer back to friends. Nie ma znaczenia, czy jesteście już na urlopie, czy jeszcze na ten urlop. Musicie trochę zaczekać.

0: No Doubt, It's My Life w RMF FM, 20 minut po siódmej i trochę jeszcze mundialu przeglądamy.
1: No bo
0: czym
1: trwa.
0: No tak, trener Meksyku po awansie drużyny tego kraju do 1/8 finału, cytuję: naszą siłą jest więź z fanami.
1: Dobra, niech się pan tak nie chwali, panie trener. Więź naszej drużyny
0: polskiej.
1: Polskiej, z fanami jest jeszcze większa. Nasza drużyna zdecydowała się nie opuszczać Polski, by być bliżej właśnie z fanami.
2: Wstawaj, szkoda lata. RMF FM.
0: No może polecieli gdzieś tam na Bahamy.
1: Nie,
0: ale najpierw byli
1: ale
0: tutaj.
1: Ale myślami są tu.
0: Tu w Polsce,
1: z fanami.
0: W Polsce, tu jest ich korzeń.

0: Panorama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Tu trwa
4: lato na bogato.
6: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
4: Co tydzień inny.
7: Wow, for cars? Ale to larsowo, tyle to nawet nie ma moim miejsc w swoim garage.
8: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
4: Lato na bogato.
9: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenie dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Po reklamie.
16: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 7:30.
17: Co najmniej 10 osób zginęło, a 56 zostało rannych w nocnym zmasowanym ataku Rosji na Kijów.
18: W płomieniach stanął wielopiętrowy hotel w centrum ukraińskiej stolicy. Zniszczonych lub uszkodzonych zostało ponad 30 budynków.
17: Trwa w Kijowie akcja ratowników. Oni walczą z czasem, próbując wydobyć uwięzionych pod gruzami.
18: Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką na ekspresowej szóstce w Pomorskie.
17: Do kolizji doszło koło węzła Słupsk Wschód. Tam zablokowany jest pas ruchu w kierunku Lęborka. Uważajcie. Wyświęcenie biskupów przez bractwo lefebrystów bez zgody papieża to akt schizmatyczny, który będzie miał swoje konsekwencje. Tak przestrzega watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin.
18: Słowa te padły podczas spotkania z grupą watykanistów w ambasadzie Włoch przy stolicy apostolskiej.
17: Wczoraj, przypominamy, w szwajcarskim Ekon bez zgody papieża wyświęcono 4 biskupów w bractwie kapłańskim świętego Piusa X. To były drugie w historii święcenia lefebrystów po tych z 1988 roku, w wyniku których Watykan nałożył ekskomunikę na wyświęconych biskupów.
18: Sekretarz stanu zaznaczył, że nie wie, kiedy i w jakim trybie konsekwencje tego aktu zostaną ogłoszone przez Watykan.
17: Za pół godziny także wakacje. Tradycyjnie poranna rozmowa w RMF FM.
18: Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa. Polecamy.
17: Zapraszamy.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Skupmy się na biomecie. Co w biomecie, panie Tomaszu?
21: Ano, raz tak. W okolicach 1000 gdzieś tam będzie.
20: Ale biomet dzisiaj, już wam mówię. O poranku korzystny prawie tak, w całym kraju.
21: A później nie ma co mówić.
20: Później będzie w środku dnia neutralny i niekorzystny wieczorem. Dlaczego tak? To chyba kwestia zmęczenia.
21: Tak, nie biometu. Wiem, czy... Biomet też musi być zmęczony. No, tymi upałami, tak. A teraz zimnem.
20: Ale o poranku? Według wszystkich prognoz pozytywnie.
21: A nie masz takiego odczucia, że to dzięki nam?
20: Czy ja niech się zastanowię?
21: No.
20: Mam.
21: Aha.
20: Mam to chyba dzięki nam. I najlepszej muzyce w RMF FM. Dajcie głośniej. Jesteśmy z wami. Jacek Tomkowicz.
21: Tomasz Albratowski.
20: Dzień dobry.

0: Zastanawiacie się, czy mamy dla was jakieś niespodzianki w lipcu. Oczywiście, że mamy. Bo trwa lato na bogato w RMF FM i właśnie, co tydzień do wygrania będzie samochód w RMF FM. I teraz oficjalnie, po raz pierwszy na antenie RMF FM mamy przyjemność ogłosić,
1: że...
0: Czy wszyscy są gotowi z brawami?
1: Są, ja tak.
0: Dobra. Ogłaszamy auto do wygrania w drugim, trzecim lipca. Będzie to, uwaga, uwaga, uwaga. Co to za auto? Renault Clio.
1: A,
0: Renault Clio,
1: auteczko.
0: Nowoczesny miejski hatchback w świeżej, dynamicznej odsłonie z niskim spalaniem. I wszystkie cztery auta do wygrania w lipcu możecie zobaczyć na www.rmf.fm. To w drugim i trzecim tygodniu Renault Clio, ale poza tym inne samochody, między innymi wczoraj też ogłaszaliśmy. I tam są opcje, dzięki którym możecie zagrać o wszystkie te auta jednocześnie.
1: Czy mówisz o kwocie?
0: No, a właśnie, wspomnij o kwocie.
1: No, milion złotych. No, milion złotych, bardzo długi. No, niby suma okrągła, ale długa bardziej. Rozciągnięta jak drzewnica po deszczu.
0: Milion złotych, wow. I wtedy sobie możecie spełniać marzenia, jakie tylko chcecie. Chcecie nadpłacić kredyt? Pyk. Kredyt nadpłacony.
1: Nie chcecie nadpłacać? Pyk, nie nadpłacono.
0: Nie, to po prostu jedziecie w wycieczkę dookoła świata. I uwaga, bo oczywiście, że my mamy dla was prezenty, bo nam zależy na tym, żeby ktoś ze słuchaczy Wstawaj Szkoda Lata wygrał. Dlatego przez 11 minut każdego SMS-a pomnożymy razy, uwaga, 1111 szans.
1: Nieźle.
0: Czyli wysyłasz jedno hasło RMF pod 7474.
1: A masz tak, 4 jedynki.
0: A tak jakby przyszło 1111 SMS-ów. Wejdźcie do gry właśnie teraz. RMF wysyłacie pod 7474. Mrozu na przykład śpiewa: nie ma miejsca jak dom. Marzy wam się dom? Milion złotych czeka. RMF pod 7474.

0: I Love My People. 12 minut i będzie 8. Teraz sprawdzamy...
1: Kocham swój lud.
0: Informacje z Polski lokalnej. Wójt gminy Niedźwiada w powiecie lubartowskim został zatrzymany, jak jechał autem z ponad promilem we krwi. Po prawomocnym wyroku straci stanowisko wójta.
1: Dobrze.
0: Ze szczegółów procesowych policji tłumaczył, że jedzie po tlen dla ryb.
1: Po tlen dla ryb. Można się z tego śmiać, ale co, miały mu się ryby podusić?
0: Tak, no. One już tak pyski nad wodą trzymały, tak.
1: Dobrze, ale jaki wniosek z tej historii?
0: No, że jeśli słyszysz, że twoje ryby wołają o tlen, to nie wsiadaj za kierownicę.
1: Pod żadnym pozorem.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Stygut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O,
8: a jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też, to poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Hej, sorry za spóźnienie. Nie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
12: Co kupiłaś?
11: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
12: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
11: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
2: Po reklamie.
13: Dużo muzyki na Dzień Dobry w RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski
3: i Piotr Salak.
2: Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
4: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierp, różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit. Zmowa milczenia. Olga Hering zabiera was w świat tajemniczych zbrodni, które nigdy nie zostały wyjaśnione.
8: Mimo śladów, mimo podejrzeń, nikt nie został ukarany.
1: Zmowa milczenia.
8: W tych sprawach wciąż brakuje odpowiedzi, a rodziny ofiar nigdy nie doczekały się sprawiedliwości.
1: Już w niedzielę po 23:00 w RMF FM. Odcinki znajdziesz też na rmfon.pl i kanale YouTube RMF Sceny Zbrodni.

0: najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł.
1: Jak tak? To Allegro.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert dalej
3: masz. Po reklamie.
4: Najważniejsze fakty. Zawsze w jednym miejscu, czyli w faktach RMF FM. Jest ósma przy mikrofonie Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
5: 2,5 tysiąca interwencji strażaków po burzach, jakie przetoczyły się nad Polską.
6: Najwięcej interwencji w województwie śląskim. Od niego zaczynamy fakty o 8.
5: A potem Wielka Krakowska po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego.
6: Za chwilę poranna rozmowa w RMF FM, jej gościem Monika Piątkowska.
5: Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa. Zapraszamy.
6: Powalone drzewa, uszkodzone dachy, na szczęście nikt nie ucierpiał.
5: W porannych faktach teraz województwo śląskie, w którym strażacy odebrali najwięcej zgłoszeń o szkodach wyrządzonych przez burzę.
6: Razem z nami reporterka RMF FM, Anna Kropaczek.
7: Dzień dobry,
6: Aniu. Zgłoszeń było ponad 700.
7: Tak, i zapewne wciąż będą jeszcze spływać, tak mówią strażacy z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Najwięcej pracy ratownicy mieli do tej pory w powiecie będzińskim, w którym było 90 zgłoszeń o skutkach burz, a także w Chorzowie i w powiecie wodzisławskim. Większość interwencji, prawie 600, dotyczyła usuwania skutków silnego wiatru, który powalił drzewa, połamał konary i uszkodził w regionie 6 dachów.
5: A w sumie w całej Polsce, jak już informowaliśmy, w faktach strażacy interweniowali 2,5 tysiąca razy.
6: Raport z burzowej Polski znajdziecie na rmf24.pl. Prezentacje programów, spotkania z mieszkańcami i wyczekiwanie na datę wyborów. Tak obecnie wygląda polityczna rzeczywistość pod Wawelem.
5: 24 maja mieszkańcy Krakowa zdecydowali w referendum o odwołaniu z funkcji prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego.
6: Przed oknem jego dawnego gabinetu na Placu Wszystkich Świętych zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Jest tam nasz reporter Paweł Konieczny.
8: Dzień dobry, Pawle.
6: Kiedy mieszkańcy Krakowa wybiorą następcę Miszalskiego?
8: Obecnie najbardziej prawdopodobnym terminem wyborów jest druga połowa września. Datę tę ma ogłosić premier. Prekampania w Krakowie już jednak trwa, choć w ostatnich dniach nieco zwolniła. Swój start zadeklarowało 13 chętnych do objęcia fotela prezydenta miasta, którzy na razie skupiają się na przedstawieniu swojego programu w mediach społecznościowych. Sprzed Urzędu Miasta Krakowa Paweł Konieczny.
3: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
5: Już teraz Tomasz Telejkowski i jego gość.
6: Witamy.
9: Witam, a moim gościem, moją gościnią jest Monika Piątkowska, senatorka, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa. Witam pani senator.
10: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
9: Jest pani kandydatką na prezydenta czy na prezydentkę Krakowa?
10: Panie redaktorze, nie przywiązuję do tego dużej wagi, jakby się wydawało. Jak kto woli, nie w tym tkwi istota sprawy.
9: A kiedy będą te wybory? Bo tak wszyscy się zastanawiają, dlaczego to wszystko jest odsuwane? To strasznie długo trwa.
10: Demokratyczne państwo prawa polega na tym, że władza wykonawcza czy ustawodawcza nie wnika w działania władzy sądowniczej, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć oczywiście na to pytanie, tak jak i obywatele. Wiemy, że jest jeszcze sprawa w toku, jeżeli chodzi o protest referendalny. W momencie, kiedy zostanie wyczerpany tok instancji albo osoba, która złożyła ten protest, nie będzie korzystała z dalszych narzędzi w kolejnej instancji, to premier, kiedy decyzja, postanowienie sądu stanie się ostateczne, premier wyznaczy termin wyborów. Nie wiem, kiedy to będzie. Wiem, że jesteśmy jeszcze w tej procedurze odwoławczej. Z tego, co wiem, osoba, która złożyła protest, bo jeszcze jeden protest został, złożyła wniosek o uzasadnienie postanowienia. Czy będzie składała zażalenie? Nie mam pojęcia.
9: Pani, pani mówi, że pani nie wie, ale Łukasz Gibała mówi wprost. Powodem, dla którego premier Tusk nie ogłasza terminu wyborów prezydenckich w Krakowie, jest protest wyborczy złożony przez niejakiego Edwarda Nowaka, a dalej mówi, że Nowak to człowiek, który pełnił ważne funkcje w dużych spółkach państwowych za czasów pierwszych rządów Tuska. No to jest sugestia pewnej obstrukcji.
10: No właśnie, trzeba być odpowiedzialnym za wypowiedzi w sferze publicznej, które się zgłasza. No ja nie będę takich dywagacji snuła, bo to jest nieodpowiedzialne i to jest taka retoryka zupełnie niepotrzebna. Naprawdę, po odwołaniu prezydenta Miszalskiego Kraków, no po pierwsze jest na oczach całej Polski, zresztą ta cała procedura referendalna też jednak była taką procedurą też ogólnopolską, obserwowaną przez wszystkich polskich. Kraków jest dość rozedrgany i dokładanie do tego kolejnych emocji jest zupełnie niepotrzebne, dlatego ja tego nie będę robiła.
9: Ale
10: będę cierpliwie czekała, panie redaktorze, na ogłoszenie terminu wyborów i wtedy rozpocznie się właściwa kampania wyborcza.
9: Ale pani zdaniem, bo to znowu zdanie Łukasza Gibały i trudno z nim dyskutować. Czy problemy Krakowa mogą być rozwiązane przez mianowanego w Warszawie komisarza?
10: No i to jest znowu taka mało poważna i odpowiedzialna retoryka. Rozumiem, że nie ma innych zarzutów merytorycznych. Rozumiem, że teraz mówimy i pan redaktor pyta o komisarza. Komisarz zajmuje się, a właściwie pełniący obowiązki prezydenta, bo taka jest rola Stanisława Krycika, zajmuje się administrowaniem miastem, podejmowaniem tych decyzji, które wydają się dzisiaj niezbędne. Rzeczywiście rolą pełniącego obowiązki prezydenta, czyli osoby, która nie ma mandatu społecznego, jest podejmowanie tych decyzji, które są niezbędne i niekoniecznie mocnych decyzji strategicznych. Też nie będę tutaj w żaden sposób wpływała, bo dzisiaj jestem senatorem Rzeczypospolitej Polskiej, na decyzje, które podejmuje pan Stanisław Krycik, bo to nie jest moja rola. Uważam, że powinien administrować i podejmować te decyzje, które są niezbędne, żeby zachować stabilność mieście.
9: Tu postawimy kropkę, pożegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale wszystkich mieszkańców Krakowa i nie tylko, bo rzeczywiście Kraków jest teraz na oczach wszystkich. Zapraszamy do Radia RMF 24, do naszych mediów społecznościowych, na portal rmf24.pl, a także na nasz profil, na kanał, dokładnie nasz kanał na stronę YouTube'a.
5: Dziękujemy. Kiedy wybory w rozedrganym, jak usłyszeliśmy, Krakowie?
6: Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta miasta, nie była w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
5: Według naszych ustaleń w tej chwili najbardziej prawdopodobna jest połowa września.
6: Ciąg dalszej rozmowy w Radiu RMF 24.
5: A my słyszymy się o 8.30. Zapraszamy na fakty i mistrzowskie fakty sportowe.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
4: Dobra, ty jesteś dobry z geografii. Ja ci mówię miejscowość, a ty mów, jaka dzisiaj prognoza pogody. No. Pod Dębice.
12: To jest pod Łodzią. 21.
4: 21, dobra. Nasielsk. To jest
12: no
4: na północ
12: Warszawy.
4: No tu będę
12: Szczodry, 26.
4: Ciekawe. Bielsk Podlaski.
12: No tu będę też Szczodry, fajnie będzie, 24, bez deszczu.
4: Krosno-Jasło,
12: tak? 23.
4: Dziękujemy.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
4: A jeszcze słuchacze pytają,
12: jak kłamałem? 3, 2.
4: Nie, mam nadzieję, że dobrze mówiłeś. No. A Szamotuły jeszcze.
12: Szamotuły, 26.
4: Trafiłeś, 10 na 10.
12: O,
4: 26 dzisiaj. 8 minut po 8 tu wstawa i szkoda lata. Zapraszamy was do tańca. Wiadomo, Olbratowski jest w tańcach bardzo dobry.
12: No, ja najlepiej na świecie nie potrafię tańczyć.

0: Przywieźliśmy wam hiszpański klimat. Nawet jeśli jesteście w pracy, kwadrans po godzinie 8, tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Lata. I mam informację z internetu. Lewandowscy na openerze zostali przyłapani w tłumie.
1: Czyli na koncerty Lewandowski?
0: No na koncerty
1: teraz? Ma nowy clue.
0: No.
1: Jak to było w tym filmie Piłkarski Poker?
2: Ty więcej trenuj, ty za granicę jedziesz, ciulu ty.
3: Wstawaj, wstawaj, szkoda lata. RMF FM.

0: Don't be so shy. Jeśli potrzebujecie trochę energii, to można to podładować kawą, można najlepszą muzyką, a można jednym i drugim. 22 minuty po godzinie 8, punktualnie o 8.30 fakty, ale wcześniej jeszcze jedna informacja, bo nawet 2, 3 czy 4 lata trzeba czekać na wizytę u neurologa w części specjalistycznych poradni i ludzie kombinują.
1: Właśnie, tutaj przeczytali gdzieś w internecie, idą na SOR, powiem doktorze, łeb mnie napieprza, nie? Posiedzą na SOR-ze, no nie wiem, ze 2 doby, ale mają badanie, czyli fachowo mówiąc, wykonaną diagnostykę.
0: Brzmi jak plan, tylko nasuwa się pytanie, czy pacjenci są pokopani, czy system?
1: Mamy pewne podejrzenia, ale sami sobie odpowiedzcie na to pytanie.
0: Niczego nie sugerujemy.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
5: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe, kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytu i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.
15: Posłuchajmy razem faktów. W RMF FM jest 8:30.
16: 56 kg gotowego do sprzedaży mefedronu, a także 7 tysięcy litrów prekursorów do produkcji syntetycznych narkotyków przejęli na Dolnym Śląsku policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
17: Na polecenie prokuratury okręgowej w Gdańsku zatrzymali dwie osoby. W faktach witamy dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasadę. Krzysztofie, kim są zatrzymani?
18: To dwoje Ukraińców, którzy pracowali przy wytwarzaniu syntetycznych narkotyków. 31-latek został zatrzymany w domu jednorodzinnym, w którym znajdowało się laboratorium. 28-letnia kobieta we Wrocławiu. Wytwórnia narkotyków zajmowała kilka pomieszczeń domu oraz garaż. Była profesjonalnie wyposażona, w laboratorium zabezpieczono gotowe narkotyki i wielkie ilości odczynników. W akcji uczestniczyli kontrterroryści, a poza policjantami także strażacy ze specjalnej grupy ratownictwa chemicznego. Ukrainiec usłyszał w prokuraturze zarzuty udziału w grupie przestępczej, wytwarzania narkotyków i handlu nimi. Kobieta ma odpowiedzieć za pranie pieniędzy.
16: W trakcie naszej ewolucji mózg rozwijał się, bo próbował nadgonić opóźnienie za powiększającym się ciałem.
17: Taką hipotezę naukowców z Uniwersytetu w Oksfordzie przynosi do studia Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM.
19: Dzień dobry.
17: Hipoteza nie jest nowa, ale dowody na jej potwierdzenie już tak.
19: Zdobycie tych dowodów umożliwił postęp nowoczesnych technik analiz genetycznych i statystycznych. Według najnowszych badań w niektórych liniach ewolucyjnych ssaków naczelnych powiększenie ciała faktycznie poprzedzało wzrost rozmiarów mózgu. Co więcej, więcej, nowe ustalenia sugerują, że w pewnych przypadkach mózgi tych zwierząt, w tym naszych przodków, nie tylko wyrównały to opóźnienie, ale rozwijały się dalej, przekraczając oczekiwane proporcje względem wielkości ciała. To mogło pomóc w rozwoju bardziej zaawansowanych umiejętności poznawczych, by utrzymać więzi społeczne i przetrwać w oparciu nie tylko o siłę, ale i lepszą komunikację, planowanie i rozwiązywanie problemów. Cóż, z opóźnienia też może wyniknąć coś dobrego, tylko trzeba je potem nadrobić.
17: Kolejne fakty bez opóźnienia zapraszamy na 9:00.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Piłka mundialowa i tenis na Wimbledonie w mistrzowskich faktach sportowych RMF FM.
16: W rozpisce mundialowych fanów dziś tylko jedna pozycja, jeden mecz. Wieczorem o 21:00 w Los Angeles Inglewood Hiszpania zagra z Austrią. No cóż, obecnie są jedną z najsilniejszych drużyn na świecie, aktualnym mistrzem Europy, po zmierzeniu się z aktualnymi mistrzami świata. Teraz zmierzymy się właśnie z aktualnymi mistrzami Starego Kontynentu, tak mówi trener Dust Team Ralf Rangnick. Argentyna nie miała litości, wygrała z Austrią 2-0. Pytanie, co dziś pokaże Hiszpania. Co o przeciwniku wie trener Luis de la Fuente? Ten germański charakter zawsze był znakiem rozpoznawczym austriackiej szkoły. Ich dyscyplina, siła fizyczna, gra w powietrzu. Myślę, że to ich najważniejsze cechy, ocenia szkoleniowiec hiszpańskiej Czerwonej Furii. Po tym meczu piłkarskie emocje dla nocnych marków. O 1:00 w Toronto Portugalia zagra z Chorwacją i o 5:00 nad ranem w Vancouver Szwajcaria kontra Algieria. A na Wimbledonie emocje od 13:00. Najpierw spotkanie Kamila Majchrzaka z Amerykaninem Zakarym Swajdą. O 14:30 natomiast Iga Świątek z Czeszką Karoliną Pliszkową. Przypominam, 5 lat temu była finalistką Wimbledonu. Polka w Londynie broni tytułu mistrzowskiego. W zeszłym roku spełniły się tu moje tenisowe marzenia, więc powrót do tego miejsca wywołuje emocje. Tak Polka tłumaczyła łzy, które pojawiły się po wygranym meczu pierwszej rundy z Taylor Townsend. Conor McGregor szykuje się natomiast do gali UFC numer 329. 5 lat odpoczywał od sportu. Teraz, zanim stanie do starcia z Maxem Hollowayem, odtworzył scenę z filmu Nienawiść Matię Kasowica. You're talking to me? Conor wierzy w swoją szansę, choć wszyscy stawiają na jego przeciwnika. Me and you. You're talking to me? Walka 11 lipca w Las Vegas.
21: Słuchacze pytają pod 3-3-2-2, a jaka pogoda w miejscowości Cebulki?
22: W miejscowości Cebulki?
21: No.
22: W miejscowości Cebulki, czy mnie słychać?
21: Słychać cię wyśmienicie. No, w miejscowości Cebulki ja ci pomogę. Trochę tak.
22: No to trzeba się na Cebulkę ubrać.
21: A gdzie jest miejscowość Cebulki?
22: Cebulki?
21: Cebulki. Czy ktoś nas wkręca, nie ma takiej miejscowości?
22: Koło Szczypiorkowa?
21: Nie, normalnie warmińsko-mazurskie Cebulki. To jest powiat Nidzicki. Ja to kojarzę. Tam jest
22: jezioro.
21: Jezioro i są domy.
22: Oczerety
21: też są. Piękne miejsce. To jest gmina Kozłowo chyba.
22: Czekaj, tak.

0: może byśmy sobie trochę pooglądali i posprawdzali portali plotkarskich? No, Olbratowski w tym jest specjalistą. I tutaj mam nagłówek. Przystojny aktor Michał Roznerski dostaje gorące listy od fanek. I tutaj kochają mój uśmiech, zdradza w wywiadzie.
1: Ulga, no. Ulga. Dobrze, że fanki znalazły sobie zastępcę, taki obiekt inny, bo ja nie wiem, co ja bym miał z tymi listami od fanek w sprawie mojego uśmiechu zrobić. Nie wyrobiłbym.
2: Reklama. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Marian, Mariolka pytała, czy da się kupić pralkę w super cenie i jeszcze coś zyskać.
9: A ta Mariolka, no oczywiście, że się da. W Media Expert na promocji kupujesz 400 zł taniej energooszczędną parową pralkę Samsung i jeszcze 200 zł zwrotu dostajesz.
8: To razem 600 zł zaoszczędzone. Mm?
10: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Taniej o 400 zł. A do tego zwrot 200 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flex.

0: Gen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Po reklamie.
10: Stawaj! Szkoda lata. Tylko w RMF FM.

0: Czy mnie słychać? Jeśli mnie słychać, to bardzo dobrze. Bo chciałem ogłosić, że właśnie startujemy jedyną dzisiaj super godzinę, kiedy każdego SMS-a mnożymy razy 1300 szans, czyli 1300 szans na 1 000 000 złotych do zgarnięcia w wakacyjnych sejfach w RMF FM.
1: Bo to trwa lato na bogato. Taki wiersz.
0: Lato na bogato, to się rymuje. A z czym się rymuje milion? Z samochód, z dom.
1: Oho, no.
0: Z brakiem kredytu. Tak. Bo to jest wiersz biały po prostu.
1: Bardzo biały.
0: 1 000 000 złotych do zgarnięcia.
1: Pierwszego nie słyszałem.
0: Wakacyjne sejfy. I jeśli chcecie się załapać na jedyną super godzinę, to od teraz przez godzinę każdy SMS to 1000 szans. Możecie oczywiście też zagrać na www.rmf.fm. Wybierzcie sobie, jak wam tylko wygodniej. 1 000 000 złotych czeka. RMF wysyłacie pod 7474.

0: Polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
5: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: A, to niska cena.
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita. 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour, złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Po reklamie.
13: Czas poznać najważniejsze i najbardziej aktualne fakty. Te o godzinie 9 mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
14: A w faktach Kijów po nocy grozy.
15: Rosyjska armia skierowała na ukraińską stolicę 74 pociski rakietowe i prawie 500 dronów.
14: Potem strzały podczas policyjnej interwencji w Zgierzu Włódzkiem.
15: Na funkcjonariuszy rzucił się agresywny pies. O szczegóły zapytamy dziennikarza RMF FM.
14: Mamy także dziurawy budżet Narodowego Funduszu Zdrowia.
15: W kasie NFZ-u w przyszłym roku może brakować ponad 20 miliardów złotych.
14: 74 pociski rakietowe i 496 dronów. Tego sprzętu użyła Rosja w nocnym ataku na Ukrainę.
15: Ucierpiał przede wszystkim Kijów. Tam 13 osób zginęło, a ponad 80 zostało rannych. Takie informacje przekazuje Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy oraz mer stolicy, Witalij Kliczko.
14: Nad Kijowem cały czas latają helikoptery gaśnicze, zrzucając wodę w miejscach pożarów w kilku lokalizacjach stolicy Ukrainy, w tym w częściowo zawalonym 9-piętrowym wieżowcu w dzielnicy Darnickiej. Cały czas pracują ratownicy. Do tej pory niewiarygodne. Spod gruzów udało się w tym jednym miejscu ratować 34 osoby. Co jakiś czas przerywana jest praca na gruzowisku, po to, by w ciszy zidentyfikować miejsca, gdzie mogą być uwięzieni kolejni mieszkańcy.
15: Kijów przeżył noc grozy. Zbrodniarz wojenny Władimir Putin prowadzi podłą wojnę przeciw cywilom, ponieważ na froncie nie jest w stanie osiągnąć żadnych rezultatów. To słowa, jakie o poranku w serwisie X napisał szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha.
14: to Fakty RMF FM. Policjanci postrzelili agresywnego psa, który zaatakował ich podczas interwencji. Dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
15: Krzysztof, razem z nami w Faktach. Krzysztofie, funkcjonariusze użyli broni w Zgierzu Włódzkiem. Co już ustaliłeś w tej sprawie?
16: W nocy policjantów wezwano na interwencję do jednej z kamienic w związku z zakłócaniem ciszy nocnej. Gdy przyjechali przed budynek, w ich stronę wybiegł pies rasy Amstaff. Jeden z funkcjonariuszy, broniąc się przed atakiem agresywnego zwierzęcia, wystrzelił z pistoletu. Pies został ranny, właścicielka zawiozła go do weterynarza. Nikt z domowników ani policjantów nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Okoliczności sprawy wyjaśnia Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Wstępnie ustalono, że zwierzę zaatakowało policjantów, zrywając się ze smyczy. Nie stwierdzono intencjonalnego działania osób, wobec których podejmowana była interwencja.
14: Uwaga kierowcy, auto dachowało na Krajowej 74 między Wieluniem a Szczercowem w Łódzkiem.
15: W wypadku ranna została jedna osoba. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego.
14: Ponad 20 miliardów złotych może brakować według ekspertów w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia w przyszłym roku.
15: Dzisiaj sejmowe Komisje Zdrowia i Finansów Publicznych będą opiniować plan finansowy NFZ-u na przyszły rok.
14: Na leczenie pacjentów fundusz zamierza wydać ponad 219 miliardów złotych, czyli o niemal 10% więcej niż w tym roku.
15: Komentarze na ten temat zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale,
17: dlaczego?
15: Dzień dobry. Mimo, że, nie, że pieniędzy ma być coraz więcej, wciąż będzie ich brakować.
17: Przede wszystkim przez rosnące koszty. Rozmawiałem z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą o tym, co to oznacza dla pacjentów. Od kwietnia tego roku, przypomnę, resort już ograniczył finansowanie części badań ponad plan, choćby gastroskopii czy kolonoskopii. Pytałem, czy w obliczu tej sytuacji dalej w ten sposób mogą być poszukiwane oszczędności.
18: My na ten temat oczywiście rozmawiamy z Narodowym Funduszem Zdrowia, natomiast myślę, że też analizujemy wysokości kontraktów w poszczególnych podmiotach leczniczych.
17: O tym, jak zwiększyć kontrolę nad wydawanymi pieniędzmi, ponownie w najbliższych dniach, jak ustaliłem, premier ma rozmawiać właśnie z szefową resortu zdrowia i z prezesami NFZ. Plan na przyszły rok zakłada, że znów niezbędna będzie dotacja z budżetu państwa dla ochrony zdrowia i to będzie co najmniej 35 miliardów złotych.
19: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
15: Upał odpuścił, co na pewno ułatwia życie turystom na wakacyjnych szlakach.
14: Na tarasach Zamku Książąt Pomorskich nasza reporterka pytała turystów, czy podoba im się Szczecin i co planują jeszcze w tym mieście zobaczyć.
20: Jestem zachwycona. Te zabytki, no coś pięknego.
21: Teraz jesteśmy tu na zamkowych tarasach. Jakieś dalsze plany?
20: Do Stargardu, a później do Świebodzina i na nocleg.
21: Dopiero zaczęliśmy właściwie.
22: Bardzo pozytywnie. Teraz właśnie spróbujemy się dostać do zamku na rynek. Gdzieś jeszcze parę miejsc zobaczymy.
20: Cały może dzień mamy przeznaczony na to.
22: Może nam dnia nie braknie.
20: Nogi będą boleć.
15: A to na pewno.
14: Głos z wakacyjnego przystanku w Szczecinie zebrała nasza reporterka Anna Pałamar.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: No i teraz pytanie do was. Czego potrzebujecie? Więcej słońca czy więcej chłodu?
25: Chłodnego słońca ja bym tak poszedł na taki kompromis.
13: No to rzeczywiście chłodne słońce dzisiaj będzie w całym kraju. Średnia temperatura tak 23-24 stopnie, tak patrzę po południu. Raczej bez opadów. Jeśli opady się pojawią, to na wschodnich krańcach Polski, na wschodzie Podkarpacia i Lubelszczyzny.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: 9:05. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. No teraz pewnie już większość zaczęła pracę, chyba że ktoś na 9:00 spóźniony na ostatniej prostej. Słuchajcie, macie tylko 5 minut spóźnienia na razie. Nie jest źle.
25: Nie, to nie jest żadne spóźnienie.
13: Nie, to kwadrans studencki się liczy.

0: Teddy Swims w RMF FM Kwadrans po godzinie 9. Rozdzwoniły się telefony pod 12,2 miliony. Właśnie nie wiemy, w jakiej sprawie to podbieramy. Halo, słuchamy.
1: Ja tylko mam taką prośbę. Tak? Trzymajcie kciuki ze studentów, bo właśnie jadę na egzamin.
0: Ale ty jedziesz na egzamin, bo ty będziesz zdawać egzamin, czy ty będziesz egzaminować?
1: Jestem nauczycielem akademickim, tak.
0: Aha, czyli to od ciebie zależy, czy dobrze pójdzie ten egzamin, czy nie pójdzie.
1: No tak, ale dodajcie im otuchy, bo tak też trzeba, prawda?
0: No to my trzymamy kciuki oczywiście za wszystkich studentów.
2: Trzymamy otuchę za nich.
0: No i prosimy wszystkich wykładowców o zrozumienie, wiecie, no te upały i tak dalej.
2: A później zimno i
0: no,
2: tak dalej.
0: To wpływa na funkcje poznawcze. I funkcje poznawcze, także prosimy o wyrozumiałość.
2: I funkcje odbiorcze.
0: O, i odbiorcze.
2: I nadawcze.
0: O. A to trzeba nadawać na egzaminie.
2: Tak.

0: wiemy, jak to jest w pracy, wiemy, jak to jest na urlopie. No nie masz czasu przejrzeć wszystkich informacji, dlatego od tego jest wstawa i szkoda lata.
1: Ja mam taką informację, mogę?
0: Tak.
1: Znany chirurg dla Rzeczypospolitej. Gazeta.
0: No.
1: Saloniki VIP dla polityków były i są w szpitalach od Gdańska po Zakopane.
0: O, proszę. Saloniki VIP, a jeden z drugim będzie narzekał, że NFZ w Polsce nie działa.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory.

0: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sygut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: A wakacje z RMF FM brzmią tak.

0: Pan się chwali, że przeskoczy każdy mur, proszę.
1: Gratuluję
0: pana.
1: Mnie, ja podejrzewam, że to jest hymn wszystkich tych czekających na urlop. Jeszcze dzień wyjdę stąd, rzucę bagnet.
0: Przeskoczy mur fabryki i już jest wolność.
1: Co w pogodzie dzisiaj? To pogoda może dla urlopowiczów, dla tych, którzy może dzisiaj nad morzem. Temperatura, tak patrzę na godzinę 12-14, maksymalnie 24-25 stopni. I to od Świnoujścia przez Kołobrzeg po tutaj Ustkę i Trójmiasto 23-24, tutaj sprawiedliwie. I z tego, co widzę dzisiaj nad polskim morzem bez opadów. To z takich pozytywnych informacji. I jeszcze sprawdźmy zachmurzenie. Z opalaniem. Opalajcie się tak do godziny 14, bo później będą chmury, więc radzimy się pospieszyć. 26
0: później
1: minut.
0: Później koszulkę na ciało i w miasto.
1: Dokładnie tak zróbcie. I róbcie to w rytm najlepszej muzyki w RMF FM. Jeśli nas słychać w smażalniach, zróbcie takie wow! Whitney Houston od Wstawaj Szkoda.

0: SMS-y to jest 2600 szans, i tak a dalej, 3 SMS-y. Ja jestem dobry z matematyki. 3 SMS-y to 3900 szans na milion, okrągły milion złotych. Możecie jednym SMS-em zostać milionerami.
1: Mamo, tato, lato na bogato. Tak bym powiedział. Dziękujemy. W skrócie.
0: Dziękujemy za ten rym i za ten wspaniały wiersz. Natomiast, żebyście nie zapomnieli, no bo może za 13 minut ktoś z was powie, a może wejdę do gry. Pff, a to już będzie po super godzinie. I co wtedy? I wtedy to nic, wysyłasz SMS-a i co? No.
1: I masz jednego SMS-a.
0: Na przykład. A tutaj masz 1300 szans, więc radzimy się pospieszyć jeszcze 10 minut. Każdy SMS to 1300 szans na okrągły milion złotych. Więc jak wchodzić do gry, to właśnie teraz. www.rmf.fm albo hasło RMF wysyłacie pod 7474.
2: Reklama.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak wyprzedaż, to w euro!
10: Po reklamie. Słuchacie radia RMF FM.

0: reklama.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Marian, wymarzony sprzęt na wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
3: Wielki telewizor. O, mają taki?
2: Mają, 70 cali, Sharp. Za jedyne 1999 zł, taniej o 6 stówek.
3: Taką wyprzedaż to ja rozumiem, Barbara.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
5: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie.
9: 10 się zbliża. Czas poznać fakty. Fakty mamy oczywiście w RMF FM. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
10: Czterech mężczyzn z warmińsko-mazurskiego oskarżonych o planowanie ataków terrorystycznych.
11: Śledztwo w ich sprawie zakończono.
10: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry niezwłocznie trafi do Stanów Zjednoczonych.
11: Lefebryści nie posłuchali ostrzeżeń papieża.
10: Jest już decyzja Watykanu o ekskomunice.
11: O 10:00 także Waszyngton przed urodzinami USA.
12: And we're gonna have bardzo dużo fun.
10: Zapraszamy, jest 10:00, to fakty RMF FM. 10 lat więzienia grozi czterem młodym mężczyznom z warmińsko-mazurskiego podejrzanym o przygotowywanie zamachów terrorystycznych.
11: Jak dowiedział się reporter RMF FM, zakończyło się śledztwo w ich sprawie, a akt oskarżenia trafił już do sądu.
10: Krzysztof Zasada otwiera fakty. Krzysztofie, co ustalili w tej sprawie śledczy?
13: Młodzi mężczyźni w wieku 19 i 20 lat przygotowywali ataki terrorystyczne na budynki kultu religijnego, na miejsca, w których gromadzą się przedstawiciele mniejszości, a także na szkoły. Wiadomo, że przechodzili szkolenia z zakresu obsługi broni czy konstruowania ładunków wybuchowych. Zamachów mieli dokonywać przez podkładanie własnoręcznie zrobionych bomb lub przy użyciu koktajli Mołotowa. Próbowali też zdobyć broń. Mają wiele zarzutów dotyczących przygotowywania aktów terroru, a także posiadania materiałów wybuchowych. Chodzi też o propagowanie faszyzmu, sianie nienawiści na tle narodowościowym i nawoływanie do przestępstw.
11: Krzysztofie, a co dzieje się z podejrzanymi?
13: Dwaj byli aresztowani, ale teraz wszyscy są już na wolności. Mają jednak policyjne dozory i wiele zakazów. Między innymi nie mogą przebywać na imprezach masowych, koncertach, w kinach, w centrach handlowych, w miejscach kultu czy w szkołach.
11: Pożar w centrum Katowic. Pali się pustostan przy ulicy Chopina. Z tego powodu ewakuowano mieszkańców sąsiednich kamienic.
10: Na miejscu w tej chwili kilka zastępów straży pożarnej. Są też utrudnienia w ruchu. Dla kierowców ostrzegamy. 12 Polaków, którzy ucierpieli we wczorajszym wypadku autobusu w tureckiej Antalii, opuściło już szpital.
11: Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, za ich powrót do kraju odpowiada teraz organizator wycieczki.
10: Autokar, którym podróżowało 30 Polaków, przypominamy, wczoraj zderzył się z samochodem osobowym. Kierowca tego auta zginął na miejscu.
11: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych będzie wysłany w najbliższych dniach, zapowiada prokuratura.
10: Drogę do tego otworzyła wczorajsza decyzja sądu, który podtrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości. Śledczy rozważają jednak skrócenie listy zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry.
11: Ze szczegółami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, to jak będą wyglądały kolejne kroki?
14: We wczorajszej decyzji 8 stawianych Ziobrze zarzutów sąd uznał za niewystarczająco uprawdopodobnione. Prokuratura musi więc rozważyć, czy i one mają być częścią wniosku o ekstradycję. Możliwe, że z obawy o jego osłabienie lista zarzutów przekazana ostatecznie Stanom Zjednoczonym zostanie ograniczona. Wysłanie wniosku ma jednak nastąpić niezwłocznie, nawet bez czekania 7 dni na pisemne uzasadnienie wczorajszego postanowienia.
15: Uzasadnienie ustne jest wystarczające do tego, żeby ten wniosek ekstradycyjny niezwłocznie skierować.
14: Mówił po orzeczeniu prokurator Piotr Woźniak. Po ustaleniu, co ostatecznie znajdzie się we wniosku o ekstradycję, dokument trafi na biurko ministra sprawiedliwości. I drogą dyplomatyczną po przetłumaczeniu przez MSZ trafi do Stanów Zjednoczonych.
11: Trzymamy się faktów.
10: Watykan obłożył ekskomuniką 6 biskupów lefebrystów. To 2 dotychczasowi biskupi bractwa i 4 biskupi wyświęceni przez nich wczoraj bez zgody papieża Leona XIV.
11: Wydany dziś dekret jest reakcją na święcenia biskupie, które wczoraj miały miejsce w szwajcarskim Ekon w bractwie kapłańskim świętego Piusa X. Powstało ono 56 lat temu z inicjatywy arcybiskupa Marcela Lefebra.
10: Lefebryści przedstawiają się jako prawdziwi obrońcy wiary katolickiej i przeciwnicy modernizmu. Nie akceptują postanowień Soboru Watykańskiego II, w tym ekumenizmu i mszy w językach narodowych.
11: Ameryka odlicza godziny do wielkiej imprezy.
10: W sobotę przypominamy 250. urodziny Stanów Zjednoczonych. A w faktach teraz Paweł Żuchowski i nasz amerykański korespondent. Pawle, do Waszyngtonu zjeżdżają nie tylko mundialowi turyści.
16: Dzień dobry, tak, bo ma to być niezapomniane widowisko. Obok monumentu Waszyngtona powstaje ogromna scena. Na niej pojawi się prezydent Donald Trump. Teraz prezentują się amerykańskie Stany.
17: Oh my gosh,
16: o mój Boże, to wspaniałe, jest pięknie. Wszystko jest świetnie zorganizowane, czysto, a rozrywka jest znakomita. Mówi ta kobieta. Turysta z Luizjany podkreśla. Świętujemy 250. urodziny naszego kraju. Rozumiem jednak, że obecnie przechodzimy trudny okres, delikatnie mówiąc. Mam tylko nadzieję, że z czasem wszystko się poprawi. A teraz jest czas na świętowanie, na próbę utrzczenia historii naszego narodu. Spotkałem tu też Sebastiana Górkę, jednego z najbliższych współpracowników prezydenta Donalda Trumpa i wysokiego urzędnika Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Każda społeczność Amerykanów, która kocha największy kraj na tej Bożej Ziemi, jest zaproszona. A ponieważ nazywam się Górka... Czeka nas świetna zabawa. Koniecznie musicie do nas dołączyć. Przyjdźcie i świętujcie razem z nami Amerykę. Niech Bóg błogosławi was wszystkich, powiedział. Z National Mall w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
10: Yeah, bardzo duży fan. Już w sobotę.
11: Kolejne fakty o 11:00. Zapraszamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Czy w pogodzie będzie bardzo dużo fan? Zobaczymy.
18: Jaka będzie górka na termometrach, może powiesz?
9: Górka na termometrach dzisiaj, patrzę, godzina 17, 26, 27 stopni to Łódź.
18: Ty na dzisiejszą patrzysz na pewno?
9: Poznań, tak. Warszawa, Ciechanów, Płock i Grudziądz. Tam 27, a poza tym najchłodniej, jeśli chcecie się schłodzić, Podkarpacie dzisiaj 16, 17, 18 stopni. I co? I można fajnie? Można. I będzie dużo fan, bo można się
18: dużo
9: tu...
18: Very dużo fana.
9: Tu zagrzać, tam schłodzić i tego, nie?
18: Very dużo fana.
9: Coś byś chciał dodać, kolego?
18: Wyobrażam sobie, że Bydgoszcz na przykład postanowiła przybiec na Podkarpacie, żeby się schłodzić, tak. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Byle do lata. Dzień dobry.

Słuchajcie, u mnie za oknami szaruga, zimno, pada, wieje. Kto też tak ma? Daję głośniej teraz RMF. Bledka ma bardzo dużo słońca w głosie.

A ciekawe, czy są przy radiu tacy, którzy widząc, że Belgia przegrywa z Senegalem 0-2, wyłączyli telewizor w końcówce meczu, że to już przecież wszystko jasne. Tak, ja tak zrobiłem. A tu mi Tomek Olbratowski opowiada, że w 86 minucie strzela Lukaku, 3 minuty później Tielemans, remis, 2-2, dogrywka, w dogrywce, pół godziny bez bramek, dopiero w doliczonym czasie rzut karny dla Belgów, Tielemans trafia i zostaje bohaterem narodowym, Senegal płacze, a myśmy to przegapili. Na tym mundialu tyle się dzieje w ostatnich minutach, że piłkarze tylko ostatnie minuty powinni grać. Kwadrans po 10:00. Dajdo w byle do lata.

0: Milion złotych. Co by się wam za to marzyło?
1: Moim marzeniem był dom z dużym ogrodem.
0: To Joanna, sprawdziłem. Wystarczy na dom nawet pod Krakowem. Co jeszcze, Wiesław?
2: Myślimy o zmianie samochodu i o kupnie mieszkania i to będzie prawdopodobnie wszystko.
0: Sprawdziłem, mieszkanie nawet w Warszawie i samochód, to wszystko da się. Można jakieś fajne nieruchomości kupić u was za milion? Domek przy linii brzegowej nad rzeką lub jeziorem, może jakaś działka nad morzem. Słuchajcie, przygotowuję was po prostu na milion złotych. Dzisiaj to jest nagroda główna w wakacyjnych sejfach. Jesteście na to gotowi? To ja pomogę z szansami. Żeby te domy, działki, to nie były tylko wasze marzenia, ale żeby się spełniało. Startuję szczęśliwe 7 minut. W tym czasie zyskujecie aż 1001 losów. Ślemy hasło RMF SMS za 4,92 pod numer 7474. Ten bonus też na www.rmf.fm. Lato na bogato. Milion złotych czeka. 1001 losów. RMF 7474.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
5: Gotowi na weekend? No to jazda!
4: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
5: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę!

0: Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Barbara, rekin!
12: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Po reklamie.
17: Byle do lata w RMF FM. Nie pracować, wakacjować!

Taylor Swift w RMF FM. Słuchajcie, mam newsa, ile milionów ma kosztować jej ślub, ale przypomnijcie mi o tym za chwilę, żebym wam powiedział, bo teraz ważny jest zegarek. Ostatnie półtorej minuty w wakacyjnych sejfach. Ostatnia szansa, by złapać aż 1001 losów w grze o 1 000 000 złotych. SMS RMF 7474.

0: głośniki basowe w samochodzie się przydały. Byle do lata, tak brzmi w RMF FM. 10:40 na zegarze, ja obiecałem ten temat. Ślub Taylor Swift. Oszacowano koszty na 10 milionów dolarów. Ja szybko policzyłem, ile za tak zwany talerzyk. Tam będzie około 1000 gości, czyli żeby się zwróciło, trzeba do koperty wrzucić 20 tysięcy dolarów od pary. 75 tysięcy złotych. To będzie pierwszy ślub, na którym goście będą dawać nie koperty, tylko walizki.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa teraz 30.

0: efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs. Po reklamie.
5: Sponsorem programu Byle to Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
0: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Andrzej Bargiel znów to zrobił. Zdobył bez tlenu Nanga Parbat, zjechał na nartach. Co to jest za gość? Trzeba posłuchać faktów o 11.
1: Sponsorem programu Byle to Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hej, tu Ikea. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Bezkompromisowo szczere rozmowy w stylu Krychowiaka w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering i zbrodnie z miłości. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
2: Po reklamie.
0: I już prawie godzina 11, więc posłuchajmy razem faktów RMF FM, a zapraszają na nie Anna Bachowska i Tomasz Staniszewski.
15: Zaczynamy od oficjalnego potwierdzenia. Andrzej Bargiel zdobył Nanga Parbat.
16: A potem zjechał z tej nagiej góry na nartach. 9. szczyt świata, 8126 metrów nad poziomem morza.
15: Zatrzymani za działanie na rzecz obcego wywiadu.
16: W rękach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Polak i Białorusin.
15: Iga Świątek dziś znów w akcji na Wimbledonie.
16: A w faktach kulturalnych Pablo Picasso, Tom Hardy i legenda Milesa Davisa. Zaczynamy jednak od Andrzeja Bargiela. Polak potwierdza, zdobyłem szczyt, wykonałem pełny zjazd narciarski z Nanga Parbat ponad 3700 metrów drogą Messnera do poziomu bazy.
15: Polak rekordzista zdobył go bez dodatkowego tlenu i w pełni zjechał na nartach ze wszystkich 8000ników w Pakistanie.
17: Petarda po prostu. Gratulacje, chłopaki.
16: Ten film dokumentujący kolejną historyczną chwilę dla polskiego himalaizmu zobaczcie na rmf24.pl.
15: Zarzuty dla Polaka i Białorusina za werbowanie współpracowników dla rosyjskiego wywiadu.
16: 19 i 44-latek zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zajmowali się najpopularniejszą obecnie metodą werbunku w Polsce na rzecz Moskwy.
15: Więcej w tej sprawie wie dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.
18: Witam, dzień dobry.
15: Dzień dobry, Krzysztofie. Co dokładnie mieli robić zatrzymani?
18: Mieli przeczesywać grupy dyskusyjne na aplikacji komórkowej Telegram i tam mieli wyszukiwać ludzi, którzy za drobne kwoty mieli wykonywać proste zadania. Na przykład Aleksiej B. i Aleksiej B. i Rafał G. oferowali po kilkaset złotych w kryptowalutach za fotografowanie lotnisk, elektrowni, przejazdów kolejowych, budynków rządowych i na przykład komisariatów. Te zdjęcia potem miałyby być wykorzystywane do planowania ewentualnych zamachów. Ale też werbowani mieli fotografować demonstracje, parad równości, protesty, co potem było wykorzystywane przez rosyjską propagandę do pokazywania tak zwanej zgnilizny Zachodu. Wreszcie zwerbowani w internecie agenci mieli fotografować wydarzenie organizowane w Polsce przez białoruską opozycję. pozycję, żeby namierzać wrogów Moskwy i Mińska. Zatrzymani mężczyźni działali głównie w Warszawie. Pół roku temu za podobne działania służby ujęły kolejnych 5 osób.
16: Warszawski Szpital Południowy ze skutkiem natychmiastowym rozwiązał umowę o pracę z pełniącym funkcję koordynatora prosektorium.
15: W oświadczeniu placówki czytamy, że decyzja została podjęta między innymi ze względu na naruszenie poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych.
16: Decyzja to pokłosie publikacji portalu Zero.pl o nieprawidłowościach w prosektorium tej właśnie lecznicy.
15: Kierujący nim miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, a koordynator publikował zdjęcia ciał i szczątków ludzkich w mediach społecznościowych.
16: Teraz uwaga kierowcy, zablokowana przed południem krajowa 20 na odcinku Węgorzyno-Drawsko-Pomorskie w zachodniopomorskim.
15: W miejscowości Woliczno samochód osobowy wjechał do rowu, na miejscu są służby.
19: Kibicujemy Idze Świątek.
15: Iga Świątek po południu zagra w drugiej rundzie Wimbledonu. Jej przeciwniczką Czeszka Karolina Pliskowa.
16: A co o Polce mówi się dziś na Wyspach? O tym teraz z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
20: Komentatorzy chwalą Polkę za wolę walki, podkreślając, że w krytycznych chwilach potrafi opanować nerwy, co udowadnia, że wciąż ma mentalność mistrzyni.
21: Bariera psychologiczna została przełamana i będzie szło tylko z górki.
22: Trochę paznokcie przygryzaliśmy, prawda?
21: Strasznie, ale będzie dobrze.
20: Polscy kibice, którzy przybywają tak licznie na Wimbledon, mają dla Igi Świątek tylko dobre słowa. Ich obecność na meczu z czeską tenisistką i miejmy nadzieję w kolejnych zapewne pomoże Idze Świątek w obronie tytułu najlepszej kobiecej rakiety tego turnieju.
15: Anglicy żyją tenisem, żyją także futbolem.
16: W poniedziałek o 1:00 w nocy czasu brytyjskiego mecz z Meksykiem o awans do ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Niemiecki trener Lwów Albionu Thomas Tuchel wstawił się za młodymi Brytyjczykami. Napiszcie im wymówkę do szkoły. Pozwólcie im obejrzeć ten mecz. W szkole jest tyle zajęć. A Mistrzostwa Świata? Raz na 4 lata. Pozwólcie im je oglądać. To będzie bardzo, bardzo ważny mecz. Do tego naprawdę z trudnym przeciwnikiem, bo Meksykanie, przypominamy, wygrali dotychczas wszystkie 4 mundialowe spotkania, nie stracili jeszcze gola.
15: Wakacje na Wyspach dopiero od połowy lipca. W faktach kulturalnych RMF FM Pablo Picasso i inni.
16: Zaprasza już teraz Katarzyna Sełychowska-Szuchta. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Od dziś przez całe wakacje w Muzeum Fabryki w Łodzi będzie można obejrzeć wystawę Pablo Picasso i inni. Kubizm. Na zwiedzających czeka 29 oryginalnych grafik i rysunków wybitnych artystów XX wieku, prezentujących jeden z najważniejszych nurtów w historii sztuki. Bo dzięki kubizmowi artyści mogli pokazywać wiele perspektyw na raz oraz dostrzegać to, co wcześniej pozostawało niewidoczne. W stolicy ruszają dziś Warsaw Summer Jazz Days. W sobotę będą koncerty z muzyką legendy Milesa Davisa.
23: Miles Electric Band, a więc duży skład złożony z muzyków, którzy współpracowali z Milesem. W programie będą generalnie utwory z okresu elektrycznego Milesa. To jest rzadkość, bo to duży skład musi grać. Ta muzyka z tamtych lat Milesa jest cały czas świeża.
15: Zapewnia Mariusz Adamiak, który zaprosił muzyków do Polski. Tom Hardy pogodził się z producentem Strefy Gangsterów i zagra w trzecim sezonie. Znany aktor wciela się w tym serialu, przypomnę, w rolę faceta od Brudnej Roboty, a partnerują mu m.in. Pierce Brosnan i Helen Mirren.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Patrzcie, a nasza młodzież ma wakacje, mogłaby obejrzeć mecz Polaków na Mundialu nawet o 1:00 w nocy, ale... Przypomnijcie mi, dlaczego naszych nie ma na tej imprezie? Daniel Dyk, dzień dobry, byle do lata.

O poranku mówiliśmy, że wyprzedały się koszulki Chicago Fire z Lewandowskim, ale czytam, że kłopoty mają większe kibice, którzy chcą je zamówić. Zaraz szczegóły.

0: koszulki Chicago Fire z nazwiskiem Lewandowski. To jest gorący produkt w Stanach Zjednoczonych. No ale wpadka, słuchajcie, nie można ich zamówić w oficjalnym sklepie online Ligi MLS. Sam to przed chwilą sprawdziłem. Tam na stronie wybiera się dziewiątkę, no ale domyślnie wskakuje nazwisko dotychczasowego gracza. Nazwisko można zmienić, ale uwaga, wolno użyć maksymalnie 10 liter. A Lewandowski to 11 liter. No Polacy znani są z tego, że zawsze dadzą radę. Uwaga, będzie suchar. Jak się nie da oficjalnej koszulki, to się skombinuje lewą.
1: Reklama. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
8: Tu trwa
7: lato na bogato.
9: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
7: Co tydzień inny.
10: Wow, for cars? Ale dolarsowo, selekcjonować nie ma moim miejsc w swoim garage.
11: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
7: Lato na bogato.
12: Śli SMS do treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenie dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: You ready?
16: Tylko w Disney Plus.
17: Every second counts, baby.
16: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
18: Restaurant is flooded.
16: To już ostatnia szansa.
17: I am selling the building.
16: By uratować to miejsce.
17: We have each other and nothing left to lose.
16: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Po reklamie.
3: RMF FM, wakacyjne kawałki i

Milion złotych czeka dzisiaj na was w wakacyjnych sejfach i od razu mówię, nie będzie lepszej okazji, żeby wejść do gry dla tych, którzy mają szczęśliwy numerek. Właśnie w tym momencie rusza bonus. 10 minut. Każdy SMS zmienia się w 1100 losów, ale no właśnie, przypomnijcie sobie swój numer telefonu. Czy jest w nim trójka, jak 3 litery RMF? Jest w nim piątka, jak 5 liter w RMF FM? No to słuchajcie, no to jesteście szczęściarzami. Kto przyśle z takiego telefonu hasło RMF pod numer 7474, podwaja ten bonus. 3 i 5, może być 5 i 3, w ogóle nie musi być po kolei. To sprawia, że nie 1100 losów, a aż 2200 szans wpadnie wam do gry. Można też zagrać na stronach www.rmf.fm, też to działa. Powtarzam, gramy o milion złotych, więc każde wsparcie się przyda, a to jest naprawdę genialne. Jeśli macie 5 i 3 w numerze telefonu, nie będzie lepszej okazji, żeby wejść do gry. Aż 2200 losów zyskacie. RMF 7474.

0: I pilnować się w internecie.
1: A to niby jak, przepraszam? Odetniecie nam internet i postawicie nas w kącie?
0: Mbank ma narzędzia, które pomogą ochronić się przed cyberoszustami.
2: Cyberoszuści? To brzmi groźnie.
0: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam chronić pieniądze przed cyberoszustami i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie swoje finanse.
3: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
4: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
11: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
14: O reklamie.
15: Szczęśliwy numerek w wakacyjnych sejfach. Zostało tylko 1,5 minuty. 1000 to szans, jeśli wejdziecie teraz do gry, ale jeśli macie w numerze telefonu 3 i 5, no, to macie najwięcej szans na 1 000 000 zł. Aż 2200 losów. Ślemy RMF pod numer 7474.

0: czytasz coś takiego i nie wierzysz. Odkształciła się jezdnia S17 pomiędzy Warszawą a Lublinem. Co to oznacza? Zostańcie z nami. Szczegóły zaraz w faktach RMF FM samo południe.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedaż są w euro!
6: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
7: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Już prawie godzina 12, więc posłuchajmy faktów RMF FM samo południe. Witamy, Ewa Kwaśnia jest z nami.
9: Dzień dobry, witam. Rośnie bilans ofiar rosyjskiego zmasowanego ataku na Kijów. Koalicja rządowa odrzuca propozycję Prawa i Sprawiedliwości w sprawie powołania specjalnej komisji. Miałaby ona zbadać nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie oraz innych placówkach medycznych. W faktach także o atrakcjach na festynie z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych na lotnisku Poznań-Ławica. Zajrzymy też na plażę w Międzyzdrojach. Do 17 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych potężnego nocnego ataku Rosji na Kijów. To najnowsze informacje przekazane przez ukraińskie służby ratunkowe. Ponad 80 osób zostało rannych. Wciąż trwa poszukiwanie zasypanych pod gruzami.
10: To
9: było straszne. Byliśmy w domu, gdy dotarły do nas wieści, że w stronę miasta lecą pociski balistyczne, więc czym prędzej wybiegliśmy na korytarz, by dostać się do schronu. Było jednak za późno. Nastąpił jeden wybuch, potem drugi. Tak opisuje to jeden z mieszkańców. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby.
8: Aktualny obraz faktów.
9: Koalicja rządowa mówi nie propozycji Prawa i Sprawiedliwości. Usłyszał od polityków w Sejmie dziennikarz RMF FM. Wczoraj, przypomnijmy, Jarosław Kaczyński zapowiedział powołanie specjalnej komisji, która miałaby zbadać nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie oraz innych placówkach medycznych. A na linii sejmowe studio RMF FM i Kacper Wróblewski. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: Kacprze, jak swoje stanowisko argumentują rządzący?
11: Koalicjanci nie wierzą w zapowiadaną przez PiS apolityczność komisji. Nie ma szans, aby ustawa została przyjęta przez Sejm, powiedział mi szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.
12: Nie będzie większości, bo wszyscy znają prezesa Kaczyńskiego. Znaczy, żadna komisja, którą on zaproponował, jeszcze nie wniosła nic dobrego do naszej rzeczywistości. Nie sądzę naprawdę, że się coś zmieniło.
11: Z kolei Dariusz Wieczorek z Lewicy twierdzi, że sprawę Szpitala Południowego wyjaśni prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli.
13: Powoływanie kolejnego zespołu to jest tylko akt polityczny i takie podsycanie tego tematu.
11: PiS deklaruje, że komisja miałaby być apolityczna, ponieważ wyboru jej członków dokonywałby Sejm, a kandydatów miałyby zgłaszać przede wszystkim organizacje zawodowe z branży medycznej.
9: To był Sejmu Kacper Wróblewski. Dziękujemy. Z powodu odkształcenia na wierzchni zamknięty zostanie kolejny fragment jezdni S17 łączącej Warszawę z Lublinem. Z tego samego powodu czasowo zamknięty był inny odcinek tej drogi, ale już przywrócono na nim ruch. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, gdzie można już jechać, a gdzie czekają kierowców jeszcze utrudnienia?
1: Dzień dobry. Rano otwarto naprawioną jezdnię w stronę Warszawy, gdzie na odcinku 2 kilometrów ruch odbywał się w obu kierunkach sąsiednią jezdnią. To z powodu garbu, który podczas upału utworzył się na styku asfaltowej nawierzchni drogi z betonową nawierzchnią mostu na niewielkiej rzece. Takie samo uszkodzenie, choć z mniejszym uskokiem, zauważono na nitce do Lublina w rejonie Woli Osińskiej. I teraz tam zacznie się naprawa. Na odcinku 3 kilometrów ruch w obie strony będzie prowadzony nitką w kierunku Warszawy.
9: Występy polskich i amerykańskich gwiazd, piknik w stylu barbecue oraz wielki pokaz fajerwerków. Z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych na lotnisku Poznań-Ławice odbędzie się festyn. W faktach RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, co planują organizatorzy?
14: To ma być wielkie święto przyjaźni polsko-amerykańskiej. Festyn w Poznaniu będzie jedynym takim na świecie organizowanym dla żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Na scenie nie zabraknie gwiazd muzyki, mówi pułkownik Jeremy McHugh, dowódca garnizonu Armii Amerykańskiej w Polsce. Wystąpi amerykański zespół rockowy ze szczytu list przebojów American Authors, gwiazda muzyki country Cassidy Pope, znana w Polsce piosenkarka Sarah James i oczywiście reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Representative artistic ensemble of the Polish Army. Wszystko ma uświetnić pokaz fajerwerków w iście amerykańskim stylu. Niektóre z rakiet polecą na wysokość 250 metrów. Impreza odbędzie się 3 lipca na lotnisku w Poznaniu.
9: To teraz przenosimy się nad morze. Przyjemne 26 stopni mogą dziś pokazać termometry w Międzyzdrojach. Choć chwilami jest trochę wietrznie, na plaży od rana spory ruch.
15: Rozwijamy parawan, żeby nam tak bardzo nie wiało. Słoneczko też nam ładnie za chwilkę wyjdzie, jak kulki przejdą i będzie piękna pogoda.
16: Woda ciepła jest.
17: Ciepła?
16: Elegancko jest, tak. Woda jest akurat, no. 21.
17: Czyli już można się kąpać?
16: Można się kąpać.
17: Co budujesz?
18: Nie wiem.
19: Zamek.
18: Nie, wulkan.
20: Dzisiaj sobie zaplanowaliśmy plażę.
17: A dłuższy pobyt jaki?
20: A jeszcze do końca tygodnia.
9: Usłyszała w Międzyzdrojach reporterka RMF FM Anna Pałamar. Wszystkim wypoczywającym nad morzem, nad jeziorami czy w górach życzymy wspaniałego urlopu. A kolejne wydanie Faktów punktualnie o 13.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: Dzisiaj właściwie wszyscy mamy podobnie na termometrach, oczywiście z wyjątkami tam, gdzie pada, a pada o wielu miejscach. Ta południowo-wschodnia Polska, już te deszczowe chmury uciekają za wschodnią granicę, nad Ukrainę. Za to znad Niemiec przychodzi nowa strefa opadów, ale w międzyczasie wszyscy powinniśmy mieć tak maksymalnie 25-27 stopni Celsjusza, w Zakopanem maks 19.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: Tu, byle do lata w Radiu RMF FM. Daniel Dyk, witajcie. Ja obiecałem po faktach jeszcze wasze prognozy pisane z rozmachem i niemal poezją. Proszę bardzo. Nad Szczecinem trwa budowa chmur komórkowych oświetlana promieniami słonecznymi, a poniżej skoordynowany ruch cząsteczek powietrza przyjemnie ochładza. To Michał. Kłębiaste barany suną powoli i majestatycznie niczym owce na jesiennym redyku. Pogodę w żarach tworzą miliony kropel wody zbrylonych w jasno-szarej, białej strukturze z mglistymi przejaśnieniami. Nad Złotowem dokona się dzisiaj osobliwa koniunkcja efemerycznych zjawisk atmosferycznych. Firmament spowity walką mgławicowych wyziewów zwolna ulegnie inscenizacji heliakalnej iluminacji. No piękne są te prognozy słuchaczy. Może jeszcze to. Leniwe stratusy przeobrażą się w kłębowiska o niemal gargantuicznych proporcjach, anonsując efemeryczną zawieruchę. No to już wszyscy precyzyjnie wiemy, jak będzie.

0: Słuchajcie, w ramach akcji 12 urodziny Energylandii bawimy się z wami i zbieramy od was inspiracje na jakieś urodzinowe imprezy. I dzisiaj jest z nami Kacper. Witamy cię bardzo serdecznie. Kacper, nie dopytając, z jakiej jesteś miejscowości?
1: Dzień dobry, cześć. W takiej miejscowości Ryczów, gmina Ogrodzieniec.
0: I słuchajcie, co tam jest modne, jakie tam, w jakim stylu są tam urodziny. Rodzinne. Zaprosiłbym 3 pokolenia swojej rodziny i wszystkich poprosił o odłożenie telefonów. Rozumiem, że impreza to bez rozpraszaczy, tak?
1: Tak, dokładnie. No, w dzisiejszych czasach jest bardzo trudno, wszyscy siedzą w nosem w telefonach, a 12 urodziny to taki moment, żeby to zmienić, żeby zrobić coś innego.
0: Napisali, że chciałbym, by jedynym zasięgiem tego dnia była radość i wspólne chwile. Bardzo nam się to spodobało, dlatego mam dla ciebie aż 2 całodzienne bilety do Energylandii. Życzę miłej zabawy. Gratuluję.
1: Super, bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję.
0: My też będziemy w Energylandii 5 lipca, słuchajcie, i sprawdzimy, jak wy się tam bawicie. Szukajcie naszego mikrofonu żółto-niebieskiego. No i zapraszamy was do dalszego udziału w tej zabawie. Ten konkurs na www.rmf.fm.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be, Roma.
1: RMFFM, zawsze z tobą. RMFFM, zawsze z tobą.

0: chwilę takiej prawdziwej tęsknoty za wolnością w tym przeboju Nelly Furtado. W RMF FM muzyka najlepsza pod słońcem. Tu byle do lata, jest 12:25. Słuchajcie, trafiłem przed chwilą na ranking miast, w których pije się najwięcej alkoholu. Zestawienie na podstawie tego, ile wydają Polacy na tak zwane małpki. I na czele jest... Gdańsk? Najwięcej małpek? Nie chcę się w to wierzyć. Może tam po prostu kochają zwierzątka.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Gotowa?
4: Gotowa!
3: Wróżka czy superbohaterka?
4: Wróżka!
3: No to zaczynamy świętowanie!
4: Hurra!
5: Jak świętować, to z przytupem! A wy, jaką imprezę urodzinową zrobilibyście w Energylandii? Dajcie znać na www.rmf.fm. Do wygrania bilety do Energylandii, a w ten weekend podczas urodzin na każde przebrane dziecko czekają maskotki.
6: Wróżki i superbohaterowie! Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przebierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Po reklamie.
19: Dzień dobry, trwa lato z RMF FM.

0: RMF FM. Słuchajcie, bardzo mi się wczoraj spodobało kieszonkowe na wakacje. Pierwszy w lipcu Marian z Rabki wczoraj zgarnął szybkie 2000 zł.
1: Super, bardzo dobra. Cieszę się bardzo. Bardzo pierwszy.
0: Teraz chcę to przebić. Słuchajcie, zasady zostają te same. To jest błyskawiczna akcja. Liczą się zgłoszenia od teraz tylko do godziny 13. Potem będzie losowanie i ktoś z was na pewno już po faktach wygra 3000 zł. Więc jeśli wam już w połowie turnusu zaczęło brakować na koncie, no to z wakacyjnymi sejfami możecie mieć lato na bogato. Tylko teraz. Tylko spośród zgłoszeń, które przyjdą do 13, ktoś z was wygra zaraz po faktach kieszonkowe na wakacje, czyli podkreślam jeszcze raz, 3000 zł. Przy okazji zyskujecie też 1100 losów w grze o sejfy i o nagrodę główną 1000 000 zł. Ślemy hasło RMF pod numer 7474. Tyle wystarczy. Podkreślam, taka okazja się dzisiaj nie powtórzy. Teraz startujemy, o 13 losujemy, no i kasa jeszcze dzisiaj na koncie, szybkim przelewem. RMF 7474.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: A co tu się wyprawia od rana?
4: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się wczoraj z prezydentem Nawrockim. Spotkanie trwało ponad godzinę i wszyscy zaskoczeni, że wow, że aż godzinę ze sobą rozmawiali i że się nawet nie pobili.
5: Nie no, to super, super. Już od dawna Polska, Polska nigdy nie była tak zjednoczona.
3: Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.
6: Reklama.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: To niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Kaktus Classic lub Sweet

0: wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.

0: 12,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem programu Byle to Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
4: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: wakacyjnej kumulacji. Szybka kasa na wakacje. Kieszonkowe, które dziś wpadnie na konto kogoś z was. 3000 zł szybkim przelewem. Tylko do 13 można wejść do gry, a przy okazji wpadnie wam 1100 losów w grze o nagrodę główną. 1 000 000 zł dzisiaj. Ostatnie 3 minuty. RMF 7474. Zaraz po faktach dzwonimy.
1: Sponsorem programu Bilet do lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
15: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
0: Już prawie godzina 13. Posłuchajmy więc faktów RMF FM. Zaprasza Ewa Kwaśny.
16: Wielka akcja Straży Granicznej i niemieckich służb. Zatrzymano 8 osób, zabezpieczono narkotyki z Tajlandii o wartości około 50 milionów złotych. Tragiczny wypadek na Pomorzu na drodze numer 20. Samochód wjechał do jeziora, nie żyje kierowca. Mamy też informacje o utrudnieniach dla kierowców na 23 w Zachodniopomorskiem. Wrócimy też do historycznego wyczynu Andrzeja Bargiela. Dwieście kilogramów marihuany wartej blisko 50 milionów złotych przejęli funkcjonariusze Straży Granicznej przy współpracy z niemieckimi służbami. Transport narkotyków znajdował się w kontenerach z cegłami z Tajlandii. Zatrzymano 8 osób. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jak wyglądała ta akcja?
17: To była czwarta odsłona walki z jednym z południowoamerykańskich karteli narkotykowych. Polscy strażnicy graniczni z oddziału morskiego, rozpracowując tę grupę, przejęli już setki kilogramów należącej do niej kokainy. Tym razem uzyskali informacje o próbie przemytu marihuany z Azji, mówił komendant oddziału Andrzej Prokopski.
9: Statek wyszedł z Tajlandii do portu niemieckiego w Hamburgu, następnie transportem drogowym do Szczecina. Pierwsza była realizacja, natomiast druga była realizacja w województwie wielkopolskim pod Poznaniem.
17: W Szczecinie funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn, którzy rozładowywali kontenery oraz właściciela firmy, do której trafił ten transport. Koło Poznania zatrzymano kolejne osoby powiązane z przemytem. Zatrzymani to Polacy, grozi im 20 lat więzienia.
16: Nowe fakty w sprawie wypadku na drodze numer 20 pomiędzy Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim. W Wolicznie samochód osobowy wjechał do jeziora, zginął kierowca. Służby wyciągają teraz auto, trasa jest wciąż nieprzejezdna, wyznaczono objazdy. I jeszcze jedna informacja z zachodniopomorskiego na krajowej drodze numer 23 w Barnówku, to trasa Dębno-Myślibórz. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, wiadomo, że są poszkodowani. Trwa akcja ratunkowa, tą trasą teraz nie przejedziecie. Nie panele słoneczne na dachu, ani nie samozapłon, a impuls elektryczny wywołał niedawny pożar zakładu chemicznego we Włocławku. Na linii reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Agnieszko, czy zatem ktoś przyczynił się do powstania tego pożaru?
18: Nie, ogień pojawił się z chwilą wybuchu uparów substancji chemicznych w magazynie. Taką iskrę mogła skrzesać na przykład spadająca beczka, która uderzyła w beton. To nie była iskra z instalacji elektrycznej, ale jak to określił biegły, bodziec energetyczny. I do tego nie przyczynił się człowiek, powiedział mi Joachim Zeffert z Włocławskiej Straży Pożarnej. Hala magazynowa jest wyłączona z użytkowania, bo ogień tak ją zniszczył. Straty oszacowano na 9 milionów złotych. Wchodzi w to budynek, sprzęt, który znajdował się w środku i zaopatrzenie w towar.
19: O tym się mówi.
16: Andrzej Bargiel z historycznym wyczynem zjechał na nartach z Nanga Parbat bez użycia tlenu z butli. Jak już mówiliśmy w faktach, skialpinista jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 ośmiotysięczników w Pakistanie. A jego cenia ten wyczyn dla polskiego himalajzmu Jan Gąsienica-Roy, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich, gość internetowego radia RMF24.
20: No, kolejny wielki wyczyn. Jakby ta historia naszego himalajzmu już trwa naprawdę dziesiątki lat i to takie postacie, które no jakby wszyscy znamy z literatury. I teraz Andrzej jakby kontynuuje tą piękną historię, która no dzięki takim ludziom pożyje już naprawdę długie lata i mam nadzieję, że kontynuatorzy się będą pojawiać dalej. No zresztą słychać o nas w świecie.
16: Nanga Parbat to jedna z najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych gór na świecie. A ten niesamowity wyczyn Andrzeja Bargiela możecie zobaczyć na filmie na rmf24.pl. Od wyjątkowego obiadu czwartkowego, w którym dania zaserwują krakowscy artyści, rozpocznie się dziś druga edycja Szturaliów. Przez kilka dni prezentowana będzie twórczość zarówno wielkiego aktora, ale i jego uczniów i przyjaciół. A jutro w kopalni soli w Wieliczce wyświetlony zostanie kultowy King Size. Jak przypomina Agnieszka Wolańska, rzecznik prasowa kopalni, to miejsce było idealną scenografią dla wielu twórców teatralnych i filmowych.
21: I Łukasz Barczyk realizował spektakl Hamlet, też z udziałem pana Jerzego Treli właśnie. I Jerzy Żuławski oczywiście na Srebrnym Globie, to też były zdjęcia tam u nas robione pod ziemią. Seksmisja, no to już jakby jest taka oczywistość. W zeszłym roku była projekcja Seksmisji.
16: Szturalia potrwają do niedzieli. Szczegółowo o programie festiwalu piszemy na rmf24.pl.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Andrzej Bargiel. Ja za każdym razem, jak w zimie mam podejść na górę stoku, parę metrów, to myślę sobie spocony, a on ma z tego przyjemność.
16: Ja sobie nie potrafię tego wyobrazić.
0: Ja wtedy już wołam o tlen. Byle do lata, Daniel Dyk. Dzień dobry.
16: Jeszcze zjechać, Daniel.
0: O, to akurat przyjemność.

0: jutra.
1: Polska gospodarka traci bardzo duże pieniądze przez ludzi, którzy nie dosypiają. Trafiłem coś takiego w sieci, bo jak nie jesteśmy niewyspani, to jesteśmy mniej wydajni, ziewamy, robimy przerwy, dłużej wykonujemy zadania i to, uwaga, policzono, kosztuje 17 milionów straconych niepotrzebnie roboczodniówek, czyli realnie oznacza stratę 8 miliardów złotych rocznie. Czy mi się zdaje, czy przez ostatni miesiąc za niewyspanie odpowiada Mundial? FIFA, oddaj nasze 500 000 000.
2: Reklama.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Kiedy? Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
7: Hi, this is Shakira.
8: Dawid Kwiatkowski.
6: Poblista notowanie. Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
9: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
17: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
16: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyn do płukania Kokolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
18: Po reklamie.
19: Lato w RMF FM.
20: Lato w RMF FM.

RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem. Jakoś za godzinę Iga Świątek gra na Wimbledonie, a na portalach tenisowych News mi wyskoczył. Hubert Hurkacz potwierdził, że jest w związku. Także sorry dziewczyny. Chociaż jest malutka nadzieja, że jednak chodzi o Polski Związek Tenisowy.

się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: wakacyjne sejfy RMF FM. Przed chwilą z przyjemnością zadzwoniłem do Asi Sknurowa i jej mocnej ekipy, która była razem z nią, pogratulować jej, bo to ona wygrała szybką kasę. Jeszcze dzisiaj na koncie będzie miała 3000 zł.
1: Super! Wow!
0: Gratuluję ci. 3000 zł dla ciebie. Masz jakiś pomysł? Pierwsza myśl, która ci przychodzi do głowy?
1: Na wakacje.
0: Na wakacje. No to jest kieszonkowe. Na wakacje, więc brawo, brawo, brawo. To jest najlepszy pomysł.
1: Super! Ale fajnie. Będzie impreza dzisiaj jednak. Zmieniam zdanie.
0: I na wakacyjne imprezy nawet bardziej mi się podoba. A dla was mam dużo więcej szczęścia. Już nam zostały dzisiaj tylko sejfy i w nich nawet 1 000 000 zł. Możecie ucieszyć się jak Asia tylko tak ze 333 razy bardziej. 1 000 000 zł! 1 000 000 zł! To ja pomogę z szansami. Uwaga, 10 minut świetnej okazji. Tylko teraz SMS-y zmieniają się w aż 1200 losów. Hasło RMF numer 7474. Można zagrać oczywiście także na www.rmf.fm. 1200 losów? No i jeszcze dzisiaj możecie zostać milionerem. RMF 7474.
2: Reklama.
3: Mamo, będzie spalony?
4: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
11: Tu nie musisz pamiętać o kremie z filtrem.
12: Tu możesz spotkać znajome gwiazdy.
11: Widzimy się pod słońcem RMF FM.
12: Już w sobotę i niedzielę po 10.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy,

0: Polsce.
1: To hity z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Nescafe 200 gramów, 21,99. A ketchup pudliszki 700 gramów, jedynie 6,99.
0: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
2: A rzuć to wszystko i jedź na plażę. Poleca RMF FM.

Ej, proszę, mam potwierdzenie. Szybki przelew do Asi już poszedł? Czyli już może wydawać 3000 wygrane przed chwilą, a na was czeka 1 000 000 złotych i ostatnie 2 minuty bonusa. Aż 1200 losów wpada do losowania. Hasło RMF numer 7474.

0: Abandoned.
1: Zbliżamy się do godziny 14 za moment fakty RMF FM, no a w nich mikrofon RMF-u pojawi się wśród kibiców na Wimbledonie.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Giz, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. Giz, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
4: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
10: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
3: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
14: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
3: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
14: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
3: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
15: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
8: Po reklamie.
1: Już prawie godzina 14, więc posłuchajmy razem faktów RMF FM. Zaprasza Ewa Kwaśny.
17: A w faktach nowe informacje w sprawie 19-latka, sprawcy wtorkowego śmiertelnego wypadku w centrum Lublina. Za godzinę w Sejmie spotkanie w sprawie reformy zdrowia, szczegóły za moment. Prezydent rozważa skierowanie ustawy o statusie osoby najbliższej do Trybunału Konstytucyjnego, ustalił to dziennikarz RMF FM. Będziemy też kibicować Idze Świątek, za pół godziny rozpocznie swój drugi pojedynek na Wimbledonie. Dziewiętnastoletni sprawca śmiertelnego wypadku w centrum Lublina, do którego doszło we wtorek nad ranem, był pijany i nie miał prawa jazdy. Ustaliła prokuratura, która wnioskuje teraz o areszt dla Patryka M. Na konferencji śledczych był reporter RMF FM na linii Dominik Smaga. Dominiku, co grozi podejrzanemu?
18: Od 5 do 20 lat więzienia, tyle grozi za spowodowanie w stanie nietrzeźwości wypadku, w którym zginęła 17-letnia pasażerka BMW. Za jego kierownicą siedział nietrzeźwy nastolatek bez prawa jazdy. Dzisiaj w szpitalu usłyszał zarzuty.
19: Podejrzany nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
18: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Do sądu trafił wniosek o aresztowanie mężczyzny, bo zdaniem prowadzących śledztwo mógł by on nakłaniać świadków do fałszywych zeznań. Gdy był nieletni, był notowany w związku z kradzieżą z włamaniem. BMW, które prowadził, jest zarejestrowane na 48-letniego mieszkańca Prudnika na Opolszczyźnie. Prokuratura wyjaśnia, skąd auto wzięło się w Lublinie.
17: Zderzenie auta osobowego i motocyklisty na drodze numer 14 pomiędzy Łowiczem a Głownem w Łódzkiem. Jedna osoba jest ranna. Trasa jest w tym miejscu nieprzejezdna. Za godzinę minister zdrowia i przedstawiciele NFZ-u spotkają się z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Temat spotkania: reforma służby zdrowia. A my łączymy się z naszym dziennikarzem Kacprem Wróblewskim. Kacprze, czy na to spotkanie politycy idą z jakimiś konkretnymi propozycjami?
0: Niekoniecznie. Moi rozmówcy podkreślają, że to oni czekają na propozycję szefowej resortu zdrowia Jolandy Sobierańskiej-Grendy.
4: Mamy nadzieję, że pani ministra przedstawi rozwiązania dotyczące wynagrodzeń lekarzy chociażby.
0: Usłyszałem od rzeczniczki klubu Koalicji Obywatelskiej Doroty Łobody. Według moich informacji spotkania z minister zdrowia oczekuje także Lewica i PSL. To właśnie te dwa ugrupowania mają swój plan na reformę służby zdrowia. Niewykluczone, że po serii spotkań w ministerstwie powstanie jedna ustawa uwzględniająca poszczególne propozycje.
17: A z jakimi pomysłami wybierają się na to spotkanie przedstawiciele resortu zdrowia? Według naszych informacji to wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy, a także maksymalny pułap wydatków, jaki szpital może przeznaczać na wynagrodzenia medyków. Prezydent Karol Nawrocki rozważa skierowanie ustawy o statusie osoby najbliższej do Trybunału Konstytucyjnego, ustalił dziennikarz RMF FM. W tej sprawie część jego współpracowników podsuwa mu jednak inne rozwiązanie. W faktach teraz nasz dziennikarz Michał Radkowski. Michale, skąd te wahania? Skąd te wahania prezydenta?
13: Jak słyszę, Karol Nawrocki uważa, że tym, którzy żyją w nieformalnych związkach, chciałby dać jakąś formę zabezpieczenia i według moich źródeł wcale nie jest przeciwny społeczności LGBT. Prezydent może więc skłonić się ku wygodnemu dla niego rozwiązaniu i zaskarżyć ustawę do Trybunału przed jej podpisaniem. Powoła się na tak zwaną kontrolę prewencyjną, może uznać, że ustawa narusza konstytucję, powoła się na artykuł 18 o definicji i ochronie instytucji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Z moich ustaleń wynika, że prezydent rozważa też inną opcję, czyli weto, ale wie, że może tym narazić się sporej części Polaków, bo sondaże pokazują, że ponad połowa badanych popiera ustawę o statusie osoby najbliższej. Na wypadek weta rządzący mają plan B. Część zapisów z ustawy będą chcieli wprowadzić osobnymi rozporządzeniami, a w sierpniu w życie wchodzą przepisy dotyczące transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa.
2: Kibicujemy naszym tenisistkom.
17: Za pół godziny Iga Świątek rozpocznie swój drugi pojedynek na Wimbledonie. Rywalką broniącej tytułu naszej mistrzyni będzie Czeszka Karolina Pliszkowa. Jakie nastroje panują wśród polskich kibiców?
16: Każdy ma ambicje na to, żeby zajść jak najdalej, tak? Więc myślę, że no, będzie ciężka walka, ale Iga ma tę amunicję, żeby iść do przodu, żeby walczyć i no, trzymamy kciuki. Myślę, że będzie dobrze. No, to jest Iga, tak? Jakby wierzymy w to, że da radę.
20: Jesteśmy tutaj po to, żeby ją wspierać. Zobaczymy, czy nam się uda dostać, bo nie mamy biletu, więc czekamy od 4 godzin w kolejce, ale wierzymy zarówno w zakup biletów, jak i w Igę dzisiaj, prawda?
21: A czy ta trójka, czy mówię oczywiście o rankingu światowym, czy ta presja jakby jest nieco mniejsza przez to, że jednak jest nie na pierwszym ani na drugim miejscu, tylko na trzecim?
20: Iga się nauczyła radzić z presją. W takim zupełnie pozytywnym znaczeniu Iga jest pazerna. Ona była taka głodna sukcesów i u niej musi przede wszystkim wrócić ten głód.
17: Z polskimi kibicami na Wimbledonie rozmawiał nasz korespondent w Londynie, Bogdan Fremorgan. Trzymamy już mocno kciuki także za Kamila Majchrzaka, który wkrótce powinien rozpocząć mecz z Zakarem Swajdą z USA. A relacje naszego dziennikarza sportowego z tych pojedynków w faktach o 15.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tu Daniel Dyk, tu program Byle do Lata. Skoro Iga Świątek zaczyna około 14.30, to umawiamy się tak, że to ja będę dla was tego pilnował, dobra? Czy się tam dobrze rozgrzała? A wy beztrosko na razie sobie skupcie się na słuchanie po prostu muzyki w RMF FM, najlepszej pod słońcem.

0: Legendarny. Jakbyście dali lajka pod tym przebojem Meatloafa, to bym wiedział, że mamy o czym pogadać, że jest parę wspólnych tematów. 14.20, słuchacie Radia RMF FM. A propos ciekawych tematów, cytuję. Naukowcy ustalili 6 cech, które cechują bycie cool. Strasznie dziadersko brzmi hasło bycie cool. Co to są lata 90? Cool to byliśmy, jak słuchaliśmy Meatloaf właśnie. W każdym razie, te 6 cech to ekstrawersja, hedonizm, poczucie sprawczości, otwartość na doświadczenia, zamiłowanie do przygód oraz niezależność. Skoro to ustalili naukowcy, to wiemy, że żeby być cool, trzeba robić dokładnie odwrotnie.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
9: Tu trwa
8: lato na bogato.
10: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
8: Co tydzień inny.
11: Wow, for cars? Ale to larsowo, tyle to nawet nie ma mój miś w swoim garage.
12: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
8: Lato na bogato.
13: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenie dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.
19: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

Słyszeliście tu? Daj, daj, Igo. Iga Świątek właśnie się rozgrzewa na korcie w Wimbledonie. Jest 14:33. Za chwilę zacznie się pierwszy gem. No to myślę, że mamy jeszcze chwilę na inne sportowe newsy. I nie bez powodu pojawiła się mundialowa Shakira. W sieci są obrazki, jak reprezentacja Argentyny leci na mecz i na lotnisku amerykański ochroniarz tam zatrzymuje Leo Messiego i go skanuje takim urządzeniem do wykrywania niebezpiecznych przedmiotów. To powinno piszczeć jak szalone. Przecież cały Messi jest jak najgroźniejsza broń.

Panie i panowie, w wakacyjnych sejfach w RMF FM czas na prezentację kolejnego samochodu. Zresztą zatrzymajmy te fanfary. Czekajcie. Wiecie, że w lipcu trafi do was co tydzień samochód? Słyszeliście już, tak? Aż 4 auta w 4 kolejne piątki. Toyota Aygo, Fiat 500 Cabrio, Renault Clio po kolei. A na koniec miesiąca to może teraz uruchomimy jeszcze raz te fanfary, dobrze? Czas na prezentację czwartego, ostatniego samochodu w RMF FM. I to będzie, słyszycie tę informację po raz pierwszy, Lexus LBX. Kompaktowy, luksusowy SUV nowej generacji z hybrydowym napędem, z automatyczną skrzynią biegów.

0: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
10: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Po reklamie.
12: Tu RMF FM. Gramy jak lubicie.

0: Jest adrenalina. Iga Świątek jak burza na Wimbledonie. Było 4-0. Dopiero teraz Pliszkowa ugrała swojego pierwszego gema. No właśnie, to na kortach, a w wakacyjnej kumulacji 1013 losów. To już naprawdę ostatnie dwie minuty tej okazji. W wakacyjnych sejfach nagroda główna dzisiaj. Aż 1 000 000 złotych. Ale przy okazji to jest wyjątkowy moment. Gracie o finał miesiąca i te losy trafiają także do walki o Lexusa LBX. RMF 7474.
1: Reklama. Marian, wymarzony sprzęt na wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
2: Wielki telewizor. O, mają taki?
1: Mają, 70 cali, Sharp. Za jedyne 1999 zł. Taniej o 6 stówek.
2: Taką wyprzedaż to ja rozumiem, Barbara.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
4: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
5: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami centrumrowerowe.pl.
6: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, Felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: I już prawie godzina 15, więc dajmy głośniej i posłuchajmy najnowszego wydania faktów RMF FM. Zaprasza Ewa Kwaśny.
9: Warszawska prokuratura sprawdzi doniesienia o domniemanych nieprawidłowościach w prosektorium Szpitala Południowego. Na Wimbledonie nasi Iga Świątek i Kamil Majchrzak walczą o awans do trzeciej rundy. W faktach także...
10: Mamy je urozmaicone z kruszonką, taką maślaną. Mamy bez kruszonki.
9: Dziś dzień jagodzianki. Dla wielu z nas to smak lata i dzieciństwa. Zajrzymy do jednej z tradycyjnych piekarni w Katowicach. Warszawska prokuratura przeprowadzi postępowanie sprawdzające w sprawie domniemanych nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Śledczy podejrzewają, że mogło tam dojść do znieważenia zwłok i pobierania opłat od bliskich zmarłych osób. Po medialnych doniesieniach w tej sprawie szpital rozwiązał już umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Przed warszawską prokuraturą okręgową jest wóz satelitarny RMF FM i nasz dziennikarz Jakub Rybski. Witaj. Jakubie, jak śledczy tłumaczą swoją decyzję?
11: Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba tłumaczył dziś, że w związku z tym, że śledczy opierają się na razie wyłącznie na anonimowych informatorach, mogą wszcząć jedynie postępowanie sprawdzające, a nie śledztwo, a tym bardziej nie mogą nikomu w tej sprawie postawić zarzutów.
12: Oczekujemy, że osoby posiadające wiedzę, czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy, bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje, nawiążą kontakt i będą chciały złożyć odpowiednie zeznania w tej sprawie.
11: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy podjęli też decyzję, że postępowanie dotyczące sfałszowanych kart zgonów będzie w dalszym ciągu kontynuowane w ramach osobnego postępowania. Piotr Skiba przekazał jednak, że prokuratorzy ustalili, że doszło do sfałszowania nie 20, lecz 3 kart.
9: Nikt bezpośrednio nie przyczynił się do śmierci 37-letniej mieszkanki lubelskiej Włodawy, która w styczniu tego roku po kłótni z mężem wysiadła z samochodu bez ciepłego ubrania, po czym oddaliła się pieszo. Temperatura sięgała wtedy minus 15 stopni Celsjusza. Krzysztof Zasada poznał szczegóły opinii dotyczącej przyczyn śmierci kobiety. Krzysztofie, co ustalili biegli?
13: 37-latka zmarła z wychłodzenia. W chwili śmierci była mocno pijana. Badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Na jej ciele, rękach i twarzy stwierdzono, potwierdzono wprawdzie zadrapanie, ale prawdopodobnie powstały podczas przemierzania przez kobietę łąk w okolicach rzeki Włodawka, gdzie natrafiono na jej ciało. Biegli wyjaśnili też kwestię tego, że kobietę znaleziono częściowo rozebraną. Jak twierdzą, to typowe zjawisko w przypadku osób pod wpływem alkoholu, które są narażone na niskie temperatury. Ta faza hipotermii znana jest jako paradoksalne rozbieranie. Ta opinia była ostatnią zamówioną ekspertyzą w śledztwie. Teraz prokurator zdecyduje o tym, w jaki sposób zakończy postępowanie prowadzone w kierunku ewentualnego nieudzielenia pomocy oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
14: To fakty RMF FM. Trwa zacięta walka na korcie.
9: Trwa polski dzień na Wimbledonie. Iga Świątek i Kamil Majchrzak walczą o awans do trzeciej rundy. Te spotkania śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Witam.
15: Dzień dobry, witam.
9: Czarku, jaki wynik u Igi?
15: U Igi w tej chwili ważą się losy pierwszego seta i prowadzi Iga 40-30, 5-1 w gemach i właśnie przed sekundą wygrała pierwszego seta. Wspaniałe wieści już przekazuje. 6-1, no muszę przyznać, to jest wynik naprawdę godny podziwu. Iga znów świetnie zaczyna. Pytanie tylko, czy będzie dalej tak dobrze również w drugim secie, bo niestety miewała problemy z podtrzymaniem formy.
9: Ale liczymy, że tak nie będzie. Trzymamy na pewno mocno kciuki za Igę. Ale Czarku, Kamil Majchrzak już wygrał pierwszego seta, prawda?
15: Tak, Kamil trochę szybciej się uwinął, można powiedzieć. Jego spotkanie z Zakarim także się tutaj troszkę opóźniło, natomiast z Amerykaninem wygrał pierwszego seta 6-2. No i druga partia teraz trwa. Na dobrej drodze jest rzeczywiście Kamil do 10. zwycięstwa w 12. spotkaniu na trawie w tym sezonie.
9: Cezary Dziwiszek w dalszym ciągu śledzi i oczywiście kibicuje naszym zawodnikom. Połączymy się z nim w kolejnych faktach. Dziś drugi dzień lipca, dzień jagodzianki. Do jednej z tradycyjnych piekarni w Katowicach zajrzała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
16: Dobra jagodzianka, jak powinna być zrobiona?
17: No, myślę, że na pewno z prawdziwej jagody leśnej, a nie z dżemu. U nas tylko jest z jagody takiej prawdziwej. Mamy je urozmaicone z kruszonką, taką maślaną. Mamy bez kruszonki. Mamy jeszcze dodatkowo w tym roku drożdżówkę, która jest zapiekana z budyniem, z kremem waniliowym na górze jagody. Albo jagodzianka, też taka duża jak te wszystkie, jest z kremem waniliowym w środku i jagodami.
16: Jagodzianka zasługuje na święto swoje?
17: No myślę, że tak. Dzisiaj sprzedaje się ich o wiele więcej niż na przykład wczoraj czy przedwczoraj. Ci, którzy celebrują takie święta, no to jedzą te jagodzianki.
9: A dlaczego jagodzianka jest taka wyjątkowa? Nasza reporterka zapytała tych, którzy świętują jej dzień. Ale o tym już w kolejnych faktach RMF FM. Zapraszam.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Muszę powiedzieć, że wyjątkowo na Wimbledonie mają ładniejszą pogodę niż ja mam za oknem, ale jutro jak to będzie wyglądało w Polsce? No przejdzie dzisiaj w nocy kolejna strefa deszczu, jutro ten deszcz zostanie, nie chcę tego mówić w czasowniczym, ale w okolicach Trójmiasta będzie padało i na Mazurach, i na Warmii, i na Podlasiu. Jeśli tam wypoczywacie, no to trzeba będzie przetrzymać. No i wszędzie równo na termometrach, tak 21-23 stopnie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Sytuacja wygląda tak. Kamil Majchrzak prowadzi 1-0 w setach. Iga Świątek prowadzi 1-0 w setach. Ja was błagam, nie zepsujcie tego.
13: Nie zepsujemy tego. A co ty tak z tym Wimbledonem? A, bo to jak u sąsiada pewnie. Trawa bardziej zielona na Wimbledonie.
20: Tak, zdecydowanie.
13: Zostańcie z nami. Radiowe Olki są z wami. Nie dość, że komuś wręczymy być może dzisiaj 1 000 000 złotych, to jeszcze dowiemy się, jak jeden z radnych nazwał naszego prezydenta Nawrockiego. A, jakaś nowa moda wakacyjna się pojawiła. To wszystko u nas.

0: radiowe Olki mówią wam dzień dobry w ten przepiękny czwartek. Obiecujemy, że to naprawdę będzie super dzień i nawet jeżeli spędzacie go w pracy. Podobno jest nowa moda wakacyjna i Olek obiecał, że opowie nam coś więcej.
1: Tak, chodzi o wakacje, które uczą nowych umiejętności, od języka i gotowania przez sport po tradycyjne rzemiosło. I ty wiesz, że to już nawet ma angielską nazwę.
0: Dajesz.
1: Days, a ja po polsku bym powiedział, że to taka po prostu zielona szkoła dla dorosłych.
0: Ty się dopiero teraz stało modne?
1: Przecież
0: każde wakacje czegoś uczą, na przykład, nie wiem, oszczędności po powrocie do domu.

0: Milion złotych. To jest ta kwota, która może trafić właśnie do ciebie w naszych wakacyjnych sejfach w RMF FM. Ona już tam jest schowana, bo w końcu trwa lato na bogato, ale mamy dla was coś, co kochacie, czyli bonus, zagadkę, a w to najlepsza jest Olka.
1: Ach, uwaga, uwaga. Wszyscy, którzy wyślą RMF pod 7474, dostaną za chwilę 1100 szans, ale ci, którzy zaryzykują i dobrze odgadną hasło, dostaną tych szans dwa razy więcej, czyli 2200. Taka okazja potrwa tylko przez 10 minut. No i teraz pytanie, czy jesteście gotowi na zagadkę?
0: Jesteśmy.
1: Jesteście?
0: Pewnie, dajesz.
1: No to uwaga, 3, 2, 1, start.
0: No dobra, robimy to tak. Słuchajcie uważnie. Nasze słowo klucz, nasze hasło ma 6 liter i zaczyna się na P, jak Polska albo Patrycja.
1: Dobrze, kończy się na K. Kajak, kajak na przykład.
0: Albo Krzysztof.
1: Albo Krzysztof. Jest go dużo na plaży i można zbudować z niego zamek. Co to jest? Ma 6 liter, zaczyna się na P, kończy na K. Jest go dużo na plaży i można zbudować z niego zamek. Jeśli wiecie, co to za hasło, wyślijcie je pod 7474. A jeśli zrobicie to w ciągu 10 minut, to dostaniecie 2200 szans przy losowaniu. Taka okazja długo się nie powtórzy.
0: To bardzo proste. 7474, wysyłacie hasło. Taki SMS kosztuje zaledwie 4,92, więc proszę bardzo, wchodźcie do gry. Jeśli znacie to hasło, pomnożymy takiego SMS-a razy 2200.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Tu trwa
3: lato na bogato.
5: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
3: Co tydzień inny.
6: Oh, wow, for cars? Ale to Lars Sowo, tyle to nawet nie ma mój miść w swoim garage.
7: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
3: Lato na bogato.
8: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
15: Marek, szefowa cię prosi.
16: Potem.
15: A teraz co robisz?
16: Walczę z potem.
15: Zrób to skutecznie.
16: Ale jak?
15: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
17: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
18: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: RMF FM. Lato.
18: RMF FM.

0: W RMF FM czas na sprawy bliskie każdemu słuchaczowi. Minęło 9 miesięcy obowiązywania systemu kaucyjnego. Czy mechanizm zwrotów opakowań się sprawdza? Na klub ekonomiczny zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jeśli spojrzymy na suche liczby, to mogą robić wrażenie. Z miesiąca na miesiąc liczba zwróconych opakowań rośnie, tak wskazują najnowsze dane.
2: No możemy powiedzieć, że 1,6 miliarda opakowań udało się zebrać. Jeszcze miesiąc wcześniej to był miliard tutaj, więc to pokazuje, że te liczby rzeczywiście przyrastają, bo to było chyba 20 przy pierwszym sprawdzaniu po pierwszych miesiącach, to było 28 milionów, więc widać, że to bardzo bardzo przyspiesza. Nie potrafimy jeszcze powiedzieć, jaki procent butelek wraca. To będzie na koniec roku najważniejsza liczba, na którą czekamy.
1: Mówi dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Paweł Mikusek. Ten procent odzysku jest niezwykle ważny. Cel resortu to 77%. Być może uda się go osiągnąć, szczególnie, że powstaje coraz więcej tak zwanych butelkomatów, a Polacy zdecydowanie wolą oddawać opakowanie w automacie niż na przykład bezpośrednio u kasjera.
2: 85% tych zwrotów dokonano właśnie poprzez automaty do zbierania opakowań kaucyjnych. One są dostępne w 13 tysiącach lokalizacji w całym kraju. Też bardzo gwałtownie przyrastały. To było po kilkanaście, kilkadziesiąt procent miesięcznie. Widać, że zorientowano się szybko, że właśnie to jest najbardziej atrakcyjna forma zwrotu.
1: Czy to u kasjera, czy w automacie, butelki nie mogą być zgniecione, co wielu z nas doprowadza do szewskiej pasji. Czy tu możliwe są jakieś zmiany? Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w internetowym radiu RMF 24.

0: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedaż, to w euro.
2: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
3: Hi, this is Shakira.
4: Dawid Kwiatkowski.
2: Poblista notowanie. Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
5: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
11: I to po raz 9.
12: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
13: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
14: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
12: Dziękujemy.
13: Nadal będziemy podawać Wam sprawdzone informacje.
12: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
13: Bo to dzięki Wam utrzymujemy pozycję lidera.
12: RMF FM to Wasz numer 1. I takie są fakty.
15: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Po reklamie.
17: Zbliża się godzina 16. Spoglądam przez szybę na Ewę Kwaśny. Widzę, że jest przygotowana, by przedstawić Wam najnowsze fakty RMF FM.
18: Tak, gorąco zapraszam. Ale na początek niestety niepokojące informacje. Dziecko jadące na hulajnodze, potrącone przez bus w Szychwie w Kujawsko-Pomorskim, trafiło do szpitala. Strażacy walczyli z ogniem na Opolszczyźnie w powiecie nyskim. Ogień strawił ogromne połacie upraw. Świetny mecz Igi Świątek i awans do trzeciej rundy Wimbledonu. Polka wygrała z Czeszką Karoliną Pliszkową w dwóch setach. Sztuczna inteligencja kłamie lepiej niż politycy, brytyjscy naukowcy ostrzegają i o tym też w faktach. Groźny wypadek na drodze numer 15 między Kowalewem Pomorskim i Toruniem w Kujawsko-Pomorskim. W Szychowie bus potrącił dziecko jadące na hulajnodze. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. Dziecko jest ranne. Groźny pożar zboża w Giełczycach w powiecie nyskim na Opolszczyźnie. Spaliło się 70 hektarów jęczmienia.
19: Początkowo wyglądało to bardzo źle. 9 zastępów straży, dromader również uczestniczył w akcji gaśniczej. No i oczywiście dzięki sprzętowi od rolników też udało się bardzo szybko ten obszar oporać dookoła. Nikomu nic się nie stało, bardzo duży obszar. Dodatkowo jeszcze wiatr towarzyszył również tej akcji. Także na tą chwilę mogę powiedzieć, że wszystko jest opanowane, natomiast są duże straty.
18: Powiedział nam przed momentem starszy kapitan Dariusz Pryga z Nyskiej Straży Pożarnej. Zdjęcia i filmy z tego ogromnego pożaru mamy na rmf24.pl. W Kołobrzegu pijani rodzice dwulatka zaatakowali policjantów. Oboje usłyszeli już zarzuty. Sprawie przygląda się reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, najważniejsze pytanie, co z dzieckiem?
20: Chłopiec jest cały i zdrowy, był zadbany, trafił do pogotowia opiekuńczego. Policjanci zostali wezwani z powodu głośnej awantury na klatce schodowej w jednym z kołobrzeskich bloków. Podczas interwencji rodzice dziecka zaczęli szarpać i kopać funkcjonariuszy. Trzeba było wezwać kolejny patrol. Okazało się, że 19-letnia matka chłopca miała 2 promile alkoholu. alkoholu w organizmie, a 21-letni ojciec prawie 2,5. Oboje trafili do policyjnego aresztu. Za atak na policjantów grozi im do 3 lat więzienia. Sprawą chłopca zajmie się sąd rodzinny.
18: A teraz w faktach: wielki tenis. Iga Świątek awansowała do 3. rundy Wimbledonu. Nasza tenisistka wygrała 2-0 w setach z Czeszką Karoliną Pliszkową. Na kortach Wimbledonu w Londynie ten pojedynek oglądał nasz korespondent Bogdan Frumorgan. Bogdanie, na taki mecz właśnie chyba czekali polscy kibice.
3: Za każdym razem, gdy po wygranej piłce Świątek zaciskała pięść, widać było jej dawny głód zwycięstwa. Przez cały czas imponowała skupieniem, ograniczyła też liczbę błędów na rzecz zjawiskowych uderzeń, do których zdążyła nas przyzwyczaić. Komentatorzy zachwycają się postawą Świątek na korcie. Polka zagrała dziś bez kompleksów, całkowicie odcinając się od nerwowej wygranej w pierwszej rundzie. Choć trawa wciąż nie jest jej ulubioną nawierzchnią, Iga Świątek udowodniła dziś, że potrafi nad nią w pełni zapanować.
18: O awans do 3. rundy gra także Kamil Majchrzak, który dosłownie przed chwilą wygrał 3. seta po tiebreaku i prowadzi 2-1 z Amerykaninem Zakarim Swajdą. Do awansu brakuje mu zatem jeszcze jednej zwycięskiej partii.
4: O sztucznej inteligencji w faktach RMF FM.
18: Sztuczna inteligencja może wypowiadać się, w tym kłamać, bardziej przekonująca niż politycy. Tak twierdzą brytyjscy naukowcy. Doniesienia przestrzegające przed zgubnymi skutkami AI dla debaty publicznej przynosi do studia Grzegorz Jesiński. Witaj, Grzegorzu. Jak to zbadano?
21: Naukowcy przeanalizowali, jak grupa blisko 1000 osób oceniała autentyczność, trafność i spójność wypowiedzi wygenerowanych przez duże modele językowe, które naśladowały odpowiedzi uczestników popularnego telewizyjnego programu politycznego. Okazało się, że badani mieli poważny problem z rozróżnieniem między treściami oryginalnymi i generowanymi przez AI. Na tym jednak nie koniec. Odpowiedzi wygenerowane przez sztuczną inteligencję były uznawane za bardziej autentyczne i trafne niż te, które faktycznie padły z ust prawdziwych polityków. Autorzy tych badań alarmują, że zaawansowane systemy sztucznej inteligencji mogą skutecznie wprowadzać opinię publiczną w błąd, także w kwestiach politycznych, a co za tym idzie, wpływać na kształtowanie opinii i decyzji społecznych. Warto byłoby się przed tym chronić, tylko nie wiadomo jak. To wyzwanie, z którym społeczeństwo, media i politycy będą musieli się w najbliższych latach mierzyć.
18: Grzegorz Jasiński, dziękujemy za tę informację, a w faktach za godzinę zaprosimy Was ponownie nad morze. Setki parawanów, zamki z piasku i szum fal. Będziemy w Międzyzdrojach.
22: To zupełnie inne Międzyzdroje. Bardzo się rozwinęły.
18: Zapraszam na Fakty o 17.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Spoglądamy z Olą na mapę. Jutro całkiem przyjemnie, od 20 stopni nad morzem do 25 na Lubelszczyźnie. Sporo słońca, ale na północy i północnym wschodzie mogą pojawić się przelotne opady, więc proszę przygotować parasole.
27: Umówmy się po ostatnim weekendzie. Ten będzie takim przyjemnym oddechem, powiewem świeżości. Pogodo, idziesz w niezłym kierunku, ale ja bym to tak lekko jednak wypośrodkowała. Tak 25 plus będzie okej.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Radiowe Olki mówią: dzień dobry, bądźcie z nami, ponieważ jeszcze dziś być może ktoś zgarnie milion, okrągły milion złotych oczywiście w naszej
27: loterii. Co czekamy, zacieramy rączki wręcz. Bądźcie z nami, tu wasze radiowe Olki, czyli Ola Filipek i Olek Sikora.

0: Black Eyed Peas na antenie RMF FM. Fajnie to niesie, od razu czuć wakacje. A tymczasem ja czytam to, co dzieje się w tak zwanych internetach. Przenosimy się do Warszawy, proszę bardzo. Kryminalny geniusz zatrudnił się w osiedlowym sklepie znanej sieci, żeby nadawać do siebie paczki i ulatniać ich zawartość.
1: A wiadomo, na ile oszukał? Poczekaj. Na 100 tysięcy.
0: No na 100 tysięcy, blisko 100 tysięcy.
1: Ale to dobrze, jak tak lubi paczki, to się dobrze składa. To rodzina będzie mu wysyłać do więzienia.
2: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
5: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty

0: na kartę. A schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: RMF FM.

0: jeszcze dziś. Jeśli nam się poszczęści,
1: poznamy nowego milionera wśród słuchaczy RMF FM. Czekam na ten moment z utęsknieniem, no bo milion na koncie naprawdę może wiele załatwić.
2: Daj spokój, za milion możemy kupić kilka samochodów i to nowych z salonu.
1: Aha.
2: Mało tego, kupić sobie mieszkanie albo nawet dom pod Krakowem. Sprawdziłem, mieszkanie takie koło, no w tym momencie 60 metrów kwadratowych, może trochę mniejsze, w stolicy za milion sobie możecie
1: kupić. A ja zerkam na swoją aplikację bankową i myślę, że każdy z was na pewno ma jedno marzenie. Spłacić kredyt.
2: O tak, hipoteka.
1: Spłacić kredyt. I milion na pewno w tym pomoże, dlatego udało nam się załatwić dla was coś specjalnego.
2: Choć nie było łatwo, Ola się nie przyznaje, ale przed chwilą chodziliśmy tutaj po korytarzach, prosiliśmy szefa, żeby się zgodził.
1: No
2: i proszę bardzo, uległ. W końcu uległ, ale powiedział, dobra, daję wam tylko 7 minut na to, żebyście mogli mnożyć naszego SMS-a wysłanego pod 7474.
1: Rundek było kilka do szefa. Za każdym razem staraliśmy się załatwić dla was więcej i więcej. Stanęło na tym, że pomnożymy wasze szanse razy 1250. Każde RMF, które w ciągu 7 minut wyślecie pod 7474. Mało tego, ten bonus ruszył też na www.rmf.fm.
2: Lepszej okazji już dzisiaj nie będzie. 7 minut. RMF 7474.

0: Skoro jesteśmy w galaktycznych klimatach, to meldujemy, że śledzimy, co robią nasze gwiazdy na tych trawiastych kortach Wimbledonu. Iga Świątek w trzeciej rundzie, ale Kamil Majchrzak, no i jeszcze się troszkę musi wysilić. Właśnie zaczyna, uwaga, piąty set swojego
1: spotkania. O nie, mam nadzieję, że u was bez nadgodzin i że faktów
0: kciuki.
1: O 17 posłuchacie już w drodze do domu.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że was widzę.
3: Nie ty jedyna.
4: Mało kto nie cieszy się na nasz widok.
2: No właśnie, jesteście znane z tego, że rozchodzicie się, zanim zdążymy się wami nacieszyć.
3: To jest impuls. Wychodzimy na miasto i lecimy.
2: To się chyba zmieni. Czekają was zdrowe finanse w mBanku.
4: Pierwsze słyszę.
2: mBank daje proste narzędzia, które pozwolą was łatwo kontrolować.
4: Znasz ten dowcip? Co mówią pieniądze tydzień po wypłacie?
2: Nie.
5: Niestety nie ma nas w domu.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam kontrolować codzienne wydatki, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
6: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką mieszanka nerkowiec żurawina Bacador 200 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą chrupki z soczewicy Top różne rodzaje 50 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak pomidor malinowy kilogram 3,99. A od piątku masło ekstra z polskiej mleczarni 1,99 zł przy zakupie 3.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
18: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
19: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Lucem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Bezkompromisowo szczere rozmowy w stylu Krychowiaka w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering i zbrodnie z miłości. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Marian, Mariolka pytała, czy da się kupić pralkę w super cenie i jeszcze coś zyskać.
5: A ta Mariolka, no oczywiście, że się da. W Media Expert na promocji kupujesz 400 zł taniej, energooszczędną, parową pralkę Samsung i jeszcze 200 zł zwrotu dostajesz.
4: To razem 600 zł zaoszczędzone.
5: No?
6: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Taniej o 400 zł. A do tego zwrot 200 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
8: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
1: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
8: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
1: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są...

0: Aschab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej, łopatka wieprzowa. 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Za kilka sekund na naszych zegarach pojawi się godzina 17, czas na fakty. RMF FM, Ewa Kwaśny.
3: Zapraszam. Wyniki egzaminu ósmoklasisty już jutro rano w internecie potwierdza Centralna Komisja Egzaminacyjna.
4: One powinny być w okolicach 8:30.
3: Prezydent Donald Trump krytykuje nierówny jego zdaniem podział kosztów w NATO. Twierdzi, że USA ponoszą zdecydowanie największe wydatki na obronność sojuszników i nie odnoszą z tego korzyści. I śledzimy również to, co dzieje się na Wimbledonie, na korcie Kamil Majchrzak. Centralna Komisja Egzaminacyjna potwierdza, że jutro rano absolwenci szkół podstawowych będą mogli sprawdzić, jak poszedł im egzamin ósmoklasisty. W maju przystąpiło do niego prawie 400 tysięcy uczniów. Wyniki mają być dostępne elektronicznie na tak zwanym zintegrowanym interfejsie użytkownika.
4: Zdający mogą zobaczyć swoje wyniki w systemie swoim ZIU, sprawdzić poszczególne zadania, poszczególne rozwiązania i one powinny być w okolicach 8:30.
5: Serwery są przygotowane na pewnie duże obciążenie, które będzie.
4: To jest 8. edycja egzaminu ósmoklasisty, więc jesteśmy przygotowani na to, że jutro od samego rana będą sprawdzane wyniki przez samych zdających, rodziców, dyrektorów szkół.
5: Czyli nie powinno być przestojów, opóźnień?
4: Nie przewiduję.
3: Tak zapewnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrowicz. A teraz uwaga kierowcy, co najmniej 3,5 km ma korek na autostradowej obwodnicy Krakowa, między węzłami Wieliczka i Łagiewniki. Na jezdni w stronę Katowic zderzyły się dwa samochody osobowe. Ruch odbywa się tam pasem prawym i awaryjnym. Prezydent Donald Trump znów porusza kwestię wydatków na obronność i krytykuje członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na swoim portalu zauważył, cytujemy, Stany Zjednoczone wydają na NATO znacznie więcej pieniędzy niż jakikolwiek inny kraj i to z ogromną przewagą, aby chronić te państwa i nie odnoszą z tego żadnych korzyści, a następnie podaje przykładowe kwoty. Temat wydatków na obronność będzie jednym z dominujących na przyszłotygodniowym szczycie sojuszu w Ankarze, powiedział naszemu korespondentowi w Waszyngtonie prezydencki minister Marcin Przydacz.
6: Polska nie ma sobie tutaj nic do zarzucenia, ale są takie państwa na zachód od Polski, które nie wypełniają jeszcze tych progów i ważne jest, aby ich do tego motywować.
7: Czy na tym szczycie mogą być już jakieś ogłoszone decyzje w sprawie Polski, obecności wojskowej, zwiększenia, czy też bazy?
6: Nie, myślę, że to będzie decyzja samej amerykańskiej strony w ramach naszych dwustronnych relacji, właśnie relacji bilateralnych, więc tutaj należy się spodziewać raczej pracy pomiędzy Waszyngtonem i Warszawą i raczej finalne decyzje, jestem przekonany, nie zostaną ogłoszone w perspektywie następnych dni, tylko będzie nieco później, będzie trzeba po prostu na nie nieco poczekać.
3: Z ministrem Marcinem Przydaczem rozmawiał korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Prawdziwy thriller funduje polskim kibicom tenisa Kamil Majchrzak. Spotkanie Polaka z Amerykaninem Zakarim Swajdą trwa już prawie 3 godziny. Trwa decydujący 5. set. My łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Czarku,
8: witam ponownie.
3: Witamy cię. Jaki wynik teraz?
8: No niestety mamy piłki meczowe, ale nie dla Kamila Majchrzaka, tylko dla Zakariego Swajdy, który prowadzi 5-3 i przed chwilą właśnie pierwsza piłka meczowa w tym spotkaniu. Zatem ważą się losy tego meczu. Zakary Swajda, 23-letni Amerykanin, właśnie wygrywa. Wygrywa niestety spotkanie w 5 setach. No był rzeczywiście, było blisko. Kamil został tylko raz przełamany w tym decydującym secie. Ale to wystarczyło. Bardzo wyrównany mecz trwający prawie 3 godziny. No i mamy niespodziankę, bo to jednak Kamil był delikatnym faworytem. Zakari Swajda, tak jak mówiłem, raczej niedoświadczony zawodnik, ale świetnie gra na trawie. To jest jego, zdaje się, 30. już zwycięstwo przy zaledwie 15 porażkach. Nie będzie zatem powtórki z ubiegłego sezona. Przypomnę, wtedy Kamil Majchrzak doszedł do 4. rundy Wimbledonu i naprawdę długo emocjonowaliśmy się jego występami. Tym razem, niestety, nieco krócej.
3: No to przypomnijmy jeszcze, Czarku, że Iga Świątek awansowała do 3. rundy
8: dla równowagi,
3: Wimbledonu.
8: Tak.
3: To był niesamowity właśnie pojedynek. Nasza tenisistka wygrała 2-0 w setach z Czeszką Karoliną Pliszkową.
9: Wakacyjne fakty RMF FM.
3: Setki parawanów, zamki z piasku i szum fal. Taki widok można było zobaczyć dziś na plaży w Międzyzdrojach w Zachodniopomorskim. Jak mówili turyści, to dobre miejsce nie tylko do plażowania.
9: Przeważnie w góry jeździliśmy, tylko maleństwo się pojawiło i trzeba się dostosować. Adaś, co powiesz?
10: Podoba ci się nad morze? A co ci się podoba?
11: Woda.
12: To zupełnie inne Międzyzdroje. Bardzo się rozwinęły, bardzo dużo nowych powstało, hoteli, pensjonatów.
10: Czyli przyjemnie się tu spędza czas.
12: Tak, my tu któryś raz już jesteśmy.
10: Jak ci się podoba w Międzyzdrojach?
13: Fajnie.
10: A co będziesz robić tutaj?
13: No, idę teraz na Kawczą Górę.
14: Bo tam są piękne widoki.
10: Czyli wycieczka się szykuje.
13: Tak.
3: Usłyszała na plaży w Międzyzdrojach nasza reporterka Anna Pałama. A z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 18.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: No i proszę bardzo, jutro parasole przydadzą się głównie na północy kraju, reszta Polski z przewagą słońca, temperatury od 20 do 25 stopni, najcieplej na wschodzie.
18: Powiedziałeś przewaga słońca, czy to znaczy, że są miejsca, gdzie trzeba uważać na deszcz?
2: Niestety, przygotujcie parasole i kurtki.
18: Na północy Polski takie deszczowe chmury mogą się wydarzyć, natomiast wciąż powtarzamy, to jest miła odmiana po tych upałach, które męczyły nas przez, chyba ponad tydzień.
2: Czy męczyły?
16: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Milion złotych. Tak, to jest ta kwota, która być może za chwil parę zasili twoje, albo twoje konto. Ostatnie 6 minut i wtedy rozpocznie się prawdziwa gra. Gramy o wielkie pieniądze, ale żeby o nie zagrać, najpierw trzeba dać sobie szansę.
18: Za 6 minut losujemy numer do kogoś z was. To jest ostatnie 6 minut, żeby w ogóle dać sobie szansę i dołączyć jeszcze do gry o milion złotych. Chcemy zrobić z kogoś z was milionera, tylko żeby tak się stało, trzeba wejść do gry. RMF pod 7474, aż do losowania, czyli przez niecałe 6 minut, pomnożymy razy 1007. RMF 7474.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Zacieraliśmy rączki na ten moment od samego rana, bo kto wie, być może za chwilę telefon odbierze przyszły milioner.
2: Dokładnie, to jest ten czas, kiedy zakasamy rękawy i za chwilę rozpocznie się prawdziwa gra. Czekamy 6 sygnałów, drugi za nami.
1: Olek przed chwilą odłożył swój telefon, ale wiesz, że twój i tak by nie zadzwonił.
2: Niestety.
1: Halo, halo, dzień dobry, tutaj Wakacyjne Sejfy RMF FM. Ola Filipek i Olek Sikora z tej strony. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jak
3: dzień
1: masz
3: dobry.
1: Na imię?
3: Cześć, to Marta.
1: Marta. Marta, cześć Marta.
2: Marta, powiedz mi, dokąd ty jedziesz w tym momencie?
3: W sumie to jadę teraz do przyjaciółki, bo organizuję jej urodziny.
2: Ile masz na liczniku?
3: Ale jadę na
2: Ile masz na liczniku?
1: A ty pytasz o wiek, czy o prędkość?
3: Proszę?
1: Olek, nieważne,
2: o prędkość
1: nieważne.
2: Musisz zwolnić, bo
1: Marta,
2: za chwilę zaczyna się prawdziwa gra.
1: Kochana, zaczynamy grę, ponieważ chcielibyśmy, żebyś wybrała sejf od 1 do 30, który ci się marzy.
3: Mam wybrać sejf teraz, tak?
1: Tak?
3: Od 1 do 30.
1: Dokładnie.
3: Wybieram 17.
1: No i 17 jest już twoja. I teraz zrobiło się trochę poważnie, bo będziemy chcieli twój sejf numer 17 odkupić w ciemno. Czy ty w ogóle jesteś zainteresowana taką transakcją?
3: Okej, a jakie mam inne opcje?
1: Opcje są takie. Sejf numer 17 i jego zawartość należy do ciebie. Nie wiemy, co jest w sejfie, wiemy, jakie są widełki. W tym sejfie może być na przykład 37 tysięcy. Może być też 7 tysięcy. Może być 43 tysiące. Nagroda główna to dziś 1 000 000 złotych, a kwota minimalna to 5 tysięcy, czyli takie mamy widełki. Czy ty byś chciała w ogóle sprzedać nam sejf numer 17?
3: Nie, nie chciałabym.
1: O.
2: A może jednak, słuchaj, a gdybyśmy wyjęli jakąś konkretną kasę na stół, to za ile byś nam sprzedała taki sejf numer 17? Pamiętaj, minimum to jest 5 tysięcy złotych, maksimum 1 000 000 złotych. Za ile ty byś nam odsprzedała taką 17?
3: Za 200 tysięcy.
2: Za 200 tysięcy byś nam sprzedała. O, niezła suma.
1: No to tak.
2: Zejdźmy
1: na ziemię, bo rzadko kiedy proponujemy takie kwoty za sejf. Ryzyko, jak sama wiesz, jest spore, więc my proponujemy 13 tysięcy.
2: I to już jest kwota, którą
3: dobrze,
2: załatwiliśmy.
3: Rozumiem, to ja będę dalej ryzykowała.
1: Okay.
2: Ale masz świadomość tego, co za chwilę może się wydarzyć. Weźmiesz sejf numer 17, my go otworzymy, a okaże się, że w środku na przykład jest minimum, czyli 5 tysięcy złotych, a teraz na stole od nas masz 13 tysięcy.
3: No Marta, tak, ale zastanów mogę się. Też otrzymać więcej.
1: Możesz, oczywiście, że tak. Za to chyba wszyscy trzymamy kciuki. No dobrze, 13 tysięcy to jest dziś nasza jedyna propozycja, bo od razu zaczęliśmy z wysokiego C, jak na nas, więc to jest chyba moment, kiedy możesz podjąć decyzję ostateczną. 13 tysięcy czy sejf numer 17, co wybierasz?
3: Wybieram sejf numer 17.
2: No dobrze, decyzja podjęta, słyszę, że jest decyzją ostateczną, w takim razie otwieramy sejf numer 17. I co jest w środku?
1: W międzyczasie powiedz nam, czyje to urodziny, jak się nazywa koleżanka?
3: Patrycja.
1: Patrycja, kupiłaś już Patrycji prezent?
3: Właśnie z imienia, ja w ogóle nie wiem, że to się teraz dzieje.
1: Dobrze, czyli Patrycja już prezent ma, tak?
3: Dobrze. Go za pół godziny.
1: Za pół godziny prezent dojedzie do Patrycji, a twój prezent dotarł do ciebie właśnie teraz. Wygrywasz 5 tysięcy złotych, gratulacje!
2: Wielkie gratki, 5 tysięcy Marta do ciebie leci. Mam nadzieję, że to jest suma, która cię dzisiaj uraduje. Będziesz się dzisiaj bawić na urodzinach Patrycji, mając świadomość, że za chwilę na twoim koncie pojawi się 5 tysięcy złotych. Taki prezent sobie i ty zrobiłaś na urodziny Patrycji.
1: Ale to jest idealna impreza, bo będziecie świętować nie tylko urodziny, ale też twoją wygraną i to nasze miłe spotkanie. Marta, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie.
2: Idź
1: wszystkiego
2: ostrożnie.
1: Dobrego.
2: Dzięki śliczne. Słuchajcie, gdybyście chcieli... Dziękujemy pięknie. Gdybyście chcieli podzielić los Marty i wygrać 5 tysięcy, a może i więcej, może 39, może 48, a może milion złotych.
1: Celujmy w milion!
2: Oczywiście,
1: chcemy
2: tak.
1: poznać kolejnego milionera. Jeśli chcecie, no to śmiało wysyłajcie RMF pod 7474, no bo jutro piątek, piąteczek, piątunio, jak to pięknie brzmi finał tygodnia.
2: Sługa, ja sobie tak pomyślałem, że skoro piątek to dobrego początek, to trudno, może się narażę naszemu szefostwu, ale ja dorzucam jeszcze 100 tysięcy złotych, proszę bardzo, nagroda główna to 1 100 000 złotych.
1: Poczekajcie, bo
2: proszę
1: Olek
2: bardzo.
1: Tego naprawdę nie konsultował z nikim, to jest...
2: O, wydawca mówi, że wariat.
1: Ale pozytywny wariat. No dobrze, no to 1 100 000 czeka na was w jednym z naszych sejfów. No dobra, to ja też coś od siebie dorzucę, mogę?
2: Narażasz się.
1: Dobra, trochę, trochę się narażam, ale na pewno nie słuchaczom. Jutro dwa finały z sejfami.
2: Yeah.
1: I zróbmy jeszcze
2: ale
1: tak.
2: Ale ci poniosło.
1: W drugim finale kwota minimalna wzrośnie do 77 tysięcy złotych. To znaczy, szybko wyjaśnię wszystkim, którzy nie wiedzą, że w drugim finale wystarczy tylko odebrać telefon, wybrać sejf i już co najmniej 77 tysięcy będzie w waszej kieszeni.
2: No dobrze, ale żeby ktoś taki 1 100 000 mógł przytulić i zaprosić tę kasę na swoje konto, żeby było bardziej obfite w pieniądze. Proszę bardzo, wysyłajcie SMS o treści RMF. Przez najbliższych minut 7 każdy taki SMS za 4,92 pomnożymy razy 1077. Proszę bardzo, 7 minut.
1: Ruszył też na www.rmf.fm. Grajcie, łapcie swoje szczęście i słyszymy się jutro. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką mieszanka nerkowiec żurawina Bacador 200 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą chrupki z soczewicy Top. Różne rodzaje 50 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
0: Po reklamie.
6: RMF FM na wakacjach. No taka sytuacja.

0: Olek taki rozbawiony, coś ty tam wyczytał w tym internecie, proszę
1: ale
0: bardzo.
1: Ale czytasz mi z twarzy. O? No słuchajcie, przed chwilą trafiłem na takiego newsa, że znaleziono chipsy. I to chipsy sprzed wieków. Odkryto 500-letnie przekąski Inków.
0: Ale to muszą być wybitnie paskudne, jak przez tyle lat nikt ich nie tknął.

0: sama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zmowa milczenia. Olga Hering zabiera was w świat tajemniczych zbrodni, które nigdy nie zostały wyjaśnione.
8: Mimo śladów, mimo podejrzeń, nikt nie został ukarany.
7: Zmowa milczenia.
8: W tych sprawach wciąż brakuje odpowiedzi, a rodziny ofiar nigdy nie doczekały się sprawiedliwości.
7: Już w niedzielę po 23 w RMF FM. Odcinki znajdziesz też na rmfon.pl i kanale YouTube RMF Sceny Zbrodni.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Jak wyprzedaż, to w euro!
0: Po reklamie.
11: Zbliża się godzina 18, czas na najnowsze fakty RMF FM, a temat dla nas Ewa Kwaśny.
12: Bardzo proszę. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Kotecki-Ziobro, informuje szef MSZ-u Radosław Sikorski. Potem w faktach dziennikarz RMF FM o efektach spotkania minister zdrowia z kierownictwem Koalicji Obywatelskiej w Sejmie. Chodziło o reformę służby zdrowia. Mamy też najnowszą wakacyjną prognozę pogody. Posłuchajcie, co nas czeka po rekordowych upałach. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Kotecki-Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży. Poinformował o tym w mediach społecznościowych wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Decyzja władz w Budapeszcie umożliwia wydanie międzynarodowych listów gończych za politykami suwerennej Polski. Otwiera też drogę do zwrócenia się Polski do amerykańskiej administracji o deportację Zbigniewa Ziobry. Bez konkretów i bez przełomu po spotkaniu minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy z kierownictwem Koalicji Obywatelskiej w Sejmie. Rozmowy, które trwały półtorej godziny, dotyczyły pomysłów na reformę systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy, a także likwidację tzw. kominów płacowych. My od razu łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
13: Dzień dobry,
12: Kuba,
13: jestem.
12: Co po tym spotkaniu przekazała minister zdrowia?
13: Minister zdrowia wydała jedynie krótkie oświadczenie, z którego właściwie nic konkretnego nie wynika.
14: Widzimy potrzebę dużych zmian. Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania.
13: Jolanta Sobierańska-Grenda nie chciała odpowiadać na pytania, a jedna z pracownic jej resortu przepychała dziennikarzy i uniemożliwiała im zadawanie tych pytań, których było przecież dużo, m.in. o aferę w Szpitalu Południowym.
15: Pani minister, nie chce pani odpowiadać na pytania.
13: Pani minister, czy może się pani zatrzymać?
14: Odpowiemy, na pewno będzie.
13: Ale co to znaczy?
14: Dziękuję bardzo.
13: Po spotkaniu pytałem polityków Koalicji Obywatelskiej, czy rozmawiali z minister zdrowia o aferze w warszawskim szpitalu. Konkluzja była taka.
16: Gdyby nie fakt, że ten konkretny lekarz miał legitymację partyjną i że składał oświadczenia majątkowe, ten problem, który skupiał się w jego osobie, nigdy by nie dotarł do opinii publicznej.
13: Mówił Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej, z Sejmu Jakub Rybski.
12: Krzysztof Kamil Gałązka stracił stanowisko powiatowego lekarza weterynarii w Nowym Targu. Odwołał go wojewódzki inspektorat w związku z nieprawidłowościami w nowotarskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Kontrola potwierdziła, że zdrowie i życie przebywających tam psów było zagrożone z powodu nieprzygotowania placówki na falę upałów, a powiatowy lekarz weterynarii nie reagował. Wczoraj Krzysztof Kamil Gałązka zdecydował o zamknięciu schroniska. Na razie wojewódzki inspektorat nie wyznaczył nowego powiatowego lekarza weterynarii. A my przypominamy, że psy ze schroniska z Nowego Targu potrzebują naszej pomocy.
17: Wakacyjna pogoda w faktach RMF FM.
12: Po rekordowych upałach czeka nas tygodniowe ochłodzenie. Przed nami pochmurny i deszczowy weekend oraz cały przyszły tydzień. Później wrócą upały. Pogodowe mapy sprawdza reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co nas konkretnie czeka w najbliższych dniach?
18: W weekend będzie pochmurno, przelotnie, padać będzie praktycznie w całym kraju. Intensywne opady synoptycy prognozują na północy Polski. Taka pogoda utrzyma się aż do przyszłego czwartku, mówiła mi Agnieszka Prasek z IMGW.
19: Temperatury lokalnie będą dochodzić właśnie do 20, do 22, natomiast z końcem przyszłego tygodnia, czyli przyszły weekend, już zapowiada się ze zdecydowanie wyższymi wartościami.
18: Wtedy na termometrach na zachodzie nawet 34 stopnie, na wschodzie maksymalnie 29 kresek.
12: W jakim stopniu Polska weźmie udział w odbudowie Ukrainy? Między innymi o tym już za chwilę w gospodarczym tygodniu w Radiu RMF 24. W studiu z zaproszeniem jest już prowadzący Marek Teichman.
20: A dzisiaj w gospodarczym tygodniu spojrzymy na ukraińską gospodarkę, na nasze możliwości współpracy z nią, na to, jak ta gospodarka zmienia się w obliczu wojny i jakie wnioski płyną ze szczytu, który odbył się w Gdańsku.
12: Gościem Marka Teichmana już za chwilę będzie Bartosz Cichocki, były ambasador RP w Kijowie. Posłuchajcie tej rozmowy, powtórzmy w naszym radiu internetowym RMF24. Od kilku złotych w supermarketach do nawet kilkudziesięciu w cukierniach kosztuje jagodzianka. 2 lipca to dzień jagodzianki. Świętujących nie brakuje.
21: Patrzą, jest bardzo dobra. Ma bardzo dużo jagód. Ja lubię jagody. Kojarzę mi się z dzieciństwem, z harcerstwem, tym, że zbierałem jagody w lesie. I to taki powrót do dzieciństwa.
22: Jagodzianka zasługuje na takie święto?
23: Oczywiście. To jest smak dzieciństwa, smak kolonii nad morzem. Najlepsza drożdżówka i w ogóle ciasto świata.
22: I pani już kupiła, tak?
23: Tak, tak. Już kupiłam. Wczoraj też świętowaliśmy ze znajomymi. Też jagodzianki.
22: Czyli to nie jest jednodniowe święto dla pani?
23: Nie, nie, trzeba celebrować. No, ta naturalna jagoda z lasu, ona ma po prostu taki niepowtarzalny smak, który no, jest raz w roku, dlatego jest też taki specjalny.
12: Z miłośnikami jagodzianek w Katowicach rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Życzymy wszystkim smacznego. O 19:00 nowe fakty. Zapraszam w imieniu Marleny Chudzio. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: A ty gdzie masz swój parasol?
24: Parasol? Ale że co, deszcz zaraz będzie w Krakowie?
11: No tak pokropi, może nie w Krakowie, ale na Pomorzu na pewno.
24: A czy ja z cukru jestem, żeby się deszczu bać? Kochani, deszczu będzie... Ojejku, nie spodziewałam się. Słodka będzie też pogoda w ten weekend, bo da nam odetchnąć od upałów maksymalnie 25 stopni. Tyle się spodziewamy. Spodziewamy się też... że dużo dobrej muzyki mamy dla was do 19 w RMF FM.
11: Może te jagody do jagodzianek, o których mówiła Ewa Kwaśniewska.
24: A, no właśnie, ale poczekajcie, poczekajcie. Jagody czy borówki, jak mówicie?
11: No w Krakowie borówki.
24: W Krakowie borówki. Reszta Polski mówi jagody, a jak wy mówicie, pokłóćmy się w SMS-ach. 3322, dajcie znać, zobaczymy, którą frakcją
11: borówki,
24: jesteście.
11: Borówki.
24: No czy jagody? 3322.

0: Łcanie narodu. Świetnie nam wychodzi w RMF FM, panie Olku.
1: I to jak?
0: Borówki czy jagody? Jak się mówi na te owoce, które dziś mają swoje święto? Krakus powie pewnie borówki.
1: No borówki, wiadomo.
0: Waszym zdaniem w SMS-ach pod 3322. Jagody. Ktoś tu napisał, borówki rosną w sklepach spożywczych, a jagody w lesie.
1: No a to by mogło zamknąć dyskusję, ale pojawiło się pytanie. To u was zamiast jagodzianek są borowianki?
0: Szczerze? Nie wiem. Zanim wypowiem, to już znika z talerza.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
4: Gotowi na weekend? No to jazda!
3: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
4: Dobra, mordeczki, wszyscy

0: reklama.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
0: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Kiedy? Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
6: Hi, this is Shakira.
7: Dawid Kwiatkowski.
5: Poblista notowanie. Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
8: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.
14: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Bad Memories na antenie RMF FM, a ja teraz przeglądam sobie internet i proszę bardzo, trafiłem na taki artykuł. 6 grzechów nadmorskich smażalni, na to warto uważać.
1: Ale czemu od razu 6? Jak jest jeden główny? Cena?

0: Znajdźcie mi choć jedną osobę, która nie lubi tego głosu. Rag & Bone Man za nami w RMF FM. 18 minut do 19 i my jeszcze przeglądamy, co dzieje się w świecie z ważnych spraw. Radny PSL z Radomska usłyszał zarzuty za porównanie prezydenta Karola Nawrockiego do Shreka.
1: Ale no wiecie co, no w Polsce nawet bajki potrafią skończyć się w prokuraturze.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6. Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet, miski wypełnione po brzegi, prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Nowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
6: Po reklamie.
2: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

0: reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Byle tu lata.
3: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
4: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
2: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
8: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
9: To są cienkie placki przełożone kremem.
10: Pyszne, bo polskie.
11: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
12: I odwiedzimy regionalnych producentów.
13: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
14: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
15: A może to właśnie do was zajrzymy tego lata.
16: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.
17: Znowu muszę się zająć windykacją.
18: To coś z indykiem?
17: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
18: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
19: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
20: Po reklamie.
21: Zbliża się godzina 19, czas na najnowsze fakty RMF FM, a temat dla nas Marlena Chudzio, o której mówimy. Dobry wieczór.
22: Dobry wieczór. Co dalej ze Zbigniewem Ziobro i Marcinem Romanowskim? O planowanych kolejnych krokach poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W faktach też problem rodziców łódzkich przedszkolaków. Chodzi o miejsca w placówkach w wakacje. Na deser zaserwujemy wam jagnięcinę i nie tylko.
23: Będziemy ustanawiać rekord porcji brędzówki.
22: W Szczawnicy. Zwrócimy się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przypomnijmy, Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej Ziobro. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
24: Dobry wieczór.
22: Dobry wieczór. Jakubie, co w praktyce to oznacza?
24: Oznacza to, że cała trójka straciła dokumenty, które dawały im ochronę międzynarodową.
25: W przypadku pana Romanowskiego ma to kluczowe znaczenie, dlatego że on najprawdopodobniej przebywa na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, jeżeli polski rząd go zlokalizuje, to każde państwo unijne powinno dokonać zatrzymania, wszcząć wewnętrzną procedurę przekazania, a potem w efekcie przekazać.
24: Mówił adwokat Zbigniew Roman. Jak dodaje, nieco pewniej może czuć się Zbigniew Ziobro. Nie został za nim wystawiony europejski nakaz aresztowania, a sam przebywa poza Unią Europejską. Zdaniem mecenasa polskie władze mają teraz solidne podstawy, żeby wystąpić do USA z wnioskiem o ekstradycję.
22: Donald Tusk zrzekł się immunitetu poselskiego. Chodzi o prywatny akt oskarżenia złożony przez członka zarządu Instytutu Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Zarzucił on premierowi zniesławienie. Chodzi o wypowiedź premiera z kwietnia. Przed posiedzeniem rządu Tusk stwierdził, powołując się na informacje z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że zonda krypto przelało prawie 500 000 zł na rzecz Instytutu. Wstrzymano ruch na torach między Gnieznem i Czerniejewem, po tym, gdy jeden z pociągów kolei wielkopolskich uszkodził pantograf. Na miejsce usterki zadysponowano pociąg sieciowy i ekipę naprawczą. Na razie nie ma rekomendacji w sprawie uruchomienia linii zastępczej komunikacji autobusowej.
0: tym żyje Łódź.
22: Będzie 1000 dodatkowych miejsc w miejskich przedszkolach na dyżury wakacyjne w Łodzi. Tak zadeklarował łódzki magistrat, reagując na oburzenie rodziców. Dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka już w ubiegłym tygodniu pokazywała skalę problemu, z jakim muszą się zmierzyć łodzianie, którzy nie znaleźli opieki na lato dla przedszkolaków. Okazuje się jednak, że sytuacja nadal nie wygląda różowo.
1: W systemie nie ma 1000, dlatego że ja sobie sprawdziłam przed przyjazdem, tutaj około 200 jest.
3: One na bieżąco wpadły do puli, zostały częściowo wykorzystane, ale będziemy stale pracować i jeśli pojawi się możliwość otworzenia dodatkowych, będziemy otwierać. Dlatego tak ważne jest, aby zwracać uwagę na stronę i patrzeć, jak na bieżąco te miejsca będą się zmieniać.
1: W przedszkolach na Bałutach jest wolnych ponad 100 miejsc. Natomiast na Polesiu, gdzie widać, że jest największe zapotrzebowanie, bo to jest osiedle Rytkinia, zostało w tej chwili 9 miejsc.
4: Została przekazana również informacja do naszych szkół. Jeżeli ktoś z nauczycieli jest zainteresowany, żeby przyjść do przedszkola, wesprzeć kadrę, również my udźwigniemy ten temat i jesteśmy tu jak najbardziej otwarci.
22: Tłumaczą dyrektor Wydziału Edukacji Łódzkiego Magistratu Jarosław Pawlicki i wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Rodzice, żeby skorzystać z tych dostępnych miejsc w wakacyjnych przedszkolach, muszą dodzwonić się do wybranej placówki i w ten sposób zarezerwować miejsce dla dziecka. Szczawnica rozpoczyna wakacje mocnym akcentem kulinarnym. W uzdrowisku jutro zaczyna się drugi Lamb Festival. W ubiegłym roku ugotowali największą porcję gulaszu jagnięcego, a tym razem będzie inny rekord związany z owczymi serami.
23: Ta edycja naszego festiwalu jest dwudniowa pod nazwą główną Szczawnica Lamb Festival. Dokładamy dodatkowy dzień smagosypka, gdzie jutro właśnie będziemy ustanawiać rekord porcji bryndzówki. Przepysznej zupy prosto z farmy. Jutro będzie wszystko wokół mleka, sera, brędzy, tej z indycy, a sobota jest zarezerwowana wyłącznie dla jagnięciny. I przez te dwa dni będzie można zasmakować Szczawnicy podczas naszego festiwalu.
22: Kusił burmistrz Szczawnicy Bogdan Szewczyk, a za godzinę w Faktach RMF FM też będzie smacznie. Zabierzemy Was na pizzę.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Ja mam wrażenie, że Darek szybko się po nas pocieszy. Ola i Olek mówią do usłyszenia, a tutaj proszę bardzo w playliście Kuba i Kuba.
26: Duet muzyczny, a wy to duet artystyczny. No to na pewno poradzicie sobie z tym rebusem. Uwaga, też to będzie taki radiowy rebus. Jest radio.
27: I są słuchacze.
26: I są... Radiolki są.
27: Radiolki.
14: O, jakie to słodkie. No to od dzisiaj radiowe olki to radiolki.
27: Nie jadłem tego nigdy.

taka temperatura. Czasem słońce, czasem deszcz, jak w pogodzie na tym balkonie bardzo przebojowym. Stygnie lato, Kuba i Kuba. Gitarowy hit z ogniska, no, w tym sezonie. Tu Poblista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. Jeszcze więcej nowej muzyki, ale to już znamy. Problem do rozwiązania w propozycjach do zagłosowania. Jasiek Piłowarczyk. Halo, Houston.

0: będzie.
1: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

po 20 będziemy wracać do przeszłości z tymi kultowymi hitami, z waszymi wspomnieniami, bo to zaczyna się oczywiście gry i zabawy dla dorosłych, ale teraz już wracamy do przeszłości tej najnowszej, zamienionej na nowy hit. Brazylijski mistrz dźwięków, miksowania i młode talenty połączyły siły i odkurzają słynny hit New Order. Basowe brzmienie z przyszłości. How does it feel? W propozycjach do waszej listy.

0: Roxy z pazurem i Y2115. Raper, chciałem ciebie więcej. Ostra jazda bez trzymanki. Ta muzyczna w aucie czy na motocyklu, na rowerze ze słuchawkami, z poplistą. To trzymajcie się mocno kierownicy, bo za chwilę soul. Odurzający.
1: Sponsorem poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Energoobrót z grupy Orlen. Wybierz moc pewnej energii. Sprawdź ofertę dla domu lub firmy na energa.pl.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Miasto Gdynia i Polski Związek Żeglarski zapraszają na Lotto Gdynia Sailing Days. Przed nami emocjonujące regaty rozpoczynające się od Mistrzostw Europy w klasie fin oraz liczne atrakcje na lądzie. Bike Hub z portem Gdynia, pokazy Poleboat Yachting Festival i darmowe strefy aktywności dla całych rodzin z PGE Polsailing. Gdynia, stolica żeglarstwa, obchodząca swoje setne urodziny, czeka na Was. Poleca RMF FM.
13: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
14: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No, sam zobacz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
18: Trwa poblista notowanie w RMF FM.

0: Dawna to wiem.
1: Wiemy, kochają się. A wy kochacie męskie graniorki, jest to nareszcie na top ten poblisty. Nowe przeboje absolutnie nie mają wakacji. Po miesiącach intensywnej pracy twórczej Skubas wraca z nowym singlem Życie jest piękne. Elektryzująco. Elektryczność w nagraniu. Elektropopowo z przyspieszeniem. Życie jest piękne w propozycjach.

Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. I ta końcóweczka, no, przypomina takie gotowanie bitów w garnku. Jeszcze więcej nowej muzyki na błysk. No w tym sezonie to trzeba wiedzieć, że na błysk nie kojarzy się już tylko wędkarzom z łowieniem ryb na błysk. Chociaż nie jestem, ale słyszałem, że tak jest. To jest łowienie emocji przy słuchaniu nowego nagrania Dawida Podsiadło na błysk. Balladowy, a błyszczący nos z wakacyjną gwizdałką.

0: Sponsorem poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

tyle czekaliśmy na to krwawiące serce w muzyce. Ponad 10 lat nagranie leżało w szafie twórców i w końcu tego lata połączenie bitu Martina Garrixa i gitary Eda Sheerana nas czaruje. A beat track taki klasyczny troszkę.

rozum. Jak to u niego zbrzmienie nowym, ale z dawnych lat, nie ma miejsca jak dom, a po 20 powrót do przeszłości, do roku 2000. Proszę wsiadać z naszego wehikułu czasu już za chwilę. Po 21 gry zabawy dla dorosłych z hitem mundialowym Hiszpania-Austria. No i czy to przypadek, że dla Laminy Jamala i jego drużyny na pierwszym miejscu dzisiejszego notowania kibicuje im Shakira i Burna Boy z hymnem mundialu Daj Daj?

0: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
4: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
5: Miasto Gdynia i Polski Związek Żeglarski zapraszają na Lotto Gdynia Sailing Days. Przed nami emocjonujące regaty, rozpoczynające się od Mistrzostw Europy w klasie fin oraz liczne atrakcje na lądzie. Bike Hub z portem Gdynia, pokazy Pole Boat Yachting Festival i darmowe strefy aktywności dla całych rodzin z PGE Pol Sailing. Gdynia, stolica żeglarstwa, obchodząca swoje setne urodziny, czeka na Was. Poleca RMF FM.
3: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
6: Gotowi na weekend? No to jazda!
3: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi Was jak rasowy DJ.
6: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Dibango!
3: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.
11: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Marlena Chudzia.
12: Tydzień przed ogłoszeniem wyników matur powiemy o zawiadomieniach do prokuratury, które złożyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. 114 godzin spędził pod gruzami. Wenezuela mówi dziś o cudzie. Udało się wydobyć żywego człowieka. W faktach sportowych mundialowe plany na wieczór i noc, ale zaczynamy od utrudnień z A4. Zderzenie trzech samochodów osobowych na dolnośląskim odcinku autostrady A4 między węzłami Pietrzykowice i Wrocław Południe. Ruch w stronę Wrocławia odbywa się prawym pasem. 10 zawiadomień do prokuratury złożyła Centralna Komisja Egzaminacyjna w sprawie nieprawidłowości w czasie tegorocznych matur, ustalił dziennikarz RMF FM. Chodzi o zdjęcia arkuszy, które zostały opublikowane w internecie w trakcie egzaminu. W Warszawie w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o te sprawy dopytywał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, ile tegorocznych egzaminów zostało unieważnionych?
13: Prawie 100 egzaminów maturalnych już jest unieważnionych właśnie z powodu wniesienia niedozwolonego urządzenia, czyli najczęściej smartfona, na salę egzaminacyjną. Ale to nie koniec, podkreśla dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
14: Również mogą się pojawić unieważnienia, które polegają na niesamodzielnym rozwiązaniu zadań i jestem jeszcze na etapie właśnie takich unieważnień, dlatego że egzaminatorzy wychwycili taką nieuczciwość.
13: Równolegle prokuratura wyjaśnia sprawę okoliczności, w których tuż po rozpoczęciu egzaminów m.in. z języka polskiego, z matematyki czy z geografii. Ktoś zrobił zdjęcie arkuszy i opublikował je szybko w mediach społecznościowych. Egzaminatorzy liczą na wyniki tych postępowań w najbliższych tygodniach.
12: Wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych absolwenci szkół średnich poznają w najbliższą środę, 8 lipca.
15: Te fakty budzą nadzieję.
12: Cud w wenezuelskim mieście La Guaira. Ekipom ratowników z kilku państw udało się wydostać na powierzchnię żywego mężczyznę, który spędził ponad tydzień pod gruzami centrum handlowego zawalonego w wyniku trzęsień ziemi. Tak witano na powierzchni 44-letniego Hernana Gila. Akcja trwała nieprzerwanie przez 114 godzin. Mężczyzna był przytomny, utrzymywano z nim kontakt, podawano wodę i odżywiano go, ale wydostanie go na powierzchnię spod ton gruzów zawalonego centrum handlowego było skomplikowane. Gruzowisko było niestabilne, w dodatku dochodziło do wstrząsów wtórnych i nowych zawaleń. Natura nie sprzyja wypoczywającym nad Bałtykiem. Dziś zamkniętych tam było ponad 40 kąpielisk. W zachodniopomorskim czerwone flagi wywieszono z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Zakaz wydano dla 30 kąpielisk, m.in. w Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Łazach, Dąbkach, Bobolinie i Wiciu. Z kolei w Pomorskiem zamkniętych dziś było 12 miejsc w Gdańsku i Sopocie. Powodem jest zakwit sinic. Najlepszą pizzę zjecie w Polsce w Pabianicach w Łódzkiem i w Warszawie. Pabianicka Zielona Górka uplasowała się na 18. miejscu w rankingu 50 Top Pizza Europe 2026. Warszawska pizzeria Ciała Tutti jest 33. na liście. A z czego wynika fenomen pabianickiej pizzerii?
16: Jest fajna atmosfera, sympatyczni kelnerzy i kelnerki, no i przede wszystkim bardzo dobra pizza. I niezależnie, którą się tak naprawdę weźmie, one wszystkie są na dobrym poziomie.
17: Byłam tam kilka razy już z rodziną. Naprawdę nikt nie narzekał, wszyscy zadowoleni. Oczywiście wszyscy chwalą po całej Polsce.
18: Jest pyszna, to prawda, ale dlaczego? No nie jest już po prostu.
12: Obydwie polskie pizzerie od 4 lat regularnie notowane są w branżowym rankingu restauracji serwujących ten właśnie włoski klasyk.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Niespełna godzina do kolejnych emocji na Mundialu, o tym w mistrzowskich faktach sportowych, które ma Cezary Dziwiszek. Zapraszamy.
19: Dobry wieczór, witam. Reprezentacja Austrii jawi się jako na razie najpoważniejszy test dla Hiszpanii na Mistrzostwach Świata, która zaczęła je od fal startu z Republiką Zielonego Przylądka. Fazę grupową kończyła jednak po raz pierwszy w historii bez straty gola, przedłużając serię meczów bez porażki do 13. Odkąd tu przyjechaliśmy aż do meczu z Urugwajem, widzę, że zespół poznaje się coraz lepiej. Jest dużo instynktownej gry, dużo tego samego wyczucia, które mieliśmy w przeszłości. Mówi trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Pierwszy gwizdek w Inglewood koło Los Angeles o 21:00. O 1:00 w nocy zagrają Portugalia z Chorwacją, a nad ranem Szwajcaria z Algierią. Jesienne spotkania piłkarskie Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią reprezentacja Polski rozegra na Stadionie Narodowym. Mecz ze Szwecją może się odbyć na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Nie wyklucza tego sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.
20: Stadion Śląski w tym roku wydaje mi się, że chyba 70-lecie w ogóle obchodzi swoje 70-lecie. Mocno rozważana lokalizacja. Nie chcę przesądzać, tą decyzję podejmie zarząd pewnie w niedługim czasie.
19: Ligę Narodów Polacy rozpoczną 25 września domowym meczem z Bośnią. Kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski wraca na stałe do Plus Ligi. Aleksander Śliwka podpisał kontrakt z PGE Projektem Warszawa. 31-latek grał już w stolicy w ubiegłym sezonie na zasadzie transferu medycznego, zastępując kontuzjowanego Bartosza Bednoża.
21: Chwila dla ochłody. Piątek z przelotnymi opadami deszczu na północy i wschodzie. Na wybrzeżu opady przejściowe, na północy spodziewane są burze. Termometry pokażą 21 na północy, 24 stopnie na pozostałym obszarze kraju. A sobota i niedziela czasem deszcz i burze. Tak, umiarkowanie 23-20 stopni. Gry i zabawy dla dorosłych. Codzienne spotkanie imprezowe w RMF FM. Zaczynamy zabawę we wspomnienia po 20:00. Muzyczne i popkulturowe i wasze. Darek Maciborek. Zapraszamy.

0: było lata 2000, świat zawirował w rytm music. Madonna, utwór otrzymał 2 nominacje do nagrody Grammy, w tym za nagranie roku, potwierdzając wielki powrót Madonny na początek nowego tysiąclecia. Inspiracją do napisania piosenki był koncert Stinga. Madonna po występie stwierdziła: muzyka ma niezwykłą moc łączenia ludzi niezależnie od wieku, pochodzenia czy poglądów. Zaraz wracamy z waszymi wspomnieniami. To było lato przed laty.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie 2 sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Hiszpania, Austria, Portugalia, Chorwacja, Szwajcaria, Algieria. Oglądaj Mundial od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. Tu nie musisz walczyć o leżak.
10: Tu możesz zapomnieć o terminach.
9: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Po reklamie.
17: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: muzyki Briana zaczynają się duże, wielkie połączenia.
1: Tak brzmiało lato 2000.
0: W 2000 roku premiera kultowego filmu Chłopaki nie płaczą.
2: Przestań się mazać. Chłopaki nie płaczą.
0: Andrzej Wajda dostaje Oscara za całokształt tę twórczości. Premierę ma serial M jak miłość.
3: M jak miłość, wiele imion ma. M jak miłość.
0: W tym samym roku ostatnich jad 126 PS jechał z taśmy montażowej bielskiej fabryki. Ceny benzyny w Polsce po raz pierwszy przekraczają psychologiczną granicę 3 zł za litr i wywołują spore emocje. W 2000 roku listy przebojów podbija Britney Spears z nagraniem Oops, I Did It Again. Britney miała zaledwie 18 lat, dziś pozostaje jednym z największych symboli populacji.
4: I'm Britney Spears and you're listening to RMF FM.

powstał wtedy jeden z najbardziej charakterystycznych klipów RMTV do przeboju Freestyler, Bone Funk and Sis. Utwór połączył i hip-hop, i breakbeat, i muzykę elektroniczną.

0: nagraniu YouTube Beautiful Day. Pisano, nagranie uratowało karierę YouTube na początku XXI wieku. Po kilku latach eksperymentów z elektroniką zespół wrócił do swojego charakterystycznego rockowego brzmienia. Teledysk nakręcono na lotnisku Charlesa de Gaulle w Paryżu. Samoloty startujące i lądujące w tle miały symbolizować nowy początek i podróż ku przyszłości. Beautiful Day do przeszłości. Zaraz z wami wracamy.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
5: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
11: A wakacje z RMF FM brzmią tak.

0: Tak brzmiało lato 2000.
1: W Polsce pojawiła się pierwsza edycja programu telewizyjnego Big Brother. Rozpoczęto budowę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i po raz pierwszy zamieszkała na niej stała załoga. Na ekrany kin wszedł kultowy Gladiator w reżyserii Ridleya Scotta. Główną rolę rzymskiego generała Maximusa zagrał Russell Crowe, a muzykę skomponował Hans Zimmer. Wielki powrót Bon Jovi po latach 90. It's My Life. W 2000 przywróciło im status globalnej rockowej gwiazdy.

0: mama.
1: Gotowa?
2: Gotowa!
1: Wróżka czy superbohaterka?
2: Wróżka!
1: No to zaczynamy świętowanie!
2: Hurra!
3: Jak świętować, to z przytupem! A wy, jaką imprezę urodzinową zrobilibyście w Energylandii? Dajcie znać na www.rmf.fm. Do wygrania bilety do Energylandii, a w ten weekend podczas urodzin na każde przebrane dziecko czekają maskotki.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
8: RMF FM na dzień dobry.
7: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
9: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
12: I to po raz 9.
13: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
14: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
15: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
13: Dziękujemy.
14: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
13: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
14: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
13: RMF FM to wasz numer 1. I takie są fakty.
16: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
17: Po reklamie.
18: Zbliża się 21. Najnowsze fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Marlena Chudzio.
19: Rośnie korek na A4 na Dolnym Śląsku. Są utrudnienia powypadkowe na S3 w Lubuskiem. Powiemy też o drogach wojewódzkich, na których ruch panuje jak na autostradach. W faktach błyskotka króla Zygmunta Starego, która właśnie powróciła do Polski. I oczywiście fakty sportowe. Na mundialu zaczyna się mecz Austria-Hiszpania. Pięć kilometrów ma korek na autostradzie A4 na jezdni w stronę Wrocławia między węzłami Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie. Jak informowaliśmy was w faktach, doszło tam do kolizji 3 aut. Przejezdny jest tylko jeden pas. Utrudnienia też na S3 między Gorzowem Wielkopolskim a Skwierzyną. W Deszcznie w Lubuskiem ciężarówka zderzyła się z busem. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Drogi wojewódzkie z natężeniem ruchu jak na autostradzie. Tak wynika z raportu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Są odcinki na trasach wojewódzkich, którymi każdego dnia przejeżdża kilkadziesiąt tysięcy pojazdów. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, to które trasy są najbardziej zatłoczone?
20: Tu w Warszawie według Generalnej Dyrekcji średnio 48,5 tysiąca pojazdów pokonuje odcinek Zielonka-Warszawa. To droga numer 631 i to jest rekord wśród dróg wojewódzkich. Codziennie jest tu niezwykle tłoczno, ale trzeba pamiętać, że to trasa dwujezdniowa, a są w Polsce drogi węższe i również z ogromnym ruchem. Droga wojewódzka 946 w województwie śląskim w Żywcu, odcinek w układzie 2 plus 1 pas. Tam dziennie przejeżdża ponad 30 tysięcy pojazdów. To więcej niż na autostradzie A2 między Łodzią a Poznaniem.
19: Kraje Unii Europejskiej podzielone w sprawie ograniczenia ochrony tymczasowej dla ukraińskich poborowych. Chodzi o propozycję Komisji Europejskiej z zeszłego miesiąca, by od marca 2028 roku nie przyznawać ochrony Ukraińcom, którzy powinni służyć w wojsku. Na linii Katarzyna Szmańska-Borginą. Kasiu, jak przebiegają podziały w Unii w tej sprawie?
21: Polska od początku popiera restrykcje dla ukraińskich poborowych. Podobne stanowisko zajmują m.in. Niemcy i Szwecja. Ta grupa krajów podkreśla, że odpowiada to interesom Kijowa, który ma braki kadrowe na froncie. Najostrzej protestują Węgry. Premier Peter Madziar zapowiedział, że nawet jeśli Unia przyjmie nowe przepisy, Budapeszt nadal będzie udzielał schronienia węgierskiej mniejszości Zakarpacia. Z kolei Hiszpania i Rumunia nie odrzucają zmian, ale pytają przede wszystkim, jak w praktyce weryfikować, czy nowo przybyły mężczyzna rzeczywiście miał prawo legalnie opuścić Ukrainę. Jak przekazał mi unijny dyplomata, nie ma wątpliwości, że ograniczenia dla poborowych zostaną przyjęte, bo jest wystarczająca większość krajów za tym rozwiązaniem. Pytanie tylko, w jakiej formie.
0: Nieznane karty historii w faktach RMF FM.
1: Pierścień króla Zygmunta Starego powrócił do krakowskiego Muzeum Książąt Czartoryskich. To kolejne dobro kultury, które powróciło z Niemiec do miejsca, w którym było przechowywane przed wybuchem II wojny światowej.
22: Niepozorny, z piękną, sentymentalną legendą, a jednak ogromnie ważny, bo uzupełniający dzieje naszego muzeum o taki przedmiot, który uważany jest za cenny, ponieważ buduje pamięć o królu, o kolekcjonerach, a przecież służy jednocześnie do budowania naszej pamięci współczesnej w tej chwili.
23: Jaka jest jego historia?
22: Mało o niej wiemy, poza tym, że pojawił się jako wymieniony przez Bonę Sforze w liście do jej córki, królowej Węgier Izabeli, gdzie opisuje, że na palec zmarłego męża włożyła pierścień złoty z diamentem.
1: Z Katarzyną Płonką-Bałus, dyrektorką, kuratorką Muzeum Książąt Czartoryskich, rozmawiał Paweł Konieczny. Wraz z pierścieniem do Polski powrócił fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudę Mater Polonia.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
24: W Inglewood pod Los Angeles rozpoczęło się kolejne spotkanie 1/16 finału piłkarskiego mundialu. W meczu Hiszpanii z Austrią po kilku minutach wciąż bez goli. Bardzo ciekawie zapowiada się nocne starcie Portugalii z Chorwacją, reklamowane także jako starcie genialnych 40-latków. Ludzie mówią o ich wieku, ale to tylko liczba. Luka Modric jest przykładem dla milionów młodych sportowców i nowych pokoleń miłośników futbolu. Wierzę, że długowieczność Cristiano Ronaldo i Modricza czyni ich prawdziwymi ikonami piłki nożnej. Podkreśla trener Portugalii Roberto Martinez. Spotkanie odbędzie się w rocznicę tragicznej śmierci portugalskiego napastnika Diogo Jota, który zginął w wypadku samochodowym. Reprezentant Anglii Elliot Anderson zmienia klub. Nieoficjalnie Manchester City zapłaci Nottingham za 23-letniego pomocnika ponad 130 milionów euro, co byłoby drugim największym transferem w historii Premier League. Więcej zapłacił tylko Liverpool za Aleksandra Isaka. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk gotowi do startu w trzeciej rundzie rajdowych Mistrzostw Europy – Rajdzie Rzymu. W ubiegłym sezonie zajęli w nim trzecie miejsce.
25: Mieliśmy testy 2 godziny na południe od Rzymu. Jest bardzo gorąco, jest duża wilgotność. W samochodzie myślę, że jest około 70 stopni, ale przywykliśmy jak to w Rzymie. Testy pozytywne, jesteśmy w dobrych humorach, więc tak naprawdę czekamy na zapoznanie z trasą, a później na rajd.
24: Mówił pilot Szymon Gospodarczyk. Pierwszy odcinek rajdu w centrum Rzymu jutro wieczorem. Więcej o Rajdzie Rzymu piszemy na rmf24.pl.
18: Jest wakacja, są gry i zabawy dla dorosłych. Coraz popularniejsze słowo GIS. Słyszałem w tramwaju. Naprawdę.
26: Tak mówili?
18: Tak mówili. Gry i zabawy dla dorosłych w RMF-ie. Słuchaj po 21. Dobre towarzystwo, muzyka, zabawa. Darek Maciborek i...
26: Amelka.
18: Chociaż może nie do końca.

0: teraz będzie nasza, tak jak z Wletką w nagraniu dwa dni, bo my już gramy razem z kibicami Lamine Yamala. Hiszpania, Austria 0-0. Tak kibicują dla Lamine Yamala jego kibice, śpiewają piosenki. I tak ja pomyślałem, że dzisiaj na cześć piłkarza Yamala może Amelia będzie Jamelia.
1: Mnie się bardzo to podoba. Prosiłam o te fanfary, a wy przypomnijcie sobie swoje imiona.
0: O, to ważne.
1: To ważne.
0: W imprezowym stylu trzeba czasami pamiętać. Przygotujcie swoje telefony z SMS-ami, głosóweczkami i komunikatorami. 12,2 miliony, linie telefoniczne już otwarte.
1: Czekamy.
0: A, jedna zasada. My gramy i nikt nie przegrywa, bo wszyscy są wygrani.
1: Dokładnie, i lecimy w kulki.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Byle do lata.
4: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
5: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
3: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
6: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przebierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
10: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo.
10: No.
12: Teraz

0: Zasady są bardzo proste, jak w piosence Grzegorza Markowskiego. Patrzymy wam bardzo głęboko w oczy, wydzwonicie telefonem 12 2 miliony. Pierwsza zabawa nazywa się na potrzeby naszych gier i zabaw dla dorosłych. Kto nam... Kto nam... Czyli poznajemy charakterystyczne słynnych gwiazd, aktorów, piosenkarzy. Wasze zadanie odgadnąć, kto to, ale mamy dla was coś absolutnie kultowego.
1: Dzisiaj do wygrania nasze kultowe skarpety RMF FM na plażę, do sklepu, no normalnie wszędzie w nich pójdziecie. Sąsiad będzie zazdrościć.
0: 12 2 miliony, zgłaszajcie się do konkursu. Może mała podpowiedź dla tych niezdecydowanych. Pierwsza podpowiedź na zachęcenie będzie brzmiała tak. No i ciekawe, czy wiecie kto? To tak, bardzo zabawnie. Mamy też najnowsze przeboje. David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River, 12 2 miliony.
1: Dzwońcie.

0: Co mnie tu puka? Co mnie tu puka?
1: Sprawdzam, czy działa.
0: Dobrze, działa. Gry i zabawy dla dorosłych. Ktoś na M. Ktoś na M.
2: Kto na M.
0: Kto na M. Dobry wieczór, Edek. Edek, dobrze, dobrze się słyszymy?
3: Tak, tak, tak. Może ewentualnie Mundek.
0: Zasady są bardzo proste. My prezentujemy bardzo dziwne dźwięki znanych osób, a ty odpowiadasz, kto to był. Do wygrania para skarpet. Możesz, słuchaj, tylko w skarpetach skoczyć do jeziora i zrobić
3: furorę. Nie, kochani, ja już mam klapki Kubota, to skarpetki są prawie kompletem.
0: Dobrze, no to w takim razie uważaj. Pierwsza gwiazda prawie na M. No. Można ratunkowe podpowiedź. Jaka to będzie?
3: O, właśnie jakieś koło.
2: Dobrze, dobrze, słuchaj. Taki cytat kultowy. Córka zjadła kostkę do kibla.
0: O.
3: No, to chyba nie była moja córka.
0: Dobrze. Słuchaj, no to w takim razie możesz powalczyć o drugą skarpetę, bo na razie pierwszej nie wygrałeś. Pytanie z kategorii słynna śpiewająca. Proszę bardzo, artystka.
2: Okej.
0: Okay. No właśnie. Charakterystycznie.
3: Madonna?
1: Taka polska.
2: Polska Madonna.
0: Polska Madonna, można by było powiedzieć.
3: No. Ja Madonna, nie będzie. O, bardzo dobrze trafione.
0: No i czas nam się kończy.
3: By powiedział mu niech Staszczyk, ale to nie bardzo chyba płeć.
0: No niezdecydowanie. Coś mi się wydaje, że druga skarpetka ci odleci. Możemy podpowiedzieć. Była taka piosenka. Była taka piosenka, stara piosenka, a na imię miała właśnie Beata. Tyle ci mogę podpowiedzieć.
3: Madam.
0: Bardzo dobrze chodziło o Beatę Kozidrak. Nie wygrałeś, Edek. Pozdrawiamy cię.
3: Mam skarpetkę.
0: Jedna skarpetka jest twoja. Trzymaj się.
3: Dzięki serdeczne.

0: sama.
1: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Po reklamie.
10: Jest wieczór, jest RMF FM, jest GIS, czyli gry i zabawy.

0: Śmiało, bo mogę? Masz oczy na zewnątrz.
1: Darku, bo jest tutaj reklamacja. Pilne.
0: A, rozumiem. Austriacy reklamują pierwszą bramkę na Hiszpanii.
1: Nie, jest jeszcze gorzej.
0: Halo, dobry wieczór.
1: Tomek,
0: z reklamacją,
1: dawaj.
0: Tak? Tomasz,
2: dobry
0: witaj.
2: Kategorycznie domagam się dogrywki.
0: To jest bardzo dobry zawodnik, bo to są gry i zabawy dla dorosłych. Ja popieram, idź na całość. Kto nam? No więc do wygrania.

0: znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Po reklamie.
9: Zbliża się 22, czas na najświeższe fakty w RMF FM, które przedstawia Marlena Chudzio.
8: Zaczynamy. 3. Z Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki spotkał się z wiceszefem Pentagonu. O tym spotkaniu w relacji naszego korespondenta w Waszyngtonie. Rośnie liczba ofiar zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów ubiegłej nocy. Ukraińcy zwrócili się z ważnym apelem do sojuszników. Hiszpanie prowadzą na mundialu w meczu z Austrią jedną pięknie wywalczoną bramką. O tym w faktach sportowych. Rotacja sił amerykańskich do Polski nastąpi, ale nie wiadomo kiedy. Takie wnioski płyną po dzisiejszym spotkaniu szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Colbym. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, Amerykanie nie podają terminu.
10: Dobry wieczór. To prawda, nie tłumaczą, że w tej chwili dokonują przeglądu sił. Dobra informacja jest taka, że podtrzymują, że wcześniej czy później żołnierze USA zostaną wysłani do naszego kraju.
11: Wciąż czekamy na zakończenie prac planistycznych. Tutaj nie padła ani termin, ani jaką jednostki możemy się dokładnie spodziewać na terytorium Polski, ale co jest istotne, kwestia tego, czy ta jednostka przyjedzie, nie jest w ogóle kwestionowana. To znaczy, będzie, która dokładnie i skąd zdecydują planiści i zdecydują najszybciej, jak to jest możliwe.
10: Powiedział minister Bartosz Grodecki, szef BBN-u. Rozmawiamy też z Amerykanami o stałej bazie wojskowej w naszym kraju.
11: Drugim porządkiem zupełnie oddzielnym, niezależnym jest stała baza. Nie łączymy tych porządków. Rozmawiamy o dwóch różnych procesach.
10: Podkreślił w czasie konferencji prasowej. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
8: Minister obrony Ukrainy apeluje do niemal 40 państw partnerskich o jak najszybsze dostarczenie pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Ukraińskie zapasy zostały mocno uszczuplone minionej nocy, kiedy to Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów i obwód kijowski. Agresor użył 74 rakiet i prawie 500 dronów. Zginęło 25 osób, są dziesiątki rannych. Prokuratura w Warszawie wszczęła postępowanie sprawdzające w sprawie prosektorium Stołecznego Szpitala Południowego. Śledczy podejrzewają, że mogło tam dojść do znieważania zwłok, a także do nielegalnego pobierania opłat od bliskich zmarłych osób. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, prokuratura twierdzi, że na tym etapie nie można nikomu postawić zarzutów. Dlaczego?
12: Śledczy posiadają obecnie tylko informacje od anonimowych informatorów, dlatego na obecnym etapie nie jest możliwe wszczęcie śledztwa, lecz jedynie czynności sprawdzających. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba dodał też, że ani do prokuratury, ani do policji nie wpłynęło żadne zawiadomienie w sprawie nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego.
13: Apelujemy do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy przy wydawaniu na przykład zwłok, o zgłaszanie się z tym do prokuratury rejonowej Warszawa Ursynów.
12: mówił rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej. Śledczy prowadzą też osobne postępowanie w sprawie podrobienia kart zgonu 20 osób w prosektorium Szpitala Południowego. Do tej pory ustalili, że nieprawidłowości dotyczyły 3 dokumentów.
14: Świat kultury w faktach.
8: Obiadem czwartkowym w Pałacu Nieśmiertelności w Krakowie rozpoczęły się szturalia. Przez kilka dni odbywać się będą filmowe pokazy i spotkania z twórcami. Dziś przy stole zasiedli znajomi, uczniowie i miłośnicy twórczości aktora, którzy wspominali Jerzego Sztura.
15: Aktorstwo doskonałe, ale przede wszystkim poczucie humoru. Zero dystansu po prostu do takiego świata zewnętrznego. On budował ten świat. On po prostu budował, zaczynał od siebie i budował wokół.
16: Myślę, że trzeba mieć w sobie naprawdę ogrom mądrości, żeby nie zwariować, kiedy wszystkie reflektory są na nim. Wielki szacunek do jego właśnie mądrości i tego, że kiedy zabierał głos, to zawsze był wartościowy czas.
8: Jutro w kopalni w Wieliczce wyjątkowy pokaz filmu King Size z udziałem Katarzyny Figury i Juliusza Machulskiego.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Hiszpanie prowadzą w mundialowym hicie. Na ostatnie wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
17: Nieuznany gol i kilka stuprocentowych sytuacji. Hiszpanie długo nie mogli znaleźć drogi do austriackiej bramki, ale w 36 minucie piłkę na skrzydło dostał Kukureja, dośrodkował do Oyarzabala i ten niepilnowany strzelił na 1-0. Co ciekawe, to pierwszy gol Hiszpanii w fazie pucharowej mundialu od 2010 roku, kiedy to została mistrzem świata. Po północy na mundialu granie w Kanadzie. O 1:00 w Toronto, hitowe starcie Portugalii z Chorwacją. O 5:00 nad ranem w Vancouver, Szwajcaria zmierzy się z Algierią. Iga Świątek melduje się w 3:00 rundzie Wimbledonu. Po pewnym zwycięstwie z Czeszką Karoliną Pliszkową 6-1, 6-3. Zdecydowanie pewniejszym niż wcześniej przeciwko Taylor Townsend. Taylor grała podchwytliwie. Czasem było trudniej się dostosować. Dzisiaj byłam bardziej efektywna, solidna. Nie popełniałam tylu niewymuszonych błędów. Do końca meczu miałam swoje momenty i pewność siebie. Mówiła po meczu Iga, która w 3:00 rundzie zagra z Aleksandrą Ejalą z Filipin. Jutro po południu spotkanie Huberta Hurkacza z Tomim Polem, a dziś z Wimbledonem niestety pożegnał się Kamil Majchrzak, niespodziewanie przegrywając w 5 setach z innym Amerykaninem Zakarym Swejdą. Andrzej Bargiel został pierwszym człowiekiem w historii, który bez użycia butli z tlenem najpierw wszedł, a potem zjechał na nartach z wszystkich 5 ośmiotysięczników w Pakistanie. Ski alpinista właśnie poinformował, że zdobył w ten sposób 9 co do wysokości szczyt świata Nanga Parbat.
9: Wyobraźcie sobie taką sytuację. Gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Czy zawsze marzyliście, żeby wystąpić, nie wiem, spełnić swoje marzenie, żeby wystąpić w Voice of Poland, ale nigdy was tam nie wpuścili. A gry i zabawy dla dorosłych możecie sobie wyśpiewać.
18: My mamy Voice of RMF.

0: od dawna to wiem.
1: Ile razy, tak sobie przypomnijcie, ile razy wstajecie rano, śpiewacie coś pod prysznicem, nawet nie znacie tekstu i to jest taki tekst polski, angielski, nikt tego nie rozumie. Albo jak lecicie do roboty, albo na wakacje w samochodzie i śpiewacie całą rodzinką i nikt tekstu nie rozumie, a śpiewacie.
2: A wszyscy śpiewają, dokładnie.
1: I to jest nasza nowa zabawa, gry i zabawy dla dorosłych, bo tam mogą być różne znaczenia mogą być tego tekstu i to
2: dokładnie.
1: Są gry i zabawy dla dorosłych. Więc teraz dla ułatwienia mamy dla was do wyśpiewania no chyba znaną piosenkę wszystkim. No i tu już was fantazja poniesie, 12, 2 miliony, możecie dzwonić i zgłaszajcie się do konkursu. Śpiewanie bez zrozumienia. A oprócz Yamaha, Yamaso, możesz coś powtórzyć, Jamelia?
2: Ładnie?
1: Ładnie.
2: Na takie telefony czekamy.
1: 12, 2 miliony. Uwierzcie w swój talent.

0: śpieszne to ciasteczko na dosce DNC Cake by the Ocean. Jamal przed meczem z Austrią powiedział, że Hiszpania to najlepszy zespół na świecie. No ale wynik no tak troszkę bez zmian. No nie chcę powiedzieć, że nudno, ale gra idzie. Idzie 62 minuta, Hiszpania tylko 1-0 prowadzi z Austrią.
1: Reklama.

0: Nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.

0: sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Po reklamie.
4: A w te wakacje w RMF FM mamy dla Was GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych.

0: To jest śpiewanie bez zrozumienia, gry i zabawy dla dorosłych. Przypominamy, że śpiewamy bez zrozumienia ten znany przebój. Wszystkim?
1: Mamy chórki.
0: Ale mamy też...
1: Telefony się rozdzwoniły, Darek, takie mam covery. Muzyka naszym słuchaczom zdecydowanie nie przeszkadza.
0: Dobry wieczór, witaj, jesteś, słuchaj, pierwszy, ale trzeci w śpiewaniu. Jak się masz, jak się czujesz?
2: Dobry wieczór, Krzysztof, bardzo dobrze.
0: Dobrze, uwierz w swój talent. Mamy jury profesjonalne, mamy najpierw Grzegorza, będą przyznawać punkty.
3: Ała,

0: Słuchaj, jesteś uprzywilejowany, dlatego że występujesz jako trzeci, bo teraz jest Olka Ziomalka.
1: Yamaha! Woo! Yamaha!
2: Yeah.
0: Wow!
1: Yamaha!
0: Ale ja wszystko rozumiem. Ja wiem, o co chodzi Olce Ziomalce. Krzysztof, no i teraz podkład jest twój i jedziesz. Proszę.
3: You're my heart, you're my soul, everywhere you go. You're my heart, you're my soul, everywhere you go. Twoje serce, moja dusza, śpiewa tylko, tylko dla ciebie. You're my heart, you're my soul.
2: Brawo!
4: Krzysztof, zdecydowanie zwycięzca!
0: Zdecydowanie, słuchaj, 6 punktów
3: dziękuję
0: dostałeś na 3 możliwe, muszę ci powiedzieć. I no, jak jesteś mistrzem, no to musisz dostać dwie pary skarpet.
4: No.
3: Okej!

0: Dobrze, że w RMF FM powstały gry i zabawy dla dorosłych. W wakacje.
1: No, wiemy
0: to od was.
2: Fajnie, że to radio w ogóle jest, bo tam jest wszystko w tym radiu. To, tamto, owo, dowcipy. Tak po prostu jest dla starszych, dla młodszych, dla średnich. Normalne radio. Chciałbym pozdrowić RFM FM, dobra?
0: Ja pozdrawiamy wszystkich słuchaczy RMF FM. No jeszcze mundial jest.
1: Mundial jest. Nie wiem, kiedy to się stało, ale nagle jest 2-0.
0: Pytanie dla tych, co obserwują razem z nami.

jak to się mówi w Hiszpanii, jeżeli się wygrywa tak poważnie mecz, pozamiatane. Oni tak mówią, tylko po hiszpańsku. Hiszpania, Austria 3-0.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski i Piotr Salak. Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
4: Reklama.
1: Byle do lata.
5: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
6: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
1: Byle do lata. Codziennie po 10:00 w RMF FM.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Hej, zwrotomocni!
9: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
10: Nie trzeba nas myć.
11: Ale etykieta musi być.
9: Zwrot to mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się 23. Czas na najświeższe fakty w RMF FM, które przedstawia Marlena Chudzia.
3: Marcin Romanowski, Zbigniew Ziobro bez węgierskiego statusu uchodźcy. Pytamy o to, jakie kroki może podjąć teraz polski wymiar sprawiedliwości. Będzie o sukcesie Polskiej Straży Granicznej, o zatrzymaniu potężnego transportu marihuany z Tajlandii. Hiszpania melduje się w 1/8 finału mundialu. Austria jedzie do domu. Będzie też rekordowy samolot z papieru. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór powiedział, że w obecnej sytuacji resort dyplomacji będzie wspierał dalsze działania Ministerstwa Sprawiedliwości. Szef tego resortu, prokurator generalny Waldemar Żurek, podkreślił, że ministerstwo analizuje sytuację. Zapowiedział zwrócenie się do amerykańskich instytucji z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. O możliwe scenariusze pytaliśmy adwokata Zbigniewa Romana.
4: W przypadku pana Romanowskiego sytuacja jest dla niego trudniejsza, dlatego że polski sąd wystawił europejski nakaz aresztowania. Tym samym są spełnione wszystkie przesłanki wewnętrzne, jeżeli chodzi o polskie prawodawstwo. I biorąc pod uwagę państwa Unii, obowiązują uregulowania, które powodują, że w przypadku utraty ochrony międzynarodowej, a tak się stało na podstawie decyzji władz węgierskich, taka osoba w momencie, kiedy jest zlokalizowana, powinna zostać zatrzymana przez organa państwa Unii Europejskiej i po przeprowadzeniu postępowania przekazana do Polski. W przypadku pana Ziobry ta procedura jest nieco inna. Jego sytuacja jest nieco bardziej komfortowa z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jeszcze nie ma europejskiego nakazu aresztowania.
3: Poza tym procedura nie opiera się już na unijnych przepisach, tylko na umowie międzynarodowej. Potężny transport marihuany z Tajlandii przejęty przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej przy współpracy z niemieckimi służbami. W kontenerach z cegłami zabezpieczono 1200 kg narkotyków wartych prawie 50 milionów złotych. Zatrzymano 8 osób. Krzysztof Zasada.
5: Polscy funkcjonariusze uzyskali informację, że z Tajlandii do Hamburga płynie statek z ładunkiem marihuany. W Niemczech ta kontrabanda została przeładowana do ciężarówek. Pierwszą operację strażnicy przeprowadzili w Szczecinie, gdzie podczas rozładunku kontenera z cegłami zatrzymano 4 osoby. Kolejne 4 wpadły w okolicach Poznania.
6: Ta przesyłka, wybaczcie taki kolokwializm, akurat trafiała z Tajlandii. Natomiast to jest 4. odsłona walki ze zorganizowaną grupą przestępczą działającą w Ameryce Południowej, bo chyba tak należy powiedzieć.
5: Jak dodał szef MSWiA Marcin Kierwiński, pierwsze uderzenie w ten kartel miało miejsce 4 lata temu. W sumie polskie służby przejęły już kilkaset kilogramów kokainy przemycane z Ameryki Południowej do Polski. Teraz dodatkowo ponad tonę marihuany. Dotąd w śledztwie zatrzymano 25 osób w wieku od 20 do 50 lat.
3: Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obejmie nie tylko uczniów szkół podstawowych, ale także przedszkolaków. Taką zmianę w prawie oświatowym jednogłośnie poparła cała Komisja Edukacji. Zgłoszoną przez PiS poprawkę poparł też rząd.
7: Ministerstwo w pełni popiera tą poprawkę. Musimy zdać sobie sprawę, że plaga dotycząca posiadania sprzętów takich jak smartfony czy smartbandy trafia już do przedszkoli.
3: Mówiła wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer. Sejm ostateczną decyzję w sprawie objęcia zakazu używania komórek także przedszkoli może podjąć w głosowaniu jutro. A teraz w faktach piłka na światowym poziomie. Hiszpania bez problemów pokonuje Austrię i melduje się w 1/8 finału mundialu. 3-0. Celne trafienia padły w 36 i 66 minucie oraz na sam koniec w 89 minucie. Austriacy nie znaleźli sposobu, by przełamać hiszpańską obronę. Dziś w nocy zobaczymy jeszcze starcie Portugalii z Chorwacją. Ten mecz zaczyna się o 1:00.
8: Są i takie fakty.
3: Największy na świecie samolot z papieru skonstruowała grupa studentów Wydziału Inżynierii na Uniwersytecie w Pizie w środkowych Włoszech. Wykonany został w całości ręcznie przy użyciu wyłącznie papieru i kleju. Samolot długości 7 metrów ma rozpiętość skrzydeł wynoszącą ponad 20 metrów. Trafił już do Księgi Rekordów Guinnessa. Ikar, tak studenci nazwali swoje dzieło, które przeleciało w hali 59 metrów. Wynik fantastyczny, choć nazwa kontrowersyjna. Życzymy lepszych lotniczych wyników niż miał antyczny bohater.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Piątek z przelotnymi opadami deszczu na północy i wschodzie. Na wybrzeżu opady przejściowe na północy, mogą pojawiać się burze. Odpoczywamy od wysokiej temperatury. Jutro na termometrach 21 na północy, 24 na pozostałym obszarze kraju. Sobota i niedziela i z deszczem, i z burzą, i z deszczem, i ze spacerem w deszczu. Tak 23 stopnie średnio. Dlaczego tej nocy warto patrzeć w niebo? Wiemy, zaraz powiemy. Dreszcz prawdziwej emocji i kryminalny iceberg. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Beauty and the Beat. Justin Bieber, Nicki Minaj. Patrzymy dzisiaj uważnie w niebo. Dziś jeszcze do północy, a może w nocy też, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień UFO. Nie wiem, czy wiedzieliście. A otrzymujemy sygnały.
1: Ja dzwonię z Wasilkowa, to jest koło Jurowiec, Białystok tak naprawdę. Chciałam zgłosić, że znowu...
0: Że... O! Zagłuszają? No potrafią zagłuszać, niezidentyfikowani. Ale wypatrujcie, dajcie znać, jakby się pojawili, no nie wiem, na imprezę zaproście, do tańca, no przyjaźnie.

0: epizody kłótnie, małe zbrodnie na uczuciach w tej muzyce zawsze powodują zobojętnienie. Mr. Know-it-all, Teddy Swims, doskonały towarzysz. Można z nim przejechać przez całą Polskę z jedną płytą. Polecamy. A prawdziwy deszcz emocji tej nocy też wam zapewnimy.
1: 1 grudnia 1948 roku na plaży o nazwie Somerton znaleziono elegancko ubranego mężczyznę upartego o falochron. Na pierwszy rzut oka wyglądał, jakby odpoczywał po długiej nocy pełnej rozrywek. Niestety, szybko okazało się, że nieznajomy mężczyzna nie żyje.
0: Już za chwilę kryminalny iceberg.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Cześć, nazywam się Kamil Barnowski. Chcę Wam przedstawić nową serię na tym kanale, czyli Kryminalny Iceberg. W swoich podcastach przeanalizowałem setki spraw, ale teraz spojrzymy na nie z innej perspektywy. Od tego, co dobrze udokumentowane, aż po mroczne tajemnice. Każdy odcinek to podróż w dół góry lodowej. Im głębiej, tym więcej zagadek, niewyjaśnionych wątków i pytań bez odpowiedzi. Dzisiaj czas na niepokojące nagrania z monitoringu.
2: Wierzchołek góry.
1: 10 lipca 2016 roku. Kosir. Ta sprawa wstrząsnęła Danią. 17-letnia Emilia Men razem ze swoimi przyjaciółkami pojechała na imprezowy wieczór do Sielce, miejscowości obok. Do rodzinnego Kosir wróciły nad ranem pociągiem, dokładnie o 3:53. Monitoring na stacji uchwycił nastolatki. Koleżanki zamówiły taksówkę. Zaproponowały Emilię, aby pojechała razem z nimi. Ale ta odmówiła. Do domu miała niecałe 4 kilometry. Na dworze już świtało. Doskonale znała okolice. Stwierdziła, że spacer dobrze jej zrobi po wrażeniach tego długiego dnia. Niestety, Emilia do domu nie dotarła. Wśród wielu hipotez internauci wskazali, że dziewczyna może być przetrzymywana w piwnicy pewnego budynku w Kosir. Ktoś słyszał niepokojące dźwięki wydobywające się z tego domu. Detektywi z internetu ustalili nawet dyżury, aby śledzić podejrzanego. Ale te amatorskie ustalenia okazały się całkowicie bezpodstawne i zniszczyły tylko życie niewinnej osobie. Do dramatycznego przełomu w sprawie doszło 5 miesięcy później. Ciało Emilie Men znaleziono w Wigilię 2016 roku, dokładnie w jeziorze, 60 kilometrów od jej domu. Dziewczyna została porwana i wywieziona na ten odludny, bagienny teren. Śledczy opublikowali kolejne nagranie z monitoringu. Uchwycono na nim samochód Hyundai i30, który odjechał z parkingu na stacji Kosir o 4:07, czyli tuż po tym, jak Emilie pożegnała się z przyjaciółkami. Policja miała pewność, że to auto musi mieć związek ze sprawą. Lata śledztwa nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, aż do kwietnia 2023 roku. Wtedy zaginęła 13-letnia Filippa, rozwożąca po okolicy gazety na rowerze. Na szczęście dzięki wielkiej mobilizacji policji i mieszkańców udało się uniknąć najgorszego. Schwytanym porywaczem był 32-letni Filip West, z zawodu marketing manager. Podczas przeszukania jego domu natrafiono na taką samą taśmę pakową z charakterystycznym pęknięciem, jaką skrępowano Emilię Men prawie 7 lat wcześniej. Jak wykazały badania, na rolce z tą taśmą znaleziono DNA zamordowanej nastolatki z Kosir. Dane z jego karty płatniczej, logowania komórki, samochód, wszystko potwierdzało winę Filipa Westa. W czerwcu 2024 roku został skazany na dożywocie.
2: Pod powierzchnią.
1: 25 marca 2007 roku, okolice Tokio. 22-letnia Lindsay Hawker, Brytyjka zafascynowana japońską kulturą, postanowiła wyjechać na rok do kraju kwitnącej wiśni. Pracowała tam udzielając korepetycji z języka angielskiego. 25 marca miała zaplanowaną lekcję w kawiarni niedaleko stacji kolejowej. Monitoring uchwycił Brytyjkę w towarzystwie Tatsui Ichihashiego. Poznał on Lindsay kilka dni wcześniej. Bardzo nalegał na tę lekcję. Zaproponował też wysokie wynagrodzenie. Ale gdy po korepetycjach przyszło do zapłaty, zorientował się, że nie ma przy sobie gotówki. Jak zapewniał, pieniądze ma w domu, który znajduje się niedaleko. Na kolejnym materiale z monitoringu widzimy, jak Brytyjka i Japończyk wysiadają przed blokiem, gdzie mieszka Ichihashi. Taksówkarz zgodnie z umową czeka na Lindsay Hawker, która śpieszy się do pracy. Ale po kilku minutach samochód odjeżdża bez niej. Dzień później policja dotarła na tę dzielnicę. Tatsuya otworzył drzwi zaskoczonym śledczym, ale sprytny Japończyk odwrócił ich uwagę i zdołał uciec. W mieszkaniu podejrzanego, na balkonie, zlokalizowano wannę. Tam, pod warstwą ziemi, znaleziono Lindsay Hawker. Jej ciało polano chemikaliami przyspieszającymi rozkład. 28-letni Ichihashi zwabił Brytyjkę do mieszkania, aby popełnić straszną zbrodnię. Wszystko miał dokładnie zaplanowane. Policję w całej Japonii postawiono na nogi, aby schwytać zabójcę. Było to wybitnie trudne zadanie. Mężczyzna przeprowadzał na sobie amatorskie zabiegi, aby zmienić wygląd. Gdy zobaczył policyjny plakat ze swoją podobizną, nożyczkami usunął charakterystyczne znamie na twarzy. Za pomocą nitki i igły próbował zwęzić nos. Złapano go dopiero po 30 miesiącach poszukiwań. Przestępca zdecydował się wtedy na profesjonalną operację plastyczną, a lekarz, widząc bardzo nietypowo wycięty pieprzyk, postanowił poinformować policję. Tatsuya Ichihashi usłyszał wyrok dożywocia. W więzieniu napisał książkę, w której szczegółowo opisuje swoją długą ucieczkę przed policją.
2: Mroczne głębiny.
1: 31 marca 2006 roku. Miasto Columbus, USA. 27-latek Brian Schaefer razem ze znajomymi postanowił uczcić świąteczną przerwę na uniwersytecie, robiąc małą rundkę po barach. Razem ze swoim znajomym, Clintem, swoją nocną eskapadę rozpoczęli w lokalu Ugly Tuna Saluna. Później odwiedzili jeszcze kilka barów, aby ostatecznie razem z koleżanką Meredith wrócić do Ugly Tuna. Na nagraniu z monitoringu widać, jak o 1:15 trójka znajomych wyjeżdża na piętro ruchomymi schodami. Zachowują się zupełnie normalnie. Po chwili spędzonej w pubie do trójki imprezowiczów dosiedli się znajomi Clinta z uniwersytetu. Na kolejnym wideo o 1:55 możemy dostrzec, jak Brian Schaefer rozmawia z jakąś kobietą. Później rozchodzą się w różnych kierunkach. To ostatni pewny ślad po tym chłopaku. Od tego momentu jego telefon był poza zasięgiem. Na żadnym nagraniu nie widać Briana wychodzącego z pubu. Kamery monitoringu na sąsiednich blokach również niczego nie zarejestrowały. Dokładnie przeszukano Ugly Tuna Saluna, ale to nie przyniosło nowych tropów. Zatem co się stało ze studentem medycyny? Według jednej z hipotez pijany chłopak wyszedł bocznym wejściem dla personelu, które prowadziło na plac budowy. Przejście przez ten teren było naprawdę trudne. Czy podchmielony Brian wpadł w ciemnościach do jakiegoś głębokiego wykopu i stracił przytomność? Ale nie potwierdzają tego zamontowane na placu budowy nagrania z monitoringu. 27-latek po niedawnej śmierci swojej mamy zmagał się z trudnym okresem w życiu. Może postanowił odciąć się od problemów i rozpocząć wszystko od nowa, ale miał kochającą dziewczynę, bliskich. Dodatkowo skąd znalazłby na to pieniądze? Na jego kontach bankowych nie odnaleziono nowych transakcji. Lata później, po śmierci ojca zaginionego, w internetowej księdze kondolencyjnej znalazł się taki wpis. Tacie, ukochany syn Brian, Wyspy Dziewicze. Nie był to niestety długo wyczekiwany przełom, a żart internetowego trolla. Clint, przyjaciel Briana, który towarzyszył mu tej feralnej nocy, nie chciał poddać się badaniu na wariografię. Czy zatem to on jest kluczem do rozwiązania tej sprawy? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej serii. Czekam na wasze propozycje kryminalnych icebergów. Do zobaczenia, Kamil Barnowski.

0: Dobrej i spokojnej nocy, Darek Maciborek. Do usłyszenia, uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
1: Na początek Wielkopolska i droga numer 92. Są tam utrudnienia po wypadku. Sprawdzamy, co się zmieniło w związku z centralną rejestracją w szpitalach i przychodniach i których usług medycznych to dotyczy. A na koniec emocje sportowe i Wimbledon.
2: Jest wspaniała, w ogóle kochamy, zawsze staramy się oglądać.
1: Na takie wsparcie może liczyć Iga Świątek. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze numer 92 między Neklą a Kostrzynem. W Siedlcu w Wielkopolsce samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Droga jest zablokowana. Informujecie nas o tym także na gorącą linię RMF FM.
3: To korek jest, ma gdzieś około kilometra i idzie to objechać, ale ktoś, kto nie ma radia albo coś, no to jadą prosto, także korek się tworzy.
1: Mówił nam pan Łukasz. Policja wprowadziła objazdy od strony miejscowości Brzeźno ulicami Sosnową, Kasztanową i Kolejową. 19-latek, który we wtorek nad ranem spowodował tragiczny wypadek w centrum Lublina, był nietrzeźwy i nie miał prawa jazdy. W szpitalu usłyszał prokuratorskie zarzuty, informuje Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Mężczyzna odpowie za jazdę po pijanemu i spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
4: Za czyny te grozi kara pozbawienia wolności od lat 5 do lat 20. Podejrzany nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Podejrzany nie figuruje w bazie centralnej ewidencji kierowców jako kierujący pojazdem, czyli na chwilę obecną mamy informację, że nie posiada prawa jazdy.
1: 19-latek zjechał na lewą stronę ulicy Lipowej i zderzył się z Toyotą przewozu osób. Na miejscu zginęła 17-letnia pasażerka BMW. Centralna rejestracja jest już obowiązkowa dla szpitali i przychodni. Chodzi o nowe przepisy, które mają ułatwić umawianie się na przykład do kardiologa. Co się dokładnie zmieniło, to wyjaśni nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Wszystkie szpitale i wszystkie przychodnie w Polsce muszą udostępniać wolne terminy na dwa badania dla kobiet, na mammografię i na test HPV-DNA oraz właśnie na pierwszą wizytę u kardiologa na NFZ w jednej centralnej bazie. Jeśli jakakolwiek placówka medyczna tego nie zrobi, dostanie karę. Rozmawiałem o tym z ministrem zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą i zapytałem, czy ten mechanizm jest na tyle szczelny, że nie będzie już sytuacji, o których ostatnio słyszymy, gdy ktoś dostał się do lekarza poza procedurą i poza kolejką.
6: Na razie mamy, jak wiemy, te trzy procedury i dostępność terminów wskazuje na to, że to nie powinno mieć miejsce dostawanie się poza kolejką, ale co się zadzieje od 1 sierpnia? Myślę, że będziemy to obserwować.
5: Za miesiąc, od 1 sierpnia do centralnej rejestracji dołączyć mają zapisy m.in. do endokrynologa i do pulmonologa, na początek w formie testów. Wolne terminy w ramach rejestracji można sprawdzić na internetowym koncie pacjenta, ale też tradycyjnie, bezpośrednio na miejscu w przychodni.
1: Służba celna jest w pełni gotowa na objęcie cłami przesyłek spoza Unii Europejskiej. Taką deklarację usłyszeliśmy w Krajowej Administracji Skarbowej. Zakupy z chińskich portali są objęte dodatkowymi opłatami 3 euro od każdego elementu zamówienia. Dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek o tym, z czym będzie musiała się zmierzyć teraz Krajowa Administracja Skarbowa.
7: Z ogromną liczbą przesyłek. Według wyliczeń firmy KPMG w zeszłym roku Polacy wydali na chińskich portalach ponad 11 miliardów złotych. To przekłada się nawet na 100 milionów paczek rocznie. KAS zapewnia, że poradzi sobie z wyzwaniem i służy pomocą.
8: Na bieżąco udzielamy wyjaśnień i odpowiedzi na wszelkie pytania na ten temat. Krajowa Administracja Skarbowa jest w pełni gotowa.
7: Zapewnia rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. Dodajmy, że nie wystarczy nałożyć cła na każdą paczkę. Chodzi o różne pozycje towarowe. Jeśli na przykład zamówimy koszulkę i etui na telefon, są to dwie kategorie i podwójna opłata celna. Nie 3 euro, tylko już 6. I to celnicy będą musieli wyłapać.
9: Kibicujemy naszym tenisistom.
1: Iga Świątek melduje się w trzeciej rundzie Wimbledonu po pewnym zwycięstwie z Czeszką Karoliną Pliszkową 6-1, 6-3. Dziś czułam, że to zwykły dzień w biurze, powiedziała polska tenisistka. Kibice na Wimbledonie, z którymi rozmawiał nasz korespondent Bogdan Frymorgan, niezmiennie trzymają kciuki za naszych.
2: Jest wspaniała, w ogóle kochamy, zawsze staramy się oglądać, kibicujemy z całego serca.
10: Było świetnie i tak trzymać.
11: Jest wzorem dla młodych tenisistów i tenisistek?
10: Na pewno jest wzorem. Wszyscy są wzorami. I Iga, i Maja, i Hubert.
11: Ma bardzo ciężki sezon, czyli próbuje w rankingu dotrzeć jak najwyżej może.
12: No i ta presja obrony tytułu, prawda?
13: Oczywiście, to... ludzie są niesprawiedliwi, bo nikt latami nie wygrywa. Oprócz Nowaka oczywiście.
12: Czyżby to był wasz faworyt?
13: Tak, tak.
1: To jeszcze słowo o Polakach. Po południu spotkanie Huberta Hurkacza z Tomem Polem. Z Wimbledonem pożegnał się już Kamil Majchrzak, niespodziewanie przegrywając w pięciu setach z Amerykaninem Zakarem Swajdą. Kolejne fakty o pierwszej przygotuje i przedstawię Arkadiusz Stępień-Miernikowski, a ja życzę spokojnej nocy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Otóż Bruksela przyspiesza pracę nad ograniczeniem ochrony tymczasowej dla ukraińskich poborowych. Jak ustaliła nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą, irlandzka prezydencja chce doprowadzić do porozumienia już w ciągu 2 tygodni. Witamy Katarzynę Szymańską-Borginą w Brukseli. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Ja ci za chwilę oddam głos, tylko przypomnę może jeszcze tło, żeby nasi słuchający mieli ten kontekst dobrze. Chodzi o propozycję Komisji Europejskiej o przedłużeniu ochrony tymczasowej dla uchodźców z Ukrainy do marca 2028 roku. Zakłada ona jednocześnie ograniczenie dla nowo przybyłych mężczyzn w wieku poborowym, to ważne, którzy nie mają prawa legalnie opuścić Ukrainy. Katarzyno, jaki jest powód tego przyspieszenia tych prac przez Unię Europejską?
2: No to są oczywiście nieoficjalne informacje, ale tak usłyszałam, że Unia czy Bruksela obawia się efektu ubocznego przeciągających się negocjacji. Chodzi po prostu o to, że im dłużej będzie się rozmawiało o planowanych zmianach, o tych ograniczeniach dla ukraińskich poborowych, to tym zwiększa się niebezpieczeństwo takiej masowych nowych wniosków właśnie ze strony mężczyzn ukraińskich, którzy by chcieli skorzystać z obecnych zasad i starać się o ochronę w krajach Unii, no bo jak się dowiedzą o tym, że będą te ograniczenia, no to właśnie mogą ewentualnie składać tak masowo te...
1: No żeby uciec przed frontem, tak? Dobrze rozumiem?
2: No, dosłownie o to chodzi, tak?
1: Powiedz, czy to jest związane z tymi klastrami negocjacyjnymi unijnymi, czy to jest taka osobna sprawa?
2: Nie, to nie ma nic wspólnego z negocjacjami członkowskimi. To jest zupełnie... To chodzi o taką tymczasową ochronę, którą Unia wprowadziła zaraz po wojnie, która przyznaje Ukraińcom praktycznie takie same prawa jak unijnym obywatelom, czyli prawo do pracy, do zasiłków, no wszystko to, z czego korzystają unijni obywatele. Unia, ponieważ no, wojna trwa, jest gotowa przedłużyć tą ochronę, tak jak mówiłeś, do marca 2028 roku, ale tutaj też pod wpływem samej Ukrainy chce ograniczyć to prawo, czy ten przywilej, jak nawet usłyszałam, właśnie poborowym, bo sam Kijów ze względu na to, że boryka się właśnie z tymi niedoborami, problemami kadrowymi w armii, no zwracał się do Brukseli tak nieoficjalnie, żeby no nie dawała tej ochrony poborowym, że to po prostu drenuje ten...
1: Następuje odpływ żołnierzy po prostu, tak, mundurowych, tak, tak, no oczywiście.
2: Oczywiście.
1: A powiedz, jak reagują inne kraje? Jakie są stanowiska unijnych państw w tej sprawie?
2: No w zasadzie, jak ustaliłam, jest większość za tym, żeby wprowadzić te ograniczenia. Polska jest jednym z głównych zwolenników tych zmian. I jak rozmawiałam z wiceministrem Duszczykiem, no to właśnie no, podawał jako przykład, że to jest jakby w interesie Ukrainy.
1: No co to dużo mówić? Widzi się na naszych ulicach sporo takich młodych mężczyzn z Ukrainy właśnie,
2: tak,
1: w wieku poborowym.
2: Ale to trzeba powiedzieć, że to nie będzie... to nie jest żadna propozycja odsyłania ich, tych, którzy już są. To będą przepisy, które właśnie będą od marca 2028 roku obowiązywały. Więc nie, po prostu nie będzie się ich wpuszczać. Natomiast...
1: Czyli tu żadnej branki na terenie naszego kraju nie będzie.
2: Nie, absolutnie. Tak? Absolutnie nic takiego nie nastąpi, ale właśnie Unia się raczej obawia tego, że może być napływ jakiś większy teraz, prawda, w związku z tymi zmianami. No więc tak jak mówiłam, Polska, Szwecja, Niemcy, to są te kraje, które no bardzo wspierają to ograniczenie. Natomiast pojawiły się głosy sprzeciwu i tu jest premier Węgier, Peter Madziar zapowiedział, że jeśli Unia przyjmie takie przepisy, to Budapeszt i tak nadal będzie udzielał schronienia.
1: To ciekawe, rzeczywiście taka dziwna wolta, prawda?
2: No, nie, bo to jest związane z mniejszością węgierską na Zakarpaciu.
1: No tak.
2: Po prostu...
1: Zakarpacie.
2: Tak, o to chodzi, że to są obywatele Ukrainy.
1: Ale Węgrzy, tak.
2: Ale po prostu będzie im, znaczy nie chce żadnych, jeżeli będą chcieli uciec przed wojną, no to na Węgrzech będą otrzymywać, tak zapowiedział Madziar. Również jakieś wątpliwości zgłasza Rumunia, Hiszpania. Hiszpania to tak słyszałam troszkę bardziej, bo taką w ogóle proimigracyjną politykę prowadzi. No,
1: socjalistyczny rząd Sancheza.
2: Właśnie, i tutaj ma jakieś wątpliwości, ale jak usłyszałam, że większość tych wątpliwości, no poza tym takim no, głównym sprzeciwem Węgier, to są wątpliwości bardziej techniczne, jak to w ogóle zorganizować. No bo to chodzi o to, tak jak mówiłeś, o tych, którzy jakby nie mogą legalnie wyjechać z Ukrainy. Jak to unijne urzędy w krajach członkowskich będą to sprawdzać. Bo to podlegają oni prawu unijnemu. Teraz to po prostu jest sprawa prosta. Obywatel Ukrainy przyjeżdża tam do jakiegoś urzędu i od razu otrzymuje przepraszam, ochronę tymczasową. Pytanie będzie, jak taki urzędnik będzie sprawdzał, czy dany mężczyzna ma prawo legalnie wyjechać z Ukrainy.
1: No bardzo skomplikowana procedura rzeczywiście.
2: No więc właśnie tutaj takie dyskusje dotyczą trochę tych technikaliów.
1: No zobaczymy, jak to się rozwiąże. Bardzo dziękujemy, Katarzyno, za tę relację. Bardzo ciekawy problem, zwłaszcza ten węgierski motyw był ciekawy. Katarzyna Szymańska-Borginą z tymi informacjami prosto z Brukseli. Katarzyna, dziękujemy serdecznie.
2: Dziękuję również.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: porcji informacji w RMF FM.
1: Teraz powiemy o ciekawych informacjach płynących do nas ze Szwecji. Tamtejszy rząd zobowiązał banki do przyjmowania wpłat gotówkowych. Rozszerzono również możliwość dokonywania tymczasowych płatności kartą w trybie offline na wypadek awarii systemów płatniczych. Tłumaczone to jest m.in. pogarszającą się sytuacją międzynarodową. Wcześniej rząd Szwecji zarekomendował, by w każdym domu było co najmniej 90 euro w gotówce. Łączymy się z Markiem Tatałą, prezesem zarządu Fundacji Wolności Gospodarczej. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: To jest trend? Odwracamy się od płatności elektronicznej? Świat odwraca się, bo my chyba się w Polsce nie odwracamy i zaczynamy ponownie stawiać na gotówkę?
2: Myślę, że to jest zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest posiadanie różnych środków płatności. Gotówka tutaj jest taką płatniczą polisą ubezpieczeniową na jakieś zdarzenia typu kryzysy czy wojny. Pamiętajmy, że Szwecja to jest kraj, który jest jeszcze bardziej bezgotówkowy niż Polska. Tam ponad 90% transakcji było realizowanych kartami płatniczymi czy aplikacjami. Były miejsca, gdzie naprawdę nie można było w ogóle zapłacić gotówką i nie było wcześniej prawnego obowiązku, żeby przyjmować gotówkę. Tym Szwecja różni się od Polski, bo w Polsce taki prawny obowiązek jest, więc my mamy około 70% płatności gotówkowych, ale wciąż też prawny obowiązek, żeby tą gotówką płacić i pewnie Polacy są trochę bardziej przyzwyczajeni jednak do tych operacji gotówkowych niż Szwecji przez tę transformację cyfrową, która zaszła u nich.
1: No dobrze, ale to z drugiej strony oczywiście zrozumiałe sytuacja międzynarodowa i tak dalej, a z drugiej strony z perspektywy rządu no, dużo trudniej kontrolować przepływy gotówkowe niż przepływy transferów płatniczych bezgotówkowych, więc no mamy tutaj, powiedziałbym, taką nietypową sytuację, w której rząd rezygnuje z części własnych interesów.
2: Myślę, że nie ma tutaj żadnej rezygnacji, dlatego że w Szwecji cały czas obowiązują limity, które zresztą były też wprowadzane i zaostrzone w Polsce, dotyczące z kolei wysokości kwot, jakie można korzystać w obrocie gotówkowym, i to jest właśnie argumentowane tym, żeby walczyć z jakimiś nielegalnymi przepływami, z grupami przestępczymi i tak dalej. Tutaj raczej jest rekomendacja posiadania bardzo różnych środków płatności. Ja sprawdziłem ten komunikat banku centralnego Riksbanku, czyli szwedzkiego banku, no, który drukuje gotówkę i ją produkuje. Tam jest oczywiście ta rekomendacja posiadania około 1000 koron, czyli takie prawie 400 zł rezerwy. Co ważne, w drobnych nominałach, bo w sytuacji kryzysowej ktoś może na przykład nie móc nam wydać, więc to jest też na tej stronie. Ale jest też informacja o tym, żeby nie ograniczać się na przykład do aplikacji karty w telefonie, tak? Tylko żeby mieć też kartę fizyczną, żeby znać jej PIN, żeby mieć najlepiej karty z dwóch banków czy dwóch wydawców, więc to jest po prostu taka dywersyfikacja, na którą warto stawiać w sytuacjach kryzysowych, i też nie jest to, oczywiście zaostrzyły się te rekomendacje w ostatnich latach, ale Szwedzka Agencja Obrony Cywilnej i Odporności już w 2018 roku w swoich broszurach pisała: posiadajcie w domu trochę gotówki na wypadek kryzysu lub wojny. Ta niewielka kwota gotówki po szwedzku nazywa się zresztą Krigskassa, czyli taka kasa wojenna, oszczędności wojenne czy szkatułka wojenna, więc to nie jest jakaś też duża nowość dla Szwedów.
1: No dobrze, a w jakich transferach płatniczych, pana zdaniem, w ogóle powinniśmy pozostać przy gotówce?
2: Ja myślę, że posiadanie jakiejś ilości gotówki jest istotne, ale te limity też myślę, że są ważne. Pamiętajmy też, że w ogóle gotówka sama w sobie to też nie jest idealny środek płatności. No, w wypadku sytuacji kryzysowej oczywiście, kiedy nie ma prądu, jest nam potrzebna, ale równie dobrze w takiej analogicznej sytuacji kryzysowej, no może dużo łatwiej ulec zniszczeniu. Powódź, pożar, ale także jakieś zagrożenia wojenne. Więc tutaj nie ma doskonałego rozwiązania. Myślę, że kluczem jest właśnie ta różnorodność i to, co dzieje się w Szwecji, to jest zagrożenie w teorii, ale zobaczmy, co działo się w lutym 2022 roku na Ukrainie, kiedy doszło do rosyjskiej inwazji. Tam wprowadzono od razu tego pierwszego dnia na przykład limity na wypłaty w bankomatach, ale jednocześnie bank centralny rekomendował: wszędzie tam, gdzie możecie, płaćcie bezgotówkowo, wszędzie tam, gdzie jest prąd, gdzie działa sieć, żeby właśnie nie narażać systemu płatności gotówkowych na zbyt duże obciążenia, i to się udało. Znaczy w ogóle system finansowy i bankowy Ukrainy bardzo dobrze się sobie w tej trudnej sytuacji poradził, właśnie także dzięki płatnościom bezgotówkowym. Więc to pokazuje, że właśnie ta różnorodność i działanie różnych systemów jest niezwykle ważne i na to bym stawiał, a nie skupianie się tylko na jednym środku płatności.
1: Szwedzi nie ukrywają, to zresztą już o tym powiedzieliśmy, że najważniejszą sprawą dla nich jest ochrona obywateli przed ewentualnymi hybrydowymi atakami Rosji. No nie ma co ukrywać, że chodzi o Rosję. A jak na takie kryzysowe sytuacje i na ile jest przygotowany nasz system? On jest odporny na tego rodzaju ataki?
2: Myślę, że polski system, jak i w ogóle system Unii Europejskiej już przeszły bardzo wiele testów, jest bardzo duża gotowość. Tutaj także bardzo ważna jest technologia, coś co na przykład także działo się w pierwszych dniach inwazji rosyjskiej, to kiedy Ukraińcy zdali sobie sprawę, że dość problematyczne jest to, że wiele danych finansowych jest na serwerach zgromadzonych w Kijowie, w innych miastach Ukrainy i wtedy zaczęły się dość dramatyczne procedury przenoszenia różnych danych do chmury. Musiano zmienić przepisy prawa i na to pozwolić. Tam doszło zresztą do takiego chyba historycznego rekordu świata. W 45 dni największy prywatny bank ukraiński przeniósł te dane do chmury konsumentów. Coś, co w normalnych bankach w Unii Europejskiej zajmuje miesiące. Więc bardzo ważne są właśnie tutaj technologie, które mogą nam pomagać. No i oczywiście to cyberbezpieczeństwo. Ja myślę, że Polska jest bardzo dobrze przygotowana i do tej pory żadne jakieś takie próby ataków na nasze systemy finansowe nie powiodły się. Nie powiodły się nawet ataki na systemy ukraińskie także w 2022 roku.
1: To jeszcze ostatnie pytanie. Czy polski rząd, polskie władze powinny zachęcać Polaków do tego, żeby jakąś, wspomniał pan o tym, że tu nie chodzi o oszczędzanie w gotówce, bo to jest niebezpieczne, ale żeby jakąś te 400 zł, te 1000 koron mieć w domu, w gotówce?
2: Myślę, że to jest rekomendacja, którą rządzący powinni wyrażać w takich komunikatach zabezpieczania się. Tutaj ważne są właśnie te drobne czy różne nominały, a nie banknot 200-złotowy, bo właśnie w sytuacji kryzysowej drobne pieniądze mogą się przydać. Myślę, że w polskich warunkach coś, o czym warto też rozważyć, to być może posiadanie też jakiejś niedużej kwoty gotówki w jakiejś alternatywnej walucie. Ja przypominam sobie też sytuację, kiedy bardzo wiele ukraińskich, szczególnie kobiet, dzieci, osób starszych z Ukrainy uciekało, tak? Przez pierwsze dni był chaos z płatnościami, stali w kolejkach w kantorach, było bardzo trudno wymienić ukraińską hrywnę, dopiero później banki centralne Polski i Ukrainy się dogadały co do tej wymiany, więc to chwilę trwało, więc tutaj być może w polskich warunkach także warto posiadać kilka banknotów, na przykład euro, tak? Jako pewnego rodzaju zabezpieczenia, gdyby trzeba było nagle opuścić granice Polski, ale tak, gotówka jako jeden z środków jest ważna, ale pamiętajmy też o karcie takiej fizycznej, nie ograniczając się do telefonu, pamiętajmy o pamiętaniu, jaki mamy do niej PIN, bo to też się w kryzysowych sytuacjach powtarza, o innych różnych narzędziach, BLIK, płatności elektroniczne. Najlepiej mieć po prostu kilka możliwości w gotowości, żeby sobie w trudnej sytuacji poradzić.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Marek Tatała, prezes Zarządu Fundacji Wolności Gospodarczej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury, czyli trzej panowie od historii w RMF FM.
1: Trzej panowie, ale dzisiaj we dwóch, bo trzeci z nas postanowił postarać się o 500+ i w tym celu został w domu.
0: Nie, my zawsze tak mówimy, kiedy jeden z nas musi załatwiać sprawy, także spokojnie.
1: No w każdym razie dzisiaj wpadki amerykańskich prezydentów, a trochę tych wpadek było.
2: Fake news.
0: Tych prezydentów też zresztą trochę było, bo tak od 45 do 46 ich
1: tak,
0: było.
1: Tak, tak, tak. W USA wciąż liczą, który wygrał, Trump czy Biden.
0: A zatem w cieniu wolnych, no bo wolno od tygodnia, od dwóch tygodni liczą głosy, w cieniu wolnych wyborów dzisiaj w topy prezydentów w RMF FM i historia dla dorosłych.
3: America loves Poland. And America loves the Polish people. Thank you.
0: Słuchacie historii dla dorosłych w RMF FM. Zanim trafimy na podcasty, jesteśmy oczywiście tutaj dzisiaj wieczorem z wami. W każdy sobotni wieczór, kiedy nikt nie zaprasza nas do kina czy na imprezę, bo jesteśmy nieładni, opowiadamy wam o historii. Mm-hmm. I dzisiaj wpadki amerykańskich prezydentów takie jestem za, a nawet przeciw, tylko w USA.
1: Znaczy, Ameryka miała swojego Lecha Wałęsę?
0: No, chciałaby mieć. Dobra, uwaga, co jest najważniejsze dla Amerykanów, jeżeli idzie o kandydata na prezydenta?
1: No co?
0: Ankieta Instytutu Gallupa mówi, że dla 80% bardzo ważne jest poczucie humoru.
1: I lubią, gdy kandydat żartuje, nie? Obniżę podatki, podniosę pensje.
0: Kochają to, kochają. Mówiąc poważnie, wśród 45 lub 46 prezydentów wielu miało spore poczucie humoru. Choćby taki prezydent 16, Abraham Lincoln. Słynne są jego debaty, słynne 7 debat.
1: O, 7 debat. To jak 7 kul w Sarajewie.
0: Dokładnie. Hmm? 7 debat z kontrkandydatem na stanowisko senatora Illinois, Stephenem Douglasem. I Douglas mówił w trakcie jednej z nich, że Lincoln sprzedawał w swoim barze whisky.
1: No, kiedyś to byli prezydenci, bar z whisky. No.
0: Tak, tak, tak. Lincoln był licencjonowanym barmanem, miał nawet swoją własną tawernę, ale wspólnik mu wszystko przepił. No w każdym razie w debacie Lincoln mówi, że tak, owszem, sprzedawał whisky, ale najlepszym klientem był właśnie pan Douglas.
1: Stali po obu stronach lady.
0: Dokładnie. Przy czym, mówił dalej Lincoln, ja opuściłem swoją stronę lady, a pan Douglas nadal mocno trzyma się swojej.
1: Dobry był. Czy ja dobrze pamiętam, że Lincoln nie ukończył żadnej szkoły?
0: Dokładnie, no jakoś tak wydało, że był samoukiem, ale miał talent. Wydał kilka książek z anegdotami, a debaty przyniosły mu taki rozgłos, że zaczęto o nim myśleć jako o kandydacie na prezydenta z ramienia partii.
1: No wszystko to ciekawe i zajmujące, a za chwilę w historii dla dorosłych Bill Clinton i Monika Lewinski. Będą momenty.
0: Dzisiaj w historii dla dorosłych w RMF FM wpadki amerykańskich prezydentów. Wesoła afera z prezydentem w Ameryce to odbyła się w 1998 roku. I bohaterem był prezydent Clinton i Monika Lewinski.
4: Lewinski opens up as never before.
5: 24-year-old Monica Lewinski. Did she had a year and a half
6: indeed,
5: long
6: I did
5: affair
6: have a
5: with the president.
6: With Ms. Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong.
0: I oni uprawiali ten rodzaj miłości cielesnej, po której gabinet prezydenta USA, nazywany Oval Office, gabinet owalny, został nazwany Oral Office, czyli taki gabinet oralny.
1: Tak. Ja ją pamiętam, tę aferę. Aha. Ja ją pamiętam. Czasem nazywano ją z angielska Zippergate, czyli zipper to rozporek, czyli taka afera rozporkowa to była. Mhm. Był to taki, nie wiem, taki serial Waszyngton za rozpiętymi portkami. Nie? Znaczy generalnie prezydent Clinton często gubił spodnie. To tu, to tam. A jak nie gubił, to mu się rozporek psuł. Zresztą przypomnijmy, że Clinton był saksofonistą i być może razem z tą stażystką Moniką dzielili wspólne zainteresowanie, jeśli chodzi o dmuchanie w instrument.
0: No może, no tego nie wie nikt. Po tej aferze w każdym razie na Clintona można bardziej mówić, że był nie saksofonistą, tylko seksofonistą.
1: No prezydent oczywiście wszystkiemu zaprzeczał, ale no dał plamę, która go zgubiła, ta plama, bo śledczy zbadali plamę na sukience panny Moniki, którą panna Monika pieczowi przechowywała jako relikwię, tę sukienkę, nie plamę.
0: Taką wyfifraną, tak? To są dziwne sprawy. Ale ja o tym wiem, bo wiem, że stwierdzono, że to jest właśnie plama pana Clintona.
1: Tak.
0: Także prawdopodobieństwo pomyłki, jak obliczyły maszyny liczące w Krzemowej Dolinie, wynosi jak 1 do 787 trylionów i ani grosza mniej, czyli jak stąd do Saturna i z powrotem, że jest pomyłka.
1: A u nas coś takiego nie byłoby możliwe.
0: Taka afera.
1: Nie, afera byłaby możliwa, czemu nie? Ale takie obliczenie nie byłoby możliwe, bo nie mamy w kraju komputerów. komputera, który obliczyłby tak duże nieprawdopodobieństwo pomyłki. 787 trylionów, no to robi wrażenie. No, ale wiadomo, Ameryka.
0: Ale najśmieszniejsze z całej tej historii to były przesłuchania w Senacie. No tam śledziliśmy z napięciem rozważania, co jest seksem, a co nie jest seksem, tak? Było to w telewizji, gazety pisały. I ja po tych przesłuchaniach to już się zupełnie w całym temacie, powiem wam, pogubiłem, bo zaprezentowane różnice pomiędzy seksem a nie seksem były na tak wysokim poziomie subtelności, że cokolwiek teraz robię, to się zastanawiam, czy ja już uprawiam seks, czy jeszcze może trochę nie.
1: Typu obieram ziemniaki, no tak, właśnie, składam buty.
0: Bo je rozbierasz, no ta, tak, te ziemniaki ze skórki, więc obnażasz de facto, czyli czynność inna, seksualna.
1: No właśnie, ale jakby zebrać artykuły dotyczące afery rozporkowej Clintona, to myślę, że powstałby całkiem przyzwoity podręcznik do wychowania seksualnego.
0: No ale ten temat to jest temat na zupełnie inny program. Być może również z radiowcami bez cenzury w RMF FM.
1: Bawmy się razem z historią dla dorosłych i radiowcami bez cenzury.
0: To my.
1: Tak, teraz mój ulubiony prezydent. Komuniści zawsze straszyli Reaganem, że zły, że okropny, że rakiety wycelował w Moskwę. Zawsze sobie myślałem, jako młody człowiek, kurczę, co za wspaniały facet.
0: Tak samo myślałem. Ale mówili o nim, o Reaganie, prezydent z teflonu.
1: No tak, bo był królem gaf i spadek. Palnął tyle głupot, durnot, że to temat na, no nie wiem, na książkę.
0: Ty, no to odnalazłby się chłop w naszej polityce, prawda? No,
1: ale jednocześnie nie poniósł żadnych konsekwencji. Nic się go nie imało, nic mu nic nie zaszkodziło. Mówił takie kwiatki, na przykład 80% zanieczyszczeń powietrza pochodzi nie z kominów i rur wydechowych, lecz z roślin i drzew.
0: Tak. No to mówię, brać go do nas tutaj. Tylko nie wiem, czy go brać do rządu, czy bardziej do opozycji dzisiejszej.
1: I to by się nadawał. No ale tak, był żart o Reaganie, że był pożar w jego bibliotece i spaliły się obie książki. Jego współpracownicy mówili, że przysypia podczas posiedzeń.
0: A ty nie, jak gościu przysypia, to do naszego Senatu dawać go koniecznie tutaj.
1: Ale gdy napisała o tym prasa, to zareagował błyskotliwie. Błyskotliwie. Wydałem polecenie, aby obudzono mnie w czasie zagrożenia narodowego, nawet jeśli nastąpiłoby w czasie posiedzenia gabinetu.
0: No właśnie. Reagan nie mógł być durniem, skoro załatwił Związek Radziecki, prawda?
1: No, przewidział, że radziecka gospodarka nie wytrzyma wyścigu zbrojeń i miał rację. Dlatego jedynymi, którzy nie lubili go bardziej niż lewicujący amerykańscy dziennikarze, były właśnie władze w Moskwie.
0: Ja pamiętam taki słynny żarcik, jak podczas próby mikrofonu rzucił: rodacy, miło mi oznajmić, że podpisałem ustawę na zawsze delegalizującą Związek Radziecki. Za 5 minut rozpoczynamy bombardowanie.
1: Myślał, że mikrofon jest włączony.
0: No, ja myślę, że wiedział, że jest włączony.
1: A dobry żart, dobry. Na Kremlu do dziś się trzęsą ze śmiechu. Podobnie jak z żartu, że w języku rosyjskim nie ma słowa oznaczającego wolność.
0: No ale tak to jest, powiem wam, z wielkimi tego świata. Sądzą ich Bóg i historia. I chyba niech tak zostanie. A do Ronalda, szeryfa Reagana, jeszcze dzisiaj w historii dla dorosłych w RMF FM wrócimy. Przeprowadzona, wspominaliśmy już o tym, w 2007 roku ankieta Instytutu Gallupa wykazała, że dla 8 na 10 Amerykanów bardzo ważna lub dość ważną sprawą jest to, by kandydaci na prezydenta mieli poczucie humoru.
1: Nasi kandydaci na prezydenta w jakichkolwiek wyborach też mieli poczucie humoru. I to wielkie. Twierdzili: powstrzymajcie mnie, bo się zaraz zacznę tarzać ze śmiechu po wykładzinie. Oni twierdzili, że się nadają.
0: Nie, to dobre, nie? Rzeczywiście fajne dowcipy sprzedawali wyborcom, ale wróćmy do Amerykanów. Kandydat na prezydenta powinien być cwany, prawda?
1: No,
0: no i w 1980 roku Reagan rywalizował z ówczesnym prezydentem Jimmy Carterem. W czasie debaty telewizyjnej Reagan oświadczył, że gospodarka amerykańska znajduje się w stanie depresji. Carter mówi: recesji. Na co Reagan: recesja jest wtedy, kiedy twój sąsiad straci pracę. Depresja, kiedy ty stracisz pracę. I dodał: uzdrowienie gospodarki nastąpi, kiedy Jimmy Carter straci swoją pracę.
1: Ale mu zajechał.
0: Jak stand-uper co najmniej.
1: Tak, zajechał mu jak Cinquecento drogę limuzynie z Beatą Szydłą. A ja znam historię, jak Reagan zniszczył w 1984 kandydata Waltera Mondale'a. dużo młodszego od Reagana. I Mondale zapytał Reagana, czy nie jest zbyt stary do objęcia najpotężniejszego stanowiska na naszej planecie. No i Reagan: nie chcę, by wiek kandydatów stał się tematem tegorocznej kampanii. Spokojnie Reagan odparł. Aha. I dodał: nie będę wykorzystywał dla celów politycznych młodego wieku i braku doświadczenia mojego przeciwnika.
0: No, spryciula. No. Ronald Reagan był, jak wiadomo, zawodowym aktorem. Często pytano go, czy aktor może być prezydentem. I zawsze miał tę samą odpowiedź: zastanawiam się czasem, jak można być prezydentem, nie będąc aktorem.
1: Dobre. No. A ja zastanawiam się, czy można być aktorem, będąc prezydentem.
0: Może nawet trzeba. Z tą różnicą, że aktorstwo to jest kłamstwo w służbie prawdy, a prezydentura to jest aktorstwo w służbie kłamstwa. Albo kłamstwo w służbie aktorstwa.
1: No jakoś tak.
0: To jest, ale wszyscy wiedzą,
1: ale
0: o co
1: fajne,
0: chodzi.
1: Mądre. Tak, tak, super.
0: W końcu brzmimy jak inteligenci, nie?
1: Ty pół inteligent, ja pół inteligent i w sumie jest cały. No to wracamy do tych amerykańskich prezydentów i gaw, do wesołej Ameryki. Najczęściej areną do popisywania się poczuciem humoru to są debaty prezydenckie.
0: Oczywiście, wyjaśnijmy, mówimy o USA, prawda, nie o Polsce.
1: No to no, oczywiście, co? Jasne. Oto przykład. 13 października 1992 roku debata George Bush i Al Gore. Bush przypisywał sobie zasługę zakończenia zimnej wojny, na co Gore zareagował. Cytuję. Przypisywanie sobie zasługi przez George'a Busha, że obalił mur berliński, możemy porównać do koguta, który piejąc przypisuje sobie za zasługę wschód słońca.
0: No dobre.
1: Dobre.
0: Dobry tekściar. No przecież wiadomo jest, że to słońce budzi koguta, prawda, a nie odwrotnie.
1: No tak.
0: Słońce wstaje, przeciąga się i mówi do kogutów: dobra panowie, elegancko piejemy. Chociaż bywa, że słońce wstaje przed kogutem.
1: Poważnie?
0: No jak kiedyś śpiewał Mały Władzio, była taka orkiestra Małego Władzia, więc on śpiewał: a kokoszka jeszcze rani, bo kogucik siedział na niej. Wiadomo, prawda? A wiadomo, że kokoszki wstają kiedy? Przed kogutami.
1: Przed, oczywiście.
0: No bo to śniadanie trzeba zrobić, pisklęta do szkoły wyprawić, tam jajeczka tak, usmażyć.
1: No, no tak, są, tak, wiadomo. Tak, no. Dobrze, skończmy z tymi drobiowymi teoriami. Wróćmy do debat prezydenckich. Barack Obama tak opowiadał o swoim udziale w debacie telewizyjnej w Las Vegas. Ktoś zapytał mnie, co jest moją słabością. Powiedziałem, że nie potrafię utrzymać w porządku moich papierów na biurku.
0: Nie, tam taka słabość, wiesz, no. No, jak się ma za dużo papierów na biurku, to się przypadkową połowę wyrzuca i się czeka, co będzie.
1: No właśnie. No.
0: Ja tu przypomnę, jak Odbratowski pracował jako sekretarz redakcji, no to stosował takie metody, było, prawda?
1: No. No jak co ważnego, to drugi raz papiery przyślą. No tak jest, no. Dobra, ale już pal licho odpowiedź Obamy.
0: No.
1: Ale pozostali kandydaci wspięli się na wyżyny do wcipu. Bo jeden powiedział w tej samej debacie, nie? Jak go spytali, co jest moją słabością, nie? No i jeden powiedział: moją największą słabością jest pasja, by pomagać biednym ludziom.
0: To co, ty gościu się naczytał jakiś tych biedakołczów instagramerek z polskiego Instagrama?
1: Ja nie wiem, ale to...
0: Ale naprawdę tak powiedział? Że to jest bardzo śmieszne, to jest cudowne. No.
1: A drugi kandydat nie był gorszy.
0: Dawaj.
1: Nie mogę się doczekać, cytuję go, nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł pomóc Amerykanom w rozwiązywaniu ich problemów.
0: A to oni wiedzieli, że to jest debata prezydencka, a nie wybory Miss Ameryki?
1: Nie wiem. No i Barack Obama wspominał później, że uzmysłowiłem sobie, że powinienem odpowiadać jako trzeci, by wiedzieć, co należy odpowiedzieć.
0: Ja wiem, co bym tym dwóm odpowiedział na miejscu Obamy.
1: No.
0: Pieprzycie obaj. Śmiesznie, ale obaj masakrycznie pieprzycie. No pani od historii wam tego w szkole nie powie.
1: Bo jej nie wypada, albo nie wie, albo się wstydzi, albo coś, nie wiem, dzwonek zadzwoni, czy coś jeszcze innego, no.
0: Na przykład tak u nas jest bez dzwonków, zauważmy, w programie. Dziś wpadki amerykańskich prezydentów i teraz imć Bush.
1: Ale który Bush? Bo Bushów było dwóch. Tata George Bush, żona...

0: po obalaniu Saddama Husajna mówił tak: ogromna większość Irakijczyków chce żyć w bezpiecznym, wolnym świecie. My znajdziemy tych ludzi, postawimy ich przed wymiarem sprawiedliwości.
1: Cudowny gość.
0: To prawda, prawda.
1: Cudowny gość. A ja, słuchaj, pamiętam słynne: naród amerykański jest najlepiej wykształconym narodem amerykańskim na świecie.
0: No, trochę
1: i
0: trudno,
1: to było prawda.
0: Trochę trudno z nim dyskutować.
1: No nie, tu nie ma. Tu nie ma pola do dyskusji.
0: A takiej królowej brytyjskiej Elżbiecie dosunął, że była z wizytą w USA w 1776.
1: A to komplement, że taka długowieczna oraz że nie wygląda na swoje 200 lat. No.
0: Ale coś George W. Bush miał do kobiet i to ewidentnie lubił, to takie mocno dojrzałe, bo na szczycie G8 zaczął od tak nagle z siebie, nic tego nizowego, masować szyję Angeli Merkel.
1: Uwaga?
0: No, ona się tam próbowała otrząsnąć, on masował i poszedł. I potem prasa pisała o molestowaniu.
1: No, to ja czekam na jego spotkanie z panią małżonką prezydenta Francji, Macrona. Daj im, Panie Boże, 100 lat, a nam radości stworzenia.
0: Efekt tej radości to Radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych w RMF FM.

0: Zbliża się już godzina pierwsza. To czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Około 900 hektarów spalonych lasów i pól. Południe Francji zmaga się z ogromnym pożarem. Po katastrofie ekologicznej przy Zaporze Pilchowickiej służby zutylizowały już 11 ton martwych ryb. Ministerstwo Energii rekomenduje odwadnianie zalanej małopolskiej gminy Bolesław. Wójt w związku z tym apeluje o pieniądze z budżetu państwa. Południe Francji walczy z rozległym pożarem. Ogień, który wybuchł w departamentach Aude i Hérault, strawił już około 900 hektarów lasów i pól. Z żywiołem walczą setki strażaków wspieranych przez samoloty i śmigłowce gaśnicze. Akcję utrudnia silny wiatr osiągający do 70 km na godzinę. Przy Zaporze Pilchowickiej, gdzie doszło do katastrofy ekologicznej, ruszyła budowa wielkiej zapory, która ma przechwytywać zanieczyszczony muł, który spływa dalej do rzeki Bóbr. Poniżej tamy rozciągnięta zostanie też sieć na martwe ryby. Do tej pory służby zutylizowały już 11 ton. To efekt opróżniania jeziora i braku tlenu w wodzie. Jak poinformował wczoraj wicestarosta Zbigniew Grześków, woda w kranach jest zdatna do picia, ale ludzie powinni unikać kontaktu z rzeką.
1: W tej chwili tylko prosimy, nie korzystać nawet w formie spływów kajakowych do jakichś ustabilizowania się tych warunków z rzeki Bób, w tym łącznie ze spływami kajakowymi, nie mówię już o kąpieli.
0: Mieszkańcy domagają się wyjaśnień, dlaczego proces opróżniania jeziora ma tak tragiczne skutki.
2: Gospodarstwo agroturystyczne, które prowadzimy tuż przy rzece, jest trzeci rok z rzędu zamknięte, co stanowi dla nas już nie tyle sytuację niekomfortową, co dramatyczną i może się to skończyć tym, że będziemy musieli ten biznes zamknąć, a jest to biznes, który tworzymy prawie od 20 lat. Jesteśmy związani z tym miejscem. Bardzo dużo pracy poświęciliśmy na to, żeby ta rzeka żyła.
0: Tauron Energia tłumaczy teraz ich działanie, że skupiają się na ratowaniu rzeki, a później przyjdzie czas na analizę całego procesu, w którym brali udział także naukowcy. Czekamy na dokumentację techniczną pomp, a potem zawnioskujemy do wojewody o pieniądze z budżetu państwa. Tak mówi wójt małopolskiej gminy Bolesław Krzysztof Dudziński. Ministerstwo Energii zarekomendowało odwodnianie zalanej obwodnicy miejscowości. Pompy mają zmniejszyć poziom wody o co najmniej 2 metry.
3: Możemy rozpocząć procedurę związaną z odpompowywaniem tej wody. Rekomendacja została skierowana zarówno do mnie jako wójta gminy, jak również do pana prezesa zarządu ZGH Bolesław. ZGH, ponieważ posiada tam infrastrukturę, większość działek tych zalanych stanowi własność zakładów, będzie odpowiedzialny za odpompowywanie, a my będziemy odpowiedzialni za pozyskanie środków finansowych na zapłacenie za takie działania.
4: No jest na razie jeszcze spokój, no bokami tylko woda jest i te jeziora, co się tu robią dookoła.
5: Tam po sąsiedzku zalewa bardzo. Nie widać końca tego wszystkiego.
0: Mówili mieszkańcy, a wcześniej wójt Bolesławia, a rozmawiał z nimi reporter RMF FM Maciej Sołtys. To działanie doraźne ma być przeprowadzone do czasu budowy grawitacyjnego odwodnienia, a gmina z problemem podtopień mierzy się już od kilku lat.
6: Publicystyka w Faktach RMF FM.
0: Nikogo się nie obawiam. Moim zadaniem jest przygotować odpowiedzialny, dobry program. Tak mówiła w porannej rozmowie w RMF FM Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa, pytana o kontrkandydatów. Zdradziła też, że ma pomysł, jak zredukować zadłużenie miasta.
7: Czy problemy Krakowa mogą być rozwiązane przez mianowanego w Warszawie komisarza?
8: No i to jest znowu taka mało poważna i odpowiedzialna retoryka. Rozumiem, że nie ma innych zarzutów merytorycznych. Rozumiem, że teraz mówimy i pan redaktor pyta o komisarza. Komisarz zajmuje się, a właściwie pełniący obowiązki prezydenta, bo taka jest rola Stanisława Krycika, zajmuje się administrowaniem miastem, podejmowaniem tych decyzji, które wydają się dzisiaj niezbędne. Rzeczywiście rolą pełniącego obowiązki prezydenta, czyli osoby, która nie ma mandatu społecznego, jest podejmowanie tych decyzji, które są niezbędne i niekoniecznie mocnych decyzji strategicznych. Też nie będę tutaj w żaden sposób wpływała, bo dzisiaj jestem senatorem Rzeczypospolitej Polskiej, na decyzje, które podejmuje pan Stanisław Krycik, bo to nie jest moja rola. Uważam, że powinien administrować i podejmować te decyzje, które są niezbędne, żeby zachować stabilność.
7: Tu postawimy kropkę. Lubi pani 13? Lubi pani liczbę 13? bo to 13 kandydatów jest, jak wiadomo, w tej chwili na prezydenta.
8: Zobaczymy. Na razie to są, panie redaktorze, kandydaci na kandydatów. Kandydaci będą wtedy, kiedy zostaną ogłoszone wybory, zostaną dopełnione formalności i wtedy zobaczymy, ile tak naprawdę jest tych kandydatów.
7: Ale kampania już trwa. Znaczy, możemy się mówić, oczywiście trzeba zebrać podpisy, trzeba się zgłosić i tak dalej. Kampania trwa, oni są już zgłoszeni. Kogo się pani najbardziej z tej grupy zgłoszonych? Tam się też pojawiają tacy nie do końca zgłoszeni kandydaci i niezgłoszonych kandydatów obawia.
8: Ja się nikogo nie obawiam.
7: Marianny Schreiber się pani nie boi? Mariana Baranasia?
8: To, że nikogo się nie obawiam. Moim zadaniem jest przygotować i to już się wydarzyło, odpowiedzialny, dobry program dla Krakowa i przekonywać mieszkanki i mieszkańców Krakowa, żeby powierzyli mi funkcję prezydenta. Program oczywiście w pełni będzie zaprezentowany w momencie właściwej kampanii wyborczej, natomiast to, co mogę dzisiaj powiedzieć, to na pewno zadaniem nowego prezydenta, liczę na to, że mieszkańcy zdecydują się powierzyć mi tą funkcję, jest zapanowanie nad długiem Krakowa, bo jesteśmy jednym z najbardziej zadłużonych miast.
7: No właśnie, jak chce pani to zrobić? No bo to jest zawsze pytanie fundamentalne. Albo się tnie koszty, tak, albo się zwiększa przychody. To znaczy, szczerze mówiąc, trzeciego rozwiązania nie widzę.
8: Nie ma. W najprostszym ujęciu dokładnie tak, ale oczywiście to nie jest takie proste, jak pan redaktor powiedział. Mam rozpisany program zapanowania nad długiem miasta na najbliższe 3 lata. Trzeba zatrzymać wzrost tego zadłużenia, bo to zadłużenie rośnie. Trzeba ustabilizować i w konkretnych krokach pokazać, w jaki sposób będziemy z tego zadłużenia schodzić.
7: To jest fundamentalne pytanie.
8: I na te 3 lata, te kroki mam rozpisane. Na pewno obniżka kosztu obsługi długu, tu trzeba to nad tym zapanować, bo obsługa długu kosztuje miasto bardzo duże pieniądze. Zapanowanie nad wydatkami miasta, zwłaszcza wydatkami operacyjnymi, doprowadzenie do nadwyżki operacyjnej. Tą nadwyżkę operacyjną trzeba będzie potem przeznaczać na obsługę zadłużenia, to tak w dużym skrócie. Zwiększenie dochodów miasta, między innymi przez opłatę turystyczną, wprowadzenie opłaty turystycznej, ale nie tylko. Tutaj jeszcze
7: turyści mają zapłacić.
8: Generalnie wolałabym, żebyśmy sięgali do kieszeni turystów, a nie do kieszeni mieszkańców Krakowa. To na pewno tak, bo jak pan redaktor zauważył, bezpośrednie sięganie do kieszeni mieszkańców Krakowa, czyli strefa płatnego parkowania, podwyżki cen biletów, podwyżki miejsc parkingowych, nie skończyło się dobrze. My musimy pamiętać, że miastem w jakiejś mierze oczywiście trzeba zarządzać jak firmą, ale tylko w jakiejś mierze, bo tutaj nie liczy się zysk, tylko przede wszystkim komfort życia.
7: Jeżeli chce pani ograniczyć wydatki, to pytanie, no bo jakoś trzeba je ograniczyć, to pytanie, za co te 3 baseny, które pani zapowiedziała, mają być otwarte? No to są jednak spore pieniądze.
8: Nie tylko 3 baseny, bo potrzeby inwestycyjne miasto ma. Będę pokazywała zarówno stronę kosztową, jak i przychody. To, że zostałam zaprezentowana w Warszawie z udziałem pana premiera i wicepremiera, jest też takim sygnałem, że rząd mocniej zaangażuje się w sprawy Krakowa. To jest dzisiaj niezbędne. Finansowanie centralne, finansowanie ze środków unijnych.
7: Czyli pieniądze na wodę i baseny będą z Warszawy poniekąd, czyli z centrali?
8: Tego nie powiedziałam. Powiedziałam, że takie środki będą też potrzebne i o nie zabiegam, natomiast nie powiedziałam, że konkretnie na baseny, bo musimy tutaj zwrócić uwagę jeszcze na jedną kwestię. Nikogo oczywiście nie chcę straszyć, ale żyjemy w trudnych czasach i wszyscy to wiemy. I zadaniem prezydenta miasta Krakowa, jak i włodarzy innych miast, w mojej ocenie, jest przygotować nasze społeczeństwo, mieszkańców, w moim przypadku, jeżeli mieszkańcy powierzą fotel prezydenta, mieszkańców Krakowa, na niespokojne czasy, kwestia bezpieczeństwa szeroko rozumianego, łącznie z inwestycjami, jest niezwykle ważna. My musimy zadbać o odporność
7: mieszkańców na trudne czasy. No bo to jest pytanie, skąd te pieniądze? Jeżeli mają być na bezpieczeństwo, mają być obniżone rozmaite ceny i składki, to skąd pieniądze na 3 nowe baseny?
8: Tak jak powiedziałam, nie wyciągnie pan redaktor dzisiaj, proszę wybaczyć, programu, dlatego że jak ja dzisiaj ten program
7: państwu przedstawię... To nie jest pytanie o program, to jest pytanie o środki. Obiecała pani 3 baseny, a ja się pytam, skąd na to pieniądze, szczególnie, że ma pani ograniczyć dług.
8: To jest pytanie o program, dlatego że ja program będę przedstawiała w sposób, w momencie, kiedy rozpocznie się
7: oficjalna kampania.
8: Będę, tak, i zapowiedziałam kwestię bezpieczeństwa, i zapowiedziałam program dla młodych, i zapowiedziałam realizację trasy pychowickiej i zwierzynieckiej, i zapowiedziałam
7: parę innych rzeczy. Pani senator, to jeszcze pytanie
8: natomiast
7: o te baseny.
8: Natomiast każda zapowiedź musi być połączona z finansowaniem, panie redaktorze.
7: No i o to się pytam.
8: Zapowiedziałam również o ograniczenie strefy czystego transportu, bilet 20-minutowy, zmniejszenie opłat parkingowych. I odpowiedzialny program polega na tym, że jak się obiecuje realizację inwestycji, to trzeba pokazać źródło
7: finansowania. Właśnie, jak pani obiecuje 3 baseny, to ja się pytam o źródło. Bardzo proste.
8: I dokładnie, panie redaktorze, w programie, który będzie po odpaleniu kampanii, że tak powiem trywialnie, zamieszczony czy odblokowany na mojej stronie internetowej już kandydatki, będą wszystkie te informacje.
7: Dobrze, to jeszcze pytanie o zarzut Aleksandry Owcy, kandydatki z partii Razem, która mówi, że teraz pani obiecuje baseny, ale jak pani była dyrektorką do spraw strategii i rozwoju u prezydenta Majchrowskiego, to w tym czasie zamknięta została Polfa, Wisła, i w tym czasie zamknęła się też Krakowianka, czyli no, zarzut jest taki, że zamykała pani baseny, a teraz pani chce otwierać.
8: To jest pomieszanie z poplątaniem. Ja jestem bardzo zasmucona, że radna miejska nie rozróżnia basenów prywatnych od basenów miejskich. Nie wie, jaka jest rola dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, którą pełniłam rzeczywiście przez wiele lat. No oczywiście ani w moich kompetencjach nie była w ogóle infrastruktura sportowa, tym bardziej prywatna, więc na to nie miałam żadnego wpływu, ale nie będę się odnosiła tutaj filmikami i retoryką, tylko akurat w tej konkretnej sprawie jest już kancelaria prawna i po prostu wniosę pozew, ponieważ po pierwsze nie ma kampanii wyborczej, ja jestem senatorem Rzeczypospolitej Polskiej i tego typu kłamliwa narracja podważa moje zaufanie do mnie mieszkańców pani... Krakowa. Ta sprawa będzie miała finał w sądzie,
7: pani senator, to pani zapowiada 3 baseny, no tak to się o tym dyskutuje, to znaczy jakby to jest dość oczywiste.
8: Panie redaktorze, ale to są dwie różne rzeczy. Zapowiedź 3 basenów, a oskarżenie mnie o zamykanie basenów prywatnych, jak byłam dyrektorem Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, no to przyzna pan redaktor, że pani radna no popłynęła bardzo.
0: Zapowiedziała Monika Piątkowska w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Dalsza część jej rozmowy w Faktach za godzinę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: W rotundzie Muzeum Archiwów Narodowych w Waszyngtonie oglądam wielką kartę spoczywającą pod pancernym szkłem filtrującym promienie UV. Pergamin ze skóry cielęcej sprzed 250 lat. Wyblakłe, pochyłe pismo. 56 podpisów, większość z nich, choćby Thomasa Jeffersona czy Benjamina Franklina, zatarta, ledwie widoczna. Po obu stronach gabloty, gwiaździste sztandary i mundurowi. Jak to jest strzec deklaracji niepodległości? Pytam tęgą strażniczkę. Wspaniale. To jest fragment artykułu w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego. USA 250 lat mitu to temat tygodnia w najnowszym numerze tego tygodnika. A ja mam zaszczyt i przyjemność gościć Macieja Jarkowca, autora tego artykułu. Witam serdecznie, panie Macieju.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam pana, witam słuchaczy.
1: Reporter, publicysta, autor książek. Proszę pana, ja zapytam wprost. Obchodzi pan urodziny Stanów Zjednoczonych, czy kompletnie to pana nie obchodzi?
2: Obchodzi mnie, w jakimś tam sensie mnie obchodzi, bo jestem związany emocjonalnie, rodzinnie, zawodowo ze Stanami Zjednoczonymi, więc obchodzi mnie, ale nie będę obchodził. Jestem w Polsce, więc jakbym był w Stanach, to pewnie bym wychylił się przez okno, żeby zobaczyć fajerwerki, ale nic poza tym. Miałem zresztą przyjemność kilka razy w życiu brać udział w tej fieście ogólnonarodowej. No, jest to coś, co jest ważne i przyjemne dla Amerykanów.
1: A dla pana?
2: Żałuję, że...
1: Wywieszał pan amerykańską flagę? Razem z Polską może?
2: Nie, no właśnie żałuję, że nie mam nawet zwyczaju. Sąsiad mnie w tym wyręcza, bo mieszkamy w takim łączonym budynku i sąsiad mnie wyręcza z tą flagą co roku, a ja taki jestem troszkę niechlujny, jeśli chodzi o moje gesty patriotyczne, więc nawet polskiej nie wywieszam, amerykańskiej tym bardziej. Mhm.
1: Czyli co, nie wierzy pan w ten amerykański mit? On już jest przeszłością? Odkładamy go do
2: mózgu? Amerykański mit nie jest ani przeszłością, ani... To jest troszkę taka teza mojego tekstu i moja generalna refleksja na temat Stanów Zjednoczonych po wielu latach mieszkania tam, podróży i pracy związanej z USA. Moja refleksja jest taka, że mit nie jest ani czymś, co kiedyś było i teraz tego nie ma, ani czymś, co jest teraz, tylko jest pewnym dążeniem, jest pewnym celem, do którego kraj zmierza. No i co niektórzy intelektualiści amerykańscy i twórcy polityki amerykańskiej to rozumieją, że to jest kraj, gdzie te cele zapisane w tej deklaracji, o której pan powiedział na początku, w konstytucji, takie jak wolność, równość i te wszystkie wielkie słowa, wielkie ideały, to jest coś, do czego kraj permanentnie dąży. To jest kraj w permanentnej rozbudowie. I tak jak powiedział kiedyś Obama, nieraz się robi na tej ścieżce do tego mitu, do tego amerykańskiego snu 3 kroki w przód, a potem 2 do tyłu, nieraz nawet 4 do tyłu, ale potem znowu do przodu. Jest to taki proces historyczny, który trwa.
1: Tak, to jest taka też gonitwa trochę za horyzontem, prawda? Gdzieś tam na horyzoncie majaczy właśnie ta wizja Stanów Zjednoczonych jako takiego mesjasza świata.
2: Tak, to jest taka, wizja...
1: Pan wprost nawet napisał w tekście, że w ostatnim stuleciu wszyscy prezydenci wyznawali mesjanizm. Jedyny, który to podkopał, jakiś podważył, to był Jimmy Carter, który przegrał później z Reaganem, prawda?
2: Tak, no ten mesjanizm jakby to jest równoległa troszkę idea, równoległa historia, no bo tu w tym mesjanizmie chodzi o to, że Amerykanie wierzą w to i że są tym narodem, tym miejscem na ziemi, które ma dawać przykład, tak? I rzeczywiście to jest taka... Pan mówił o tej ścieżce, która... O tej wizji, która gdzieś jest za horyzontem. Ja mam też taką refleksję, że ona nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych, tylko nas wszystkich jako ludzkości, no nie? Gdzieś tam dążymy do tego, żeby te mechanizmy, które łączą nas we wspólnotę taką ponadnarodową, żeby one były coraz sprawniejsze. To oczywiście idzie ciężko i to się nieraz cofa strasznie i są wojny i są różne problemy, ale generalnie Stany to jest takie miejsce, gdzie wszyscy jesteśmy. To jest pewnie jeden z niewielu albo jedyny kraj, gdzie każda najmniejsza grupa etniczna, nawet nie mówiąc o narodach, ma swoich przedstawicieli, więc to jest taki kocioł, gdzie się mieścimy wszyscy i przez to ten kraj ma taki eksperymentalny wymiar, wymiar, że tam próbujemy najbardziej ten nasz eksperyment pogodzenia się i życia we wspólnocie, w takiej ponadnarodowej.
0: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: kojarzy ze słowem utopia, prawda? Czyli takie miejsce poza, miejsce nieistniejące, a jednocześnie miejsce realne, gdzie mają się realizować te ideały.
1: No tak, tak. No i utopia przestaje być utopią, jeśli spojrzymy na nią właśnie w ten sposób, że ona nie jest jakby, że ona, to co pan powiedział bardzo mądrze, że ona zawsze jest za horyzontem, że utopia jest dążeniem, a nie celem, który realnie możemy osiągnąć. Jeżeli tak na to spojrzymy, no to cały czas wykonujemy tą pracę, żeby rzeczywiście do tych ideałów dążyć. I ja też w tym tekście, jeśli jeszcze mogę, stawiam taką tezę, albo dzielę się taką refleksją, że ten amerykański sen tak naprawdę dużo, dużo skuteczniej w ostatnich dekadach jest wprowadzany w życie w innych miejscach na świecie, chociażby tu, gdzie my żyjemy, czyli w Unii Europejskiej. Te wszystkie mechanizmy związane z prawami człowieka, wyrównywaniem szans i tak dalej, dużo, oczywiście ta nasza wspólnota tutaj też jest, ma masę problemów swoich, ale ona jednak, patrząc nawet na statystyki jakości życia, dostępu do służby zdrowia, do edukacji, na statystyki przestępczości, te ideały są dużo skuteczniej realizowane w Polsce, w Unii Europejskiej niż w Stanach.
0: To utopijne myślenie wróciło więc jak bumerang, prawda? Bo te idee przyszły z Europy do Stanów Zjednoczonych, tam były realizowane, prawda? Przez Europejczyków. I teraz ten mit amerykański, paradoksalnie, według pana tezy, powrócił do Europy. Mamy takie koło, tak?
1: Tak, tak. No, znaczy to jest mit, to co powiedziałem przed chwilą, troszkę wcześniej, że to jest mit wspólny dla nas wszystkich, bo tak naprawdę jak pan spyta przeciętnego człowieka pod każdą szerokością geograficzną, czego on by chciał, no to mniej więcej by chciał tego, co Amerykanie zapisali w swoich dokumentach, tak? On chciałby być wolny, chciałby móc się bogacić ciężką pracą, chciałby, żeby nie zagrażało mu nic, by czuć się bezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest mit ogólnoludzki w Ameryce.
0: Ogólnoludzki, a jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, że ten mit amerykański budowali też imigranci, prawda? Pan w swojej książce Rewolwer obok Biblii, w co wierzy Ameryka, pisze w jednym z rozdziałów o takim właśnie imigrancie, który no, stanowi absolutny pop mit amerykański, Andy Warhol, prawda?
1: Tak, tak, no jesteśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy w Stanach wszyscy i takie osobowości jak Andy Warhol też tam lądują i współtworzą ten mit. Zresztą rodzice Andy'ego Warhola pochodzili zaraz spod granicy Polski.
0: Byli Łemkami, tak.
1: Tak, z małej łemkowskiej wsi, która dziś jest w granicach Słowacji. Więc tak, jesteśmy tam wszyscy. Jeszcze wracając do tego, co pan mówił o Europie, to jest tak, o tym bumerangu, no to jest tak, że to jest proces historyczny, to jest proces wynikający z tego, co myśmy tutaj przeżyli w XX wieku, w połowie XX wieku i wcześniej. Dwie wielkie wojny zmusiły nas jakoś do refleksji i one przyspieszyły ten proces, bo proszę zwrócić uwagę, że jakby właśnie powstanie najpierw wspólnoty gospodarczej europejskiej, która potem przekształciła się w Unię Europejską, mechanizmem, który uruchomił to porozumienie, no to była taka próba refleksji nad tym, kim jesteśmy i co tu zrobiliśmy, jak strasznie zaczęliśmy się zabijać i być może byłoby niegłupim wymyślić coś takiego, co nam umożliwi jednak funkcjonowanie w większej zgodzie. Jakby to był ten spiritus movens. Więc rzeczywiście dzięki temu, ja zresztą jestem entuzjastą Unii Europejskiej w takim sensie, nie jedyny jestem w tym, ale jestem w takim sensie, że odrzucam też tą tezę o jakby permanentnym kryzysie Europy, o jej słabości, o jej niedorastaniu do wyzwań współczesnego świata. Ja uważam, że to jest takie imperium nowoczesne, które cały czas jest w fazie konstrukcji, które cały czas powolutku, ale jednak konsekwentnie się integruje i właśnie wykonuje tą robotę taką dążenia do tych ideałów, do których wszyscy jako ludzkość byśmy chcieli dążyć, żeby po prostu
0: ludziom... Poczytajmy w takim razie o tych ideałach imperialnych, jak pan mówi, ale w dobrym znaczeniu tego słowa, i amerykańskich, i europejskich. Zachęcamy do lektury najnowszego pisma Tygodnika Powszechnego z artykułem redaktora Macieja Jarkowca, autora książek, publicysty, reportera. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę w Radiu RMF24.
1: Dziękuję pięknie, dobrego dnia.
0: Kłaniam się nisko, wzajemnie.

0: Misja specjalna w RMF FM. Schwytany po latach, jak Mossad wytropił Adolfa Eichmanna.
1: Jest 23 maja 1960 roku. Około godziny 15 rozpoczyna się specjalne posiedzenie Knesetu, czyli izraelskiego parlamentu.
2: Na mównicę wchodzi premier Izraela Dawid Ben-Gurion i oświadcza:
3: nasze służby specjalne przez bardzo długi czas poszukiwały Adolfa Eichmanna. Ostatecznie udało nam się go odnaleźć. Obecnie przebywa w Izraelu, gdzie wkrótce stanie przed sądem.
1: Oświadczenie wywołuje ogromne poruszenie na całym świecie. Adolf Eichmann był jednym z najbardziej poszukiwanych zbrodniarzy wojennych.
2: Jednak w 1945 roku ślad po nim zaginął i przez wiele lat jego los pozostawał nieznany.
1: W jaki sposób agentom Mossadu udało się odnaleźć zbiegłego nazistę? I jak przebiegła akcja, w wyniku której został przewieziony do Izraela?
2: O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: Gdy w 1945 roku kończy się II wojna światowa, jednym z głównych celów alianckich służb staje się schwytanie osób, które są oskarżone o popełnienie zbrodni wojennych.
2: Na liście poszukiwanych znajdują się oficerowie Wehrmachtu, SS-mani czy lokalni urzędnicy. Odnalezienie ich nie jest jednak prostym zadaniem.
1: Jeszcze przed zakończeniem wojny wielu nazistów przygotowuje się do ucieczki i tworzy sobie nową tożsamość.
2: W Niemczech alianci rozpoczynają szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Jedną z osób, która figuruje na liście, jest Adolf Eichmann.
1: Jest on oficerem SS i Gestapo. W czasie wojny uczestniczył w konferencji w Wannsee i był jednym z głównych koordynatorów i wykonawców planów eksterminacji ludności żydowskiej w Europie. Pewnego razu powiedział:
4: gdyby udało nam się zabić 10 300 000 Żydów, wtedy byłbym usatysfakcjonowany i powiedziałbym: dobra robota, unicestwiliśmy wroga.
2: Eichmann doskonale zdaje sobie sprawę, że jego nazwisko znajduje się na liście oskarżonych o popełnienie zbrodni wojennych. Chce za wszelką cenę uniknąć aresztowania i procesu.
1: Przyjmuje fałszywe nazwisko Eichmann. Choć zostaje zatrzymany przez Amerykanów, udaje mu się utrzymać swoją prawdziwą tożsamość w tajemnicy.
2: Na jego korzyść działa też fakt, że poza ścisłym kierownictwem SS praktycznie nikt o nim nie słyszał i nie wiedział, jak wygląda.
1: W 1946 roku ucieka ze słabo strzeżonego obozu jenieckiego i ukrywa się na farmie. Wciąż jednak istnieje ryzyko, że ktoś może trafić na jego ślad i Eichmann postanawia uciec do Argentyny.
2: Dzięki pomocy sympatyzującego z nazistami biskupa Alojza Hudala zdobywa fałszywe papiery na nazwisko Ricardo Clement.
1: Po załatwieniu wszystkich formalności Eichmann wyrusza do Włoch, zatrzymując się po drodze w klasztorach, które zapewniają mu schronienie.
2: 17 czerwca 1950 roku wypływa z portu w Genui i 14 lipca dociera do Buenos Aires. Tam dostaje zakwaterowanie i rozpoczyna życie pod fałszywym nazwiskiem.
1: Przebycie do Buenos Aires nie oznacza jednak, że Eichmann może czuć się bezpieczny.
2: Nadal jest poszukiwany, a słynny łowca nazistów Szymon Wiesenthal dokładnie obserwuje żonę i dzieci Eichmanna, które pozostały w Niemczech.
1: Wiesenthal wierzy, że jeżeli nazista żyje, to istnieje możliwość, że będzie próbował skontaktować się z żoną Weroniką.
2: Ta jednak uparcie twierdzi, że rozwiodła się w 1945 roku i nic nie wie o losie swojego męża. Prosi też władze austriackie, aby oficjalnie uznały go za zmarłego.
1: W rzeczywistości jednak otrzymała wiadomość od Eichmanna i przygotowuje się do wyjazdu do Argentyny.
2: W 1952 roku Weronika wraz z trójką dzieci niespodziewanie opuszcza Niemcy i wyjeżdża do Argentyny. Tam dołącza do męża i rozpoczynają spokojne życie w Buenos Aires.
1: Wiesenthal jest wściekły. Zniknął jedyny trop, który mógł go doprowadzić do byłego SS-mana. Poszukiwania Eichmanna utknęły w martwym punkcie.
2: W 1956 roku ma jednak miejsce wydarzenie, które ponownie naprowadzi śledczych na trop nazisty.
1: W Argentynie mieszka Lothar Herrmann, niemiecki Żyd, który w obawie przed prześladowaniami wyemigrował do Ameryki Południowej w 1938 roku.
2: Przypadek chciał, że Eichmann z rodziną zamieszkał nieopodal jego domu.
1: Mężczyzna nigdy nie słyszał o Eichmannie i początkowo nie podejrzewa, że jego sąsiad Ricardo Clement tak naprawdę jest poszukiwanym nazistą.
2: Sylwia, córka Lothara, zaczyna spotykać się z synem Eichmanna o imieniu Klaus. Ten podczas rozmów z nią przechwalał się:
5: mój ojciec był w czasie wojny wysoką szychą w III Rzeszy.
1: W trakcie innego spotkania miał mówić:
5: szkoda, że Niemcom nie udało się eksterminować wszystkich Żydów.
2: Lothar Hermann zaczyna nabierać podejrzeń. Wkrótce w gazecie czyta o procesie byłych gestapowców w Niemczech. W artykule pojawia się wzmianka o Adolfie Eichmannie.
1: Hermann zaczyna łączyć fakty. Czyżby Klaus Eichmann był synem zbrodniarza wojennego?
2: Co więcej, Sylwia opowiada ojcu o dziwnej sytuacji, która miała miejsce w domu Klausa.
6: Znałam Ricardo Clementa, który powiedział mi, że jest wujkiem Klausa. Ale Klaus zwraca się do niego ojcze.
1: Hermann jest wtedy niemal pewien, że jego sąsiad to w rzeczywistości poszukiwany Adolf Eichmann. Opisuje wszystko w liście i wysyła go do Republiki Federalnej Niemiec.
2: Trafia on na biurko prokuratora generalnego Hesji, Fritza Bauera, który czyta go z wielkim zainteresowaniem.
1: Zeznania Hermanna przekonują go i postanawia działać. Ma jednak poważny problem.
2: Doskonale zdaje sobie sprawę, że wielu byłych nazistów piastuje wysokie funkcje w systemie sprawiedliwości RFN.
1: Niejednokrotnie sabotowali oni działania mające na celu odnalezienie zbrodniarzy wojennych i często ostrzegali poszukiwanych, że służby są na ich tropie.
2: Bauer obawia się, że tak będzie i tym razem. Dlatego o całej sprawie postanawia poinformować izraelską agencję wywiadu Mossad.
1: Kontaktuje się z Izerem Harelem, szefem Mossadu, i nakreśla mu całą sytuację.
2: Ten nie jest jednak początkowo przekonany. Otrzymał już wiele fałszywych zgłoszeń i podejrzewa, że tak może być i tym razem.
1: Mossad wysyła do Argentyny agenta, by ten sprawdził dom, w którym rzekomo miał mieszkać niemiecki zbrodniarz.
2: Wywiadowca nie zna jednak najnowszego adresu Eichmanna i nie natrafia w Argentynie na żaden ślad prowadzący do byłego nazisty.
1: Mossad dociera też do Lothara Hermanna, ale ten prawie utracił już wzrok i wyprowadził się z Buenos Aires jakiś czas temu. W tej sytuacji szef izraelskiego wywiadu zaczyna wątpić w wartość zeznań Hermanna i utwierdza się w przekonaniu, że był to kolejny fałszywy alarm.
2: W 1957 roku pojawia się jednak kolejny trop. Gerhard Klammer jest Niemcem, który w 1950 roku wyjechał do Argentyny.
1: Pracował w firmie budowlanej Capri, w której zatrudnienie znalazło wielu byłych nazistów, w tym Eichmann.
2: Klammer uzmysławia sobie, że jego kolega z pracy, Ricardo Clement, to tak naprawdę Adolf Eichmann.
1: Początkowo nie chce jednak nic zdradzić. Obawia się, że nikt nie potraktowałby jego słów poważnie, a co więcej, zbiegli naziści mogliby dokonać na nim zemsty.
2: W 1957 roku Klammer wraca do Niemiec. Zaprzyjaźnia się z pastorem Gislerem Polem i w zaufaniu mówi mu, że wie, gdzie znajduje się Eichmann. Pastor odpowiada:
7: trzeba jak najszybciej powiadomić o tym władzę.
1: Duchowny wie jednak, że zeznania Klammera mogą zostać zignorowane i mówi o całej sytuacji biskupowi, Hermannowi Kunsztowi.
2: Kunst kontaktuje się z Fritzem Bauerem, który traktuje sprawę poważnie, i ponownie kontaktuje się z Mossadem.
1: Tym razem jednak sprawa zostaje potraktowana bardzo poważnie. Klammer dostarcza zdjęcie, na którym widać Ricardo Clementa.
2: Śledczy stwierdzają, że mężczyzna rzeczywiście przypomina Adolfa Eichmanna, choć dokładna identyfikacja nie jest możliwa.
1: Co więcej, już drugi raz w sprawie pojawia się nazwisko Clement. Mossad stwierdza, że to nie może być przypadek.
2: Klammer podaje jeszcze jedną kluczową informację. Zna adres, pod którym mieszka mężczyzna podający się za Ricardo Clementa. Dom znajduje się w Buenos Aires na ulicy Garibaldiego 14.
1: O całej sytuacji zostaje powiadomiony premier Izraela. Ben Gurion wie, że może poprosić Argentynę o ekstradycję, ale ta prośba na pewno spotka się z odmową.
2: Dlatego Ben Gurion wydaje Mossadowi rozkaz.
3: Musicie ustalić, czy Ricardo Clement to Adolf Eichmann. Jeżeli to naprawdę on, macie go schwytać i przywieźć do Izraela.
1: W marcu 1960 roku agent Tzvi Aharoni przybywa do Argentyny i udaje się pod adres, gdzie rzekomo mieszka Adolf Eichmann.
2: Jest zaskoczony. Spodziewał się zobaczyć okazałą rezydencję, a zamiast tego jego oczom ukazuje się skromny dom przy żwirowej drodze.
1: Agent przez kilka dni prowadzi obserwacje i fotografuje Ricardo Clementa, gdy ten pracuje w ogrodzie.
2: Zbiera też jak najwięcej informacji o mężczyźnie i wkrótce składa raport.
8: Kształt uszu Clementa jest taki sam jak u Eichmanna. Co więcej, wiek jego żony i dzieci pasuje. Moim zdaniem nie ma wątpliwości. Ricardo Clement to Eichmann.
1: Do Argentyny zostaje wysłana 8-osobowa grupa agentów, której przewodzi Rafi Eitan.
2: Przez kilka dni obserwują dom i starają się ustalić najlepszy moment na porwanie Eichmanna. W końcu opracowują plan.
9: Eichmann pracuje w zakładach Mercedes-Benz i codziennie wieczorem wraca do domu autobusem linii 203. Potem z przystanku idzie do domu. Jest wtedy sam i to będzie najlepszy moment, żeby go schwytać.
1: Wieczorem 11 maja 1960 roku dwa samochody stają na poboczu nieopodal przystanku. W środku agenci Mossadu z przejęciem wpatrują się w pustą drogę, oczekując na przyjazd Eichmanna.
2: W końcu na drodze pojawia się autobus. Jednak ku ogromnemu zaskoczeniu agentów pojazd nie zatrzymuje się na przystanku. Mija go i jedzie dalej.
1: Mężczyźni w samochodach wymieniają zdezorientowane spojrzenia. Przez chwilę zastanawiają się, co robić dalej. Rafi Eitan decyduje.
9: Poczekajmy na następny autobus.
1: Rozpoczyna się nerwowe oczekiwanie. Dwaj agenci wychodzą na zewnątrz i otwierają maskę samochodu. Chcą stworzyć wrażenie, że próbują naprawić silnik.
2: Pół godziny później nadjeżdża kolejny autobus linii 203. Tym razem staje na przystanku. Wysiada z niego Eichmann i rusza w stronę domu.
1: Jeden z agentów Mossadu, Peter Malkin, wychodzi Eichmannowi na spotkanie. Gdy jest już blisko, pyta po hiszpańsku.
9: Ma pan może chwilę?
2: Eichmann jest przerażony i próbuje wyminąć Malkina, ale wtedy nadbiega dwóch kolejnych agentów Mossadu.
1: Wspólnie powalają go na ziemię i po krótkiej szamotaninie udaje im się go obezwładnić.
2: Eichmann zostaje wsadzony do samochodu i dwa pojazdy szybko odjeżdżają do wcześniej przygotowanej kryjówki. Więzień jest tam przetrzymywany kilka dni.
1: Był oficer SS, widząc, że został schwytany i rozpoznany, postanawia przestać udawać i wyjawia, że jest Adolfem Eichmannem.
2: Mossad zyskuje absolutną pewność, że schwytali właściwego człowieka. Ale misja wciąż się nie zakończyła. Trzeba było jeszcze przewieźć więźnia do Izraela.
1: Kilka dni wcześniej do Buenos Aires przyleciał samolot izraelskich linii lotniczych El Pal. Przywiózł on delegację izraelską, która brała udział w obchodach rocznicy rewolucji majowej w Argentynie.
2: Mossad postanawia potajemnie wprowadzić Eichmanna na pokład samolotu. W tym celu ubierają go w mundur pracownika linii lotniczych i tworzą fałszywe dokumenty na nazwisko Zev Zichroni.
1: Bojąc się, że więzień może spróbować wzywać pomocy, wstrzykują mu środek odurzający.
2: 20 maja 1960 roku agenci Mossadu, także przebrani za pracowników linii lotniczych, przyjeżdżają na lotnisko wraz z otumanionym Eichmannem.
1: Aby uprawdopodobnić historię, jeden z agentów również udaje pijanego. Gdy zatrzymuje ich strażnik, mówią:
9: nasi koledzy wczoraj trochę za dużo wypili.
2: Żołnierz śmieje się i przypuszcza całą grupę. Eichmann zostaje wprowadzony na pokład izraelskiego samolotu.
1: 22 maja 1960 roku maszyna ląduje w Izraelu. Dzień później premier Ben-Gurion ogłasza oficjalnie, że Adolf Eichmann został złapany i odpowie za swoje

0: 1939 roku, kilka minut po północy, Adolf Eichmann zostaje powieszony. Przed śmiercią mówi:
1: niech żyją Niemcy, niech żyje Argentyna, niech żyje Austria. To trzy kraje, z którymi byłem najbardziej związany i których nigdy nie zapomnę. Pozdrawiam moją żonę, moją rodzinę i moich przyjaciół. Jestem gotowy. Wkrótce znów się spotkamy, bo takie jest przeznaczenie każdego człowieka. Umieram, wierząc w Boga.
2: Rafi Eitan jest obecny przy egzekucji. W 2014 roku zeznał, że przed powieszeniem Eichmann miał jeszcze wymamrotać:
1: mam nadzieję, że was wszystkich czeka ten sam los.
0: Po egzekucji ciało zostaje skremowane, a prochy wrzucone do Morza Śródziemnego. Po ponad 15 latach uciekania przed sprawiedliwością, Adolf Eichmann poniósł ostatecznie karę za swoje zbrodnie.
3: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Godzina druga dokładnie na radiowym zegarze. To czas na kolejne wydanie Faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Szef BBN-u spotkał się z podsekretarzem obrony USA. Głównym tematem rozmów była obecność amerykańskich sił w Polsce. Sąd podtrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Wniosek o ekstradycję ma być wysłany w najbliższych dniach. Powiemy też o parze Rosjan, która wspięła się na jeden z najwyższych budynków w Stanach. Fakty o drugiej rozpoczynam jednak od ostrzeżenia dla kierowców od jednego z naszych słuchaczy. W zachodniopomorskim na trasie S3 ciężarówka wypadła z trasy do rowu przed węzłem Pyrzyce. Pojazd częściowo zalega na 33 km trasy w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego, przez co ta trasa może być zablokowana. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Rotacja amerykańskich wojsk do Polski zostanie dokończona, tak zapewnił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bartosz Grodecki w Pentagonie spotkał się z podsekretarzem obrony USA Elbridgem Colbym. Jak podkreślił, kwestia przyjazdu kolejnej jednostki nie jest kwestionowana, choć termin i jej skład pozostają w trakcie planowania. Colby tymczasem określił Polskę jako wzorowego sojusznika i potwierdził, że rozmowy dotyczyły także wzmocnienia obecności wojsk USA. Według Grodeckiego Waszyngton jest również otwarty na dyskusję o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce oraz ewentualnym włączeniu naszego kraju do programu Nuclear Sharing. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych będzie wysłany w najbliższych dniach, tak zapowiada prokuratura. Drogę do tego otworzyła środowa decyzja sądu, który podtrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości. Śledczy rozważają jednak skrócenie listy zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry. Ze szczegółami teraz dziennikarz RMF FM Tomasz Skora.
1: 8 stawianych Ziobrze zarzutów sąd uznał za niewystarczająco uprawdopodobnione. Prokuratura musi więc rozważyć, czy i one mają być częścią wniosku o ekstradycję. Możliwe, że obawy o jego osłabienie. Lista zarzutów przekazana ostatecznie Stanom Zjednoczonym zostanie ograniczona. Wysłanie wniosku ma jednak nastąpić niezwłocznie, nawet bez czekania 7 dni na pisemne uzasadnienie postanowienia.
2: Uzasadnienie ustne jest wystarczające do tego, żeby ten wniosek ekstradycyjny niezwłocznie skierować.
1: Mówił po orzeczeniu prokurator Piotr Woźniak. Po ustaleniu, co ostatecznie znajdzie się we wniosku o ekstradycję, dokument trafi na biurko ministra sprawiedliwości i drogą dyplomatyczną po przetłumaczeniu przez